Przepraszam, pozwól, że odkaszlnę. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć. Pleć

Po co robić problem, skoro jest jak jest, a całą tę energię mogę przerobić na muzę. Jak zdrówko, jak leci, mam taki mood, chcę zachować go na wieki. Jak zdrówko, jak leci, mam taki mood, bo już dawno zdjąłem ćwieki. Włączam się chill out, nikt mnie nie tyra. Zigzag McQueen, nas nie zatrzymasz. Przecieram oczy, whisky jak Winamp. Uśmiech mam jak z Windowsa spin.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
0: Teraz gramy.
3: Aha, właśnie tak, człowieku.

0: W końcu zdjąłem aura ringa.
1: Jeszcze wczoraj jak choinka, obwieszony łańcuchami, latałem obok najlepszych bomb. Teraz w tresie Patagonii, kamperem do Katalonii, ktoś skanuje mnie jak QR kod.
2: Jakiego mnie wolisz od Sodomy do Gomory? Jestem w roli tak jak Tomek Kot. Atakować czy się bronić, kręcę TikTok w czasie wojny, one zwrócą, mam za ciężki lot.

0: Cała czwórka Polskie Radio. Słuchasz czwórki. Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Ja.

0: That's the group. Jak już pewnie się domyśliliście, przed odbiornikami Wiara tutaj z Gdyni przyjechała.
1: Halo Gdynia
0: i okolic.

chcę dzielić się tym z nikim. Brak perspektyw, ale ciągle tkwi w tym. Dobrze wie, że po drugiej stronie muru jest coś. Potrzebuje cudu, żeby tam dojść. Ale boi się zrobić ten. Ale boi się zrobić ten. Ale boi...

słyszę spinacz, odpuść, jak grzechy winowajcom. Szeregi młotków jak u Floydów, za ścianą pachnie szamą tajską. Więc biorę hajs, bo śmieszą mnie wąty, rzucane dziarsko. Najpierw się sączy, potem wątroby marskość. Próbują parsknąć, parsknąć nie może dzisiaj. Nie można kartą, łycha na karton, sam równowagę chwytaj. Pardon, jak się kto pyta, dosyta na bilet.

0: Czwórka, Polskie Radio.
1: Mic check, BSK, BSK. Nie wiem, co jest w niej, ale chcę tego więcej. To główny powód tej, dlaczego nie śpię. Teraz na mieście szukam tylko ciebie, bo

0: Jaka ta trawa za płotem zielona. Droga jest wolna, w każdej chwili się możesz przekonać. Lecz nie pozbędziesz się pod skórą wrażenia oszustwa, że przecież logicznie jest pusta, która jest ze stron lustra.
1: Która?
0: Masz w sobie coś więcej ponad odbicie, co w oczach świata tylko imituje twoje życie. Gdy obrazy, słowa znikną, co się z tobą stanie? Możesz stracić wszystko, jeśli były skopiowane.

lamusa. Nie godzi się brać udział w tym, jak się nas zatruwa. Są jeszcze niby siatki, ale to kwestia trudna. Nie współgrają z nimi wcale małe rzeczy oraz mural. A każdy chce ci coś powiedzieć. May, Agile, były view, typ skor poniesie. Najlepsza żona, królowa.

Furka, rádio i podcast.

szyi. Nie dla mnie rola idola, uwaga panowie, panie, please, nie zmieniajcie mi ksywy na enratowanie. Czuję się po prostu dziwnie, jeszcze się nie oswoiłem. Nie chcę tej odpowiedzialności, jeszcze tyle. A w tym mieście stoi się po jednej stronie. Schodów mnie aż nosi, Jezus Maria, siedzę, piszę projekt znowu. Pytają mnie o szczęście, wszystkie oczy na mnie. Nie wiem, posprzątałem

Jestem z tych dzieciaków, które mocno tańczą. Mam 20 lat i działalność gospodarczą. Najlepszego hype-mana, sympatycznego DJ-a i trochę pieniędzy, które według ludzi spadły z nieba. I mnie cieszą małe rzeczy, kupiłem sobie żelazko. Wyprzedałem kluby hulajnogą, śmigam se przez miasto. A cierpienie sprzedaje się lepiej niż uśmiech. I nie lubisz numerów o tym, że ktoś odniósł sukces. Zapoznałem trochę ludzi, którzy go odnieśli. A odnieśli go dlatego, że ciągle chcieli być lepsi. Brzmi banalnie, ale nie wiem, czy masz tę świadomość. Chcieli być lepsi, tak, ale nie od kogoś. Ludzie, którzy zarabiają z pasji, moja jedna rzecz ich łączy. Nigdy nie myśleli, czy będą mieć z niej pieniążki. Jak nie mam problemu z sobą, to nie mam go też z innymi. Wewnętrzny

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Na rozgrzewkę w czwórce zaprasza Michał Piwowarek.
2: W świecie fitnessu bardzo często patrzy się przez pryzmat wyglądu, sylwetka, mięśnie, niski poziom tkanki tłuszczowej. Wszystko to łatwo zobaczyć na zdjęciu. Problem w tym, że ciało może wyglądać bardzo dobrze, a jednocześnie wcale nie funkcjonować. O różnicy między sylwetką a sprawnością dziś porozmawiam z Bartkiem Paluchem, fizjoterapeutą i trenerem. Cześć, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: Zacznijmy od takiej chyba oczywistej podstawy. Czy ciało, które dobrze wygląda, no i w ogóle co to znaczy, że dobrze wygląda, zawsze jest sprawne?
3: Po pierwsze, nie zawsze musi być sprawne, a tak jak właśnie sam chwileczkę się zastanowiłeś nad tym, że dobrze wygląda, no bo to też może być bardzo indywidualne dla każdej osoby. Każda osoba ma trochę, może mieć trochę inny cel, ale domyślam się, że gdzieś staramy się zbliżyć w tym środowisku treningowym jakichś wymagań różnych, które może sobie czasem sami narzucamy, bądź trochę narzuca nam świat, który jest dookoła nas. I tak czuję, że masz taką intencję, żeby się na chwileczkę zatrzymać i zastanowić, czy to powinien być ten taki główny, najważniejszy nasz cel, czyli to, że ktoś ma ten swój ideał sylwetki, do której chciałby dążyć, i to jest w sumie jedyny, główny i najważniejszy cel, który chcemy osiągnąć. Czy możemy przy tym wszystkim jeszcze spojrzeć na coś, co no, wbrew pozorom, składając się z wielu czynników, będzie siłą rzeczy dla naszego ogólnego zdrowia, dobrobytu dużo cenniejsze niż sama ta super piękna sylwetka, która będzie dobrze wyglądać. Nie jest to niczym złym, jest to jak najbardziej pozytywny może przyczynek do tego, że ktoś zaczyna, prawda, trenować, bo często słyszymy, że albo słyszymy to, że ktoś chce poprawić swój wygląd, chce poprawić swoją sylwetkę. Z drugiej strony ja mogę powiedzieć też, że często też słyszymy, że kogoś bolą plecy,

0: boli kark, biodro bądź kolano, więc tutaj na szali mamy dwie rzeczy. Myślę, że warto jakby skorzystać z tego, że gdzieś tam poniekąd dążymy do tego dobrego wyglądu i dla wielu osób jest to motywacją, ale żeby w miarę szybko zorientować się, że tak naprawdę poprzez trening my możemy zyskać ogromnie dużo korzyści, o których może na początku nawet nie myśleliśmy.
1: Czy w swojej praktyce spotykasz realnie takie osoby, które są w dobrej formie wizualnej, ale mają jakieś problemy, ograniczenia związane z ruchem?
0: To myślę, że mogę troszkę zaskoczyć wszystkich słuchaczy, bo o dziwo zawodowi sportowcy bardzo często mają problemy również ze swoim ciałem, ze swoim ruchem, z możliwościami konkretnych stawach, z możliwościami niektórymi ruchowymi. Jest to związane też z ich pracą, treningiem. Ten zawodowy sport niesie ze sobą bardzo wiele wyrzeczeń, bardzo dużo pracy. To ciało jest zmęczone po tej pracy i teoretycznie patrzymy na takiego atletę czy mistrza olimpijskiego bądź zawodowego sportowca i wydaje nam się, że on jest, co tam może nie funkcjonować albo czy może być tam cokolwiek do poprawy. No a uwierzcie mi, że naprawdę tych rzeczy, które można poprawiać, jest bardzo dużo i ja zawsze na to patrzę jako super jakby przestrzeń do jeszcze rozwijania tego potencjału. I myślę, że warto też spojrzeć w taki sposób troszeczkę na siebie. Każdy, kto zaczyna albo myśli o tym, czy warto ćwiczyć, to jak zacznie patrzeć może troszeczkę na nie tylko pod względem tego, że chcę to zrobić albo czegoś tam nie mam, tylko że mogę poprawić to, mogę poprawić, nie wiem, swoją stabilność, może przestanie mnie boleć biodro, pozbędę się bólu pleców. Jednocześnie jak najbardziej dobrze zaplanowane działania i cały proces treningowy, nie ma najmniejszego problemu, żebyśmy połączyli te dwie rzeczy, o których rozmawiamy.
1: Wygląd to jedno, ale ciało ma przede wszystkim działać. W drugiej części rozmowy spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czym tak naprawdę jest sprawność. Do rozmowy wracamy już za moment.
2: To jest Rozgrzewka w 4.

0: Rozgrzewka w czwórce.
1: Rozgrzewka w czwórce.
2: Bartek Paluch, fizjoterapeuta i trener, gości dziś w Rozgrzewce. Wracamy do rozmowy o różnicy między sylwetką a sprawnością. Jak fizjoterapeuta definiuje sprawność?
3: Jak od razu, tak, jak przejdziemy do takiej ludzkiego poziomu tego pytania, jakbyśmy się zastanowili, czym jest sprawność, to tak jak sobie myślę, nawet nie jako fizjoterapeuta czy trener, to brak ograniczeń. Brak ograniczeń, brak bólu, brak takich sytuacji, w których czuję, że ojej, chciałem podbiec, nie wiem, 50 metrów, nie mam siły, żeby podbiec, albo boję się, że zaczną mnie boleć plecy, albo po 20 metrach za chwilę będę miał zadyszkę. Także jakbym zdefiniował sprawność taką naprawdę bardzo ogólną możliwością do wykonywania i odnajdywania się w różnych sytuacjach, w których znajduje się nasze ciało i dawania sobie z tym radę bez problemu, no to myślę, że to tak bym to spuentował.
2: Działasz w social mediach, więc pewnie też obserwujesz te zjawiska. Mnie rzuciła się w oczy taka rolka, która potem stała się czymś na kształt internetowego trendu, że jeden z trenerów wykonywał głęboki przysiad, także kością ogonową był praktycznie przy samej ziemi, potem robił taką kołyskę, przechodził na plecy, wracał z tej kołyski z powrotem na stopy i wstawał, po czym mówił, że jeśli umiesz wykonać takie ćwiczenie, to prawdopodobnie jesteś sprawny, bądź tam chodziło o to, że jesteś w określonym wieku. Czy są jakieś testy, jakieś wytyczne, które mówią o sprawności?
3: Czy ogólnie możemy się w jakiś sposób sprawdzić nasze ciało na zasadzie na przykład zakresu ruchów danych stawów, siły, którą...
2: Ale nie sami, tylko ze specjalistą.
3: Znaczy nie, możemy też starać się to zrobić sami. Najprostszym testem jest nasze codzienne życie, bo też troszkę inne potrzeby sprawnościowe ma osoba, nie wiem, załóżmy, atleta w danej dyscyplinie, a atleta też, czy sportowiec w innej dyscyplinie. I podobnie będzie z człowiekiem, który ma różne cele w tej swojej aktywności sportowej, które chciałby osiągać. To wydaje mi się, że dobrym testem sprawności jest dla nas nasze to codzienne życie i to, czy możemy robić to, co byśmy chcieli robić. Jeżeli lubię jeździć na rowerze i zaczynam... idę pojeździć na tym rowerze i bolą mnie później plecy, bolą mnie biodra, no to znaczy, że naprawdę warto by było, żebym coś z tym zrobił, bo zapewne jest jakiś większy dysbalans, jakiś problem mięśniowo-stawowy, który powoduje ten ból. Jeżeli czuję, że nie wiem, trudno mi się wchodzi po schodach, bo na przykład boli mnie biodro bądź kolano. Z jednej strony czuję, że niby mógłbym wejść, bo poniekąd w innym chodzę na siłownię, w jakimś ćwiczeniu robię powtórzenia z dużym ciężarem, ale w trakcie już tego ruchu funkcjonalnego na co dzień niestety mam problem bólowy, który mnie ogranicza. No to myślę, że w jakiś taki sposób możemy troszeczkę tak bardziej do siebie samego porównywać do tego, czy nie ogranicza nasze ciało w tym, co byśmy chcieli zrobić. Wiadomo, każdy może mieć jakieś różne te cele i te testy możemy mnożyć, bo tak naprawdę każde ćwiczenie może być testem. Ktoś będzie chciał jak najszybciej biegać, ktoś się będzie przygotowywał do maratonu, ktoś inny będzie miał takie marzenie czy cel, żeby na przykład podnieść w tym przysiadzie, o którym wspominaliśmy, dwukrotność ciężaru swojego ciała, tak? Żeby w jakiś sposób, no to jest, jeżeli chodzi o takie testy, poszukania tego, czego potrzebujemy, ale przy tym bym dał taką gwiazdkę, tak, żebyśmy się w tym wszystkim troszeczkę nie zamknęli w zbyt małym pokoju, tylko pozwolili sobie na to, żeby wyjść z tego pokoju, zrobiłem trening siłowy, o, jest piękna pogoda, idę pojeździć na rowerze, mam ochotę pójść na spacer, spacer nie jest treningiem, ale jest na przykład, znaczy może być treningiem również jak najbardziej, ale jest bardzo też cenną wartością.

0: aktywnej regeneracji, więc takich różnych testów w zależności od naszego wieku, od tego, co potrzebujemy, bo wiek wcale nie musi nas w jakikolwiek sposób ograniczać, jeżeli systematycznie do czegoś dążymy, jest wiele.
1: Sprawność to zdecydowanie coś więcej niż mięśnie czy niski poziom tkanki tłuszczowej. W ostatniej części naszego spotkania porozmawiamy o tym, jak trenować, żeby ciało nie tylko wyglądało dobrze, ale naprawdę dobrze działało. Teraz gramy, a do rozmowy wracamy już za moment.
2: Nie śpimy. Czas na rozgrzewkę. Czas na rozgrzewkę. Słuchasz Czwórki.
3: Francuski. Michasiu? Tościk francuski dla pana?
4: O, stary, no.
3: Zapraszam na zewnątrz.
4: Ale to może, a ktoś jeszcze tam może nie ma?
3: No jasne.
4: To daj jeszcze komuś, stary, ja tutaj pogotuję i zaraz jem.
3: Krzysiu, to dla ciebie. Od serca.

0: Na rozgrzewkę w czwórce zaprasza Michał Piwowarek.
1: Wiele osób zaczyna trening z myślą o określonej sylwetce, ale coraz częściej mówi się o tym, że prawdziwym celem ruchu powinna być też sprawność, o której dziś rozmawiam z fizjoterapeutą i trenerem Bartkiem Paluchem. Porozmawiajmy w takim razie o tym, jak taki trening powinien wyglądać. Więc jak wygląda trening nastawiony bardziej na sprawność niż tylko na wygląd? To ma nawet swoją nazwę, trening funkcjonalny. Czyli co takiego?
2: Możemy powiedzieć w dużym skrócie, że działania, które podejmujemy w trakcie tej pracy czy w trakcie treningu, mają sprzyjać poprawie możliwości ruchowych naszego ciała. Czyli łączymy wiele różnych aspektów, które może nieść ze sobą trening. Często warto zacząć od możliwości ruchowych, mobilności ciała, elastyczności mięśni, takiego wprowadzenia, szczególnie jeżeli długo nie uprawialiśmy żadnej aktywności treningowej, żeby to ciało po prostu tak sobie troszeczkę o nim pomyśleć, może jak o takiej plastelinie wyciągniętej z lodówki, którą jak za szybko, mocno zbodźcujemy, to ona nam się może po prostu złamać, a jeżeli

0: Podejdziemy do niej z wyczuciem. Powoli ta temperatura tych tkanek, mięśni, ta plastelina stanie się coraz bardziej plastyczna. Ryzyko urazów zmniejszamy, zakres ruchu poprawiamy. No i możliwości naszego ciała rosną. To myślę, że powinna być naprawdę taka baza w tych działaniach, żeby później kolejne coraz bardziej złożone ćwiczenia móc wykonywać w prawidłowy sposób. Bo to, że my chcemy jakieś dane ćwiczenie zrobić albo powtórzyć dokładnie identyczne ćwiczenie, które widzimy, że ktoś zrobił, gdzieś mamy jakiś film, no i my za wszelką cenę będziemy starali się je zrobić, chcieli zrobić, może okazać nawet, że nam się uda, ale jeżeli mamy jakieś pewne ograniczenia w naszym ciele, no to niestety również możemy sobie w jakiś sposób zrobić większą bądź mniejszą krzywdę poprzez to, więc warto po prostu budować ten potencjał ruchowy, motoryczny, sprawnościowy krok po kroku i no i podejść do tego jak do procesu.
1: Jak twoim zdaniem znaleźć równowagę między tą funkcjonalnością a tym, żeby wyglądać w określony sposób?
0: Zadajmy sobie pytanie, co byśmy chcieli móc zrobić z naszym ciałem i zadajmy sobie drugie pytanie, jak chcielibyśmy wyglądać. No i może jeszcze trzecie pytanie, jak połączyć te nasze cele, bo naprawdę bardzo w dobry sposób możemy to połączyć i nie ma tu najmniejszego problemu z tym, żeby dobrze ułożony plan nie powodował żadnych kontuzji, a jednocześnie pozwalał na tyle intensywnie i często stymulować dany obszar mięśniowy, żeby on nam rzeźbił się, żebyśmy budowali masę mięśniową tam, gdzie konkretnie chcemy i gdzieś tą swoją wymarzoną sylwetkę budowali. Starajmy się nie zamykać w jednym rodzaju ruchu, albo nie wiem, na przykład chcę tylko zbudować klatkę, nie wiem, super, chcę mieć klatkę mięśniową, umięśnioną, silną i tak dalej. I na przykład się zamknę tylko na tej klatce piersiowej. I jeżeli nie będziemy takiej mieli przeciwwagi do wzmacniania mięśni pleców, do dbania o ustawienie łopatek, barków, szczególnie tej, właśnie jak już tak mówimy o sylwetce, to tak łatwiej jest nam zobaczyć to, co widzimy z przodu naszego ciała. Mm-hmm. No i gdzieś tam trochę łatwiej jest nam poprzez to samemu siebie motywować i naszą głowę motywować do tego, żeby dbać o to, co widzimy z przodu. Często gdzieś tam zapominając może o tej tylnej ścianie naszych mięśni, które tak naprawdę musimy starać się dążyć do równowagi. Przerzucenie tego środka ciężkości na stronę mięśni, tylko tej przedniej ściany ciała, docelowo, długoterminowo może nam przysporzyć pewne problemy, które będziemy musieli później rozwiązywać. Gdy będziemy starali się utrzymać swoistą równowagę albo nawet troszeczkę więcej tej pracy poświęcać na te wszystkie mięśnie, których nie widzimy, to myślę, że będzie takie łatwe do zapamiętania. To naprawdę pomoże nam w takim holistycznym, zdrowym funkcjonowaniu naszych stawów i naszego ciała.
1: Postawię cię na koniec troszkę pod ścianą i tu liczę na taką szczerą odpowiedź. Jeśli jedna osoba ma do wyboru albo sześciopak, albo sprawność, no to jak pomóc jej wskazać, co będzie dla niej korzystniejsze?
0: Bo to też jeszcze pytanie, jaka osoba? Wiesz, o kim mówimy, prawda? Jeżeli kogoś nic kompletnie nie boli, jest zdrowy, sprawny i
1: to niech sobie ma ten sześciopak.
0: I to jest jej celem, to nie jest nic złego, to jest jak najbardziej pozytywne. Kwestia jest, w jaki sposób chcemy do tego dojść, czy w jaki sposób tą drogę pokonujemy. Bo jak najbardziej, tak jak mówiłem, nie ma najmniejszego problemu, żeby połączyć te nasze cele w działaniu. Ale jeżeli ktoś, wydaje mi się, że już jak ta osoba ma jakieś problemy, to naprawdę coraz, no to się staje coraz ważniejsze, no bo po prostu to cię, wracając może do wcześniejszych minut naszej rozmowy, to zaczyna nas ograniczać. Ból po prostu nas ogranicza, ból powoduje, że czujemy się dużo gorzej, ból powoduje to, że możemy chcieć bardzo trenować, ale nie możemy na przykład trenować, albo pracując z zawodnikami, którzy się przygotowują do mistrzostw Polski, zawodnik jest faworytem, ma bardzo dobre wyniki, ale zaczynają go na tyle boleć plecy, że on nie jest w stanie kontynuować treningu, więc siłą rzeczy wie, że teoretycznie może szybko, no jest dość pewnym, dość pewny tego, że mógłby zdobyć medal, ale co z tego, jeżeli on nie będzie mógł wystąpić w zawodach, więc podejdźmy tak.

0: troszeczkę do samych siebie. Najpierw zadbajmy o ten fundament, o to, żeby wzmocnić się na tyle w odpowiedni sposób, żeby ten ból nas nie ograniczał, a później tylko nasza fantazja. Niech nas prowadzi w kolejne cele treningowe, nie będzie wtedy na pewno nuty.
1: Sylwetka może być efektem ubocznym treningu, ale prawdziwą wartością jest sprawność. Do tego przekonywaliśmy dziś w rozmowie wspólnie z Bartkiem Paluchem, fizjoterapeutą i trenerem. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Ja również dziękuję.
1: A ja nazywam się Michał Piwowarek. Moich rozgrzewek możecie słuchać w każdy poniedziałek i wtorek rano. Teraz zapraszam na poranek czwórki i życzę wszystkim doskonałego dnia.
2: To była rozgrzewka w czwórkę.

0: Jest punktualnie godzina 7.
1: Pogoda.
0: I to jest historia niesamowita, że tydzień temu na poranek przychodziłem, no może nie tydzień temu, ale w czwartek na poranek przychodziłem w puchowej kurtce, a dzisiaj na poranek, czyli 5 dni później, przyszedłem w krótkich spodenkach i nie powinno to was dziwić, ponieważ o godzinie 6 rano Warszawa, czyli miejsce, z którego nadajemy, było najcieplejszym miastem w Polsce. 15 stopni o godzinie 6 rano i to oznacza, że ten wtorek będzie bardzo, no w niektórych momentach nawet upalny, a na pewno bardzo ciepły w całym kraju. Od 14 stopni w Szczecinie, gdzie od zachodu zaczną napływać na resztę kraju chmury z deszczem, ale na razie bez burz, przez 20 stopni w centrum do 27-26 stopni na wschodzie i na południowym wschodzie. No ale generalnie jest to bardzo ładny wtorek, tak zapowiada się cały dzień i to nie koniec pięknej pogody, bo jutro i pojutrze jeszcze takie przebłyski lata w środku wiosny powinniśmy trafić. Oczywiście to jest jakaś taka ekstremalna historia, że mamy 27-28 stopni na początku maja, ale cieszmy się, bo po bardzo długiej zimie, która zahaczyła mocno o początek wiosny, chyba takie temperatury i takie słońce powinno nas cieszyć. Z jednym wyjątkiem, oczywiście trwa hydrologiczna susza i naprawdę potrzebujemy tego deszczu, więc jak dzisiaj zacznie padać po południu w Szczecinie, w Poznaniu, we Wrocławiu, to się nie obrażajmy, tylko dziękujmy za to, że też ten deszcz się pojawia.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+.

0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Nie mogę się coś dziś wyziewać, ale mam nadzieję, że do godziny 10 przejdzie i nie będę przynajmniej w momencie otwartego mikrofonu, jak to się w żargonie radiowym mawia, próbował ziewać. 6 minut po godzinie 7. Bartek Czarkowski, witam. W dniu urodzin Dominiki Płonki. Załatwmy to od razu. Dzisiaj 5 maja i dzisiaj Dominika ma urodziny. Miała pierwotnie poprowadzić ten poranek, ale ja wróciłem na swoje pierwotne miejsce, w związku z tym Dominika może świętować, to po pierwsze. Po drugie, można sprawić jej przyjemność i na przykład użyć jej instagramowego konta do złożenia życzeń urodzinowych. Myślę, że jak wstanie dzisiaj rano, to się ucieszy, zobacząc dużo życzeń pod postem albo w wiadomościach prywatnych od słuchaczy czwórki. Zachęcam do tego z samego rana. A skoro o datach mowa, to dzisiaj mamy, tak jak powiedziałem, 5 maja, wtorek, to jest 125 dzień 2026 roku. Do jego końca pozostało ile? Szybka matematyka? 240 dni. A dlaczego szybka matematyka? Dlatego, że dzisiaj dzień drugi matur 2026. Wczoraj maturzyści mierzyli się z językiem polskim. Serdecznie ich pozdrawiamy i pozdrawiamy zwłaszcza dzisiaj, bo no ja jestem tym szczęściarzem, który nie miał matematyki na maturze obowiązkowej i gdybym miał

To nie wiem, gdzie dzisiaj bym był i czym bym mógł określić się mianem maturzysty, natomiast no, jestem z takiego rocznika, któremu się upiekło. Rocznikowi, który zdaje maturę, dzisiaj się nie upiekło, więc tym mocniej trzymamy za was kciuki. Dzisiaj matura z matematyki o godzinie 9:00 stawiacie się, czy stawić w szkołach, to się musicie trochę wcześniej, ale o godzinie 9:00 siadacie i zaczynacie pisać. Jeśli jest wśród was wielu słuchaczy maturzystów, to naprawdę będzie dobrze. Będzie dobrze. Pamiętajcie, że macie dużo czasu, trzeba się tylko skupić i dwa razy policzyć, sprawdzić, czy się dobrze na przykład wykonało kolejność zadań. W resztę nie wchodzę, bo nie chcę się ośmieszać. Dzisiaj imieniny obchodzą anioł, czyli właściwie każdy może powiedzieć, że obchodzi dzisiaj imieniny, jeśli jest aniołem. Benvenut. Bardzo się dzisiaj trudne wyrucowało. Bardzo. Uwaga. Benvenut. Chociemir. Eulogia. Eulogiusz. Eutymiusz. Geroncjusz, Gotard, Hilary, Irena, trochę lepiej teraz, Ireneusz, Iryda, Jowinian, Maksym, Nicetas, Penelopa, Perygryn, Pius, Stanisław, Stanisława, Teodor, Waldemar, Zdzibor i Zdziebor. No początek bardzo trudny, trudny dzień do imienin, więc może lepszy do urodzin, przypominam, Dominika Płonka, 5 maja, ale nie wiem, który rok, więc nie będę też wyskakiwał z takimi. Zresztą kobiet się obiektnie pyta. Światowy Dzień Języka Portugalskiego jest dzisiaj ustanowiony przez UNESCO w 2019 roku i UNESCO jest tutaj słowem kluczem, dlatego że po godzinie 8 przyjdzie do studia Marta Zienkiewicz i pogadamy o tym, jak UNESCO nie tylko na przykład miasta wrzuca na swoją listę, ale także dobra niematerialne kultury. I przykład kilku najciekawszych niematerialnych dóbr kultury wybranych przez UNESCO omówimy sobie z Martą po godzinie 8 w poranku, a po godzinie 9 tradycyjnie gość muzyczny kilka dni temu wydał swój nowy album, chociaż pewnie może powiedzieć, że mini album, a może będzie nazywał to epką. W każdym razie dostaliśmy kilka nowych utworów od Mateusza Holaka, z którym jeszcze w tym studio nie miałem okazji rozmawiać, w związku z tym nadarza się wspaniała okazja, posłuchamy jego nowej muzyki i pogadamy to po godzinie 9:00. Ja nazywam się Bartek Czarkowski, mam nadzieję, że spędzicie ten wtorkowy, maturalny poranek ze mną i zostaniecie do godziny 10:00. I think I took the lead, I'm right where I should be. They acting out of character, said please don't make a scene. Said what's your income stream?

To jest jednak niewiarygodne, że 8 lat minęło od wydania tego albumu. Tako na fide, Tamagotchi przed momentem na antenie czwórki, kwadrans po godzinie 7. Jeśli ktoś interesuje się modą, to chyba zanim nie przespana noc, trzeba by zadzwonić do Kasi Dedo i sprawdzić, czy spała, czy oglądała Met Gale. Zupełnie o tym zapomniałem, ale rzeczywiście wczoraj przecież był pierwszy poniedziałek maja, a to oznacza jedno, w Nowym Jorku stawiają się wszyscy najważniejsi, albo ci, którzy w danym roku są naprawdę na świeczniku i wtedy zaproszeni są przez Anne Wintour na Met Gale, czyli wielkie święto mody odbywające się w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Wszedłem na jedną ze stron, która pokazuje kreacje z ostatniej nocy, właściwie z ostatniego wieczora, bo noc to w Polsce, w Nowym Jorku trwa pewnie jeszcze ta imprezka i widzę, że jest do przejrzenia 160 kilka zdjęć różnych kreacji, które pojawiły się. No ja nawet nie wiem, czy to można powiedzieć, że na czerwonym dywanie, no ale po prostu kreacji tych najważniejszych gwiazd, które liczą się w roku 2026. Była taka fantastyczna rozmowa Kasi Dydo kilka miesięcy temu z osobą, która pracuje przy Met Gali. Myślę, że możecie spokojnie odszukać tej rozmowy, poszukać tej rozmowy w naszych przepasnych archiwach podcastowych i tam wszystko jest wytłumaczone, czyli kto może dostać bilet, kto za niego płaci, komu zależy na tym, żeby pojawić się na początku wejścia na czerwony dywan, kto powinien być tylko na końcu prezentowany, etc. I to może być taki niezły poradnik przed przejrzeniem sobie zdjęć z Met Gali 2026. Nie czuję się na siłach powiedzieć, kto wyglądał najpiękniej, bo na razie widziałem tylko kilka zdjęć, ale wiadomo, że są dwa czynniki. Jeden to kto wyglądał najpiękniej, dwa czynniki oceniania udanej Met Gali. Jeden, kto wyglądał najpiękniej, a drugi czynnik, kto wyglądał najbardziej ekstrawagancko, bo to nie tylko pokaz pięknych kreacji, ale także bardzo dziwnych ubiorów i w poprzednich latach wielu artystów, zwłaszcza gdzieś tam oscylujących w interesujących nas kierunkach rapowych, hip-hopowych, pokazywało się właśnie

w sposób ekstrawagancki. Na razie wydaje mi się, że najbardziej dziwaczny strój miała na sobie Rihanna, która jest w kolejnej ciąży. Wygląda trochę jak taka duża, przeskalowana wręcz pisanka, która się na dodatek trochę rozbiła. Ale może to jest błędne skojarzenie. Ja z modą do czynienia mam niewiele. Trzeba by znowu, przypomnę, pytać naszej specjalistki czwórkowej, czyli Kasi Dydo. 18 minut po godzinie 7. To jest poranek w czwórce we wtorek. New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent, and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world,

0: magic number.
1: Fantastyczne De La Soul, The Magic Number, 24,5 minuty po godzinie 7. Nie znam się, to się wypowiem, więc zostańmy jeszcze na moment w Nowym Jorku na Met Gali. Przebrnąłem przez tych 160 kilka zdjęć i wydaje się, że taką najbardziej memiarską i jak na 2026 rok ikoniczną postacią stanie się po Met Gali Heidi Klum, czyli światowej klasy modelka, dzisiaj pewnie bardziej celebrytka i modowa influencerka, no ale na pewno doskonale wam znana. Heidi Klum wygląda trochę jak zeszłaby z cokołu, z jakiegoś pomnika. Może powinienem powiedzieć, że wygląda bardziej nawet jak statua wolności. Ciekawy strój, na pewno fajny. I jeszcze jedną rzecz postanowiłem zobaczyć, bo wiecie, że jak kogoś nie ma na Met Gali, to znaczy, że nie jest dzisiaj najgorętszy. Jak kogoś nie było w zeszłym roku na Met Gali, czy kilka lat temu na Met Gali, a pojawia się w roku 2026, to znaczy, że oczy powinny być skierowane na tę osobę. I są dwa przykłady ze świata sportu i właśnie dlatego chciałem zobaczyć te ponad 160 zdjęć, żeby sobie to udowodnić. I są obie złote, nawet kilkukrotne złote medalistki w wypadku Aligu z Igrzysk Zimowych w Mediolanie, czyli Aligu, ta przepiękna Amerykanka, chociaż jeżdżąca w barwach chińskich, pojawiła się na Met Gali i jest oczywiście Alyssa Liu, czyli złota medalistka łyżwiarstwa figurowego, ta dziewczyna, która dwa miesiące temu zdobyła złoty medal na Igrzyskach i momentalnie tak że zdobyła gigantyczną sławę, wszyscy zaczęli się nią interesować. Jest na Met Gali, bo pewnie tam jeszcze bawi, pojawiła się po raz pierwszy. I co ciekawe, od razu zajrzałem na jej konto instagramowe. Jest krótki zbiór zdjęć z przygotowań do Met Gali, czyli jak przygotowywano ją w hotelu, w pokoju hotelowym. I aż 14 osób oznaczyła dodatkowo na swoim zdjęciu, które pomagały jej w przygotowaniu tej kreacji i były ważnymi częściami tego wieczoru przed Met Galą, także możecie sobie wyobrazić, jak wielka jest to generalnie historia pojawić się na Met Gali, że to nie jest sytuacja, że masz jakąś sukienkę, ubierasz się przed lustrem, tylko naprawdę potrzebujesz całego sztabu ludzi, a ponieważ tych zaproszonych na Met Galę, którzy muszą pięknie tam wyglądać i mieć jakąś wyjątkową kreacje, są dziesiątki, no to jest to po prostu gigantyczny biznes. Przypuszczam, że dzisiaj jeszcze na Antenie Czwórki do tego tematu moje koleżanki i moi koledzy mogą powracać. 27 minut, gdybym był żulem, no to utwór w kontrze do tego, o czym opowiadałem. Słoń gościnnie oczywiście u Kaza Bałagana. Niektórzy mówią, że to najsłabszy utwór Kaza, ale do nas trafił na playlistę kilka tygodni temu i chyba całkiem się podoba.

0: Jazz Patsticks to taki suplement do naszego czwartkowego poranka na antenie czwórki, kiedy to 30 kwietnia w Światowy Dzień Jazzu zajmowaliśmy się z Alicją Michalską w tej audycji. Muzyką, która przecięła rap oraz jazz i dużo takich utworów można było usłyszeć. To już historia, ale fajnie się to wspomina, bo dużo ciekawostek wyciągnęła dla was Alicja kilka dni temu. Dlatego warto słuchać poranka czwórki od poniedziałku do piątku, zawsze w tych samych godzinach między 7 a 10, mimo że prowadzących macie tutaj kilku, bo oprócz mnie także Dominika Płonka oraz numer raz do wyboru, do koloru. 26 minut pozostało do godziny 8. Dotarliśmy do tego miejsca w poranku czwórki, w którym pojawia się coś z katalogu nowości, czyli z licznych nowych kawałków, które docierają do naszej redakcji muzycznej. Są tam starannie selekcjonowane, a potem dobierane do naszej anteny. I wśród tego tygodniowych nowych piosenek jest tytułowe nagranie z albumu, który ukazał się w ostatni piątek. To Fenian, czyli nowa rzecz od Tria Nikap. Posłuchajmy w takim razie, jak sobie poradzili po tej fali popularności, która spadła na nich w 2025 roku i jak przygotowali nową muzykę. Nikap, Fenian, nowość w czwórce.
1: To jest nowość czwórki.

Jumpy, Crisscross. Dużo skoków odbywa się w Stanach Zjednoczonych na salach kinowych. Zapytacie dlaczego? Ano dlatego, że pojawiły się już przedpremierowe pokazy filmu, który oficjalnie w kinach wyląduje w najbliższy piątek i to jest koncertowy dokument Billie Eilish Hit Me Hard and Soft. Nagrany w technologii 3D, ale oczywiście nie najważniejsza jest tutaj technologia, tylko najważniejsza jest artystka oraz trasa koncertowa, która przewijała się przez cały świat, bo chyba nie było kontynentu, na którym, może Afryka, na którym by nie zagrała z tym materiałem Billie Eilish, i niemal dwa lata po premierze znakomitego albumu Hit Me Hard and Soft do kin właśnie trafia ten dokument. Reakcje są tak żywiołowe, że kina zamieniły

zmieniły się po prostu w sale koncertowe. Mało kto siedzi na wykupionym przez siebie miejscu. Większość osób schodzi na dół tuż pod ekran i zachowuje się po prostu w czasie tego seansu kinowego jak na koncercie. Dużo rolek obiegło w ten weekend, bo właśnie w ten weekend były pierwsze pokazy przedpremierowe. Dużo rolek obiegło świat internetu. No i podobno to jest tak wyzwalające uczucie, że nawet osoby, które planowały tylko pooglądać ten film i skupić się na koncercie w ramach tego dokumentu muzycznego, i tak rusza z miejsc i z publicznością bawi się pod ekranem. Nie pod sceną, tylko pod ekranem. My w polskich kinach będziemy mogli to sprawdzić w piątek, w sobotę i w niedzielę, bo na te trzy dni są zaplanowane pokazy filmu Billie Eilish Hit Me Hard and Soft. Może we wtorek opowiem wam, jak było, bo mam bilet na chyba niedzielny. Tak, w niedzielę wieczorem idę na Billie Eilish. Jestem wielkim fanem jej płyty, jestem wielkim fanem jej działalności. Fantastyczny koncert w zeszłym roku zagrała w Krakowie, więc mam nadzieję na podobne emocje przy okazji tego dokumentu. No to posłuchajmy Lunch z albumu Hit Me Hard and Soft Billie Eilish w czwórce.

0: 2024 to jest data wydania tego albumu, a 1996 to jest rok wydania albumu, który trafił do Dylema i jest naszą rapową płytą tygodnia. Oddaję głos do studia w Warszawie, Dylem i Kaliber 44.
1: Rapowy album tygodnia.
2: Rapowy album tygodnia.
1: Poleca Dylem.
3: Jednym z najbardziej znanych utworów z krążka Kalibra 44 Księga Tajemnicza Prolog jest utwór Plus i Minus. Chociaż powszechnie mówi się, że to utwór oczywiście z dyskografii zespołu, to tak naprawdę nawija w nim tylko Magik. Podobnie jest z utworem Nowiny na płycie Kinematografia Paktofoniki. Magik niestety nigdy nie zdążył wydać solowego projektu, więc to jedne z nielicznych przypadków,

przypadków, gdy słyszymy go w takim wydaniu, a odpowiada zarówno za tekst, wokal, jak i muzykę w tym kawałku. Plus i Minus opowiada o strachu i niepewności przed wynikami testu na HIV. Utwór opiera się na prawdziwej historii z życia rapera, a jego paranoiczne i dramatyczne brzmienie świetnie wpasowuje się w estetykę debiutu Kalibra. Posłuchajmy teraz tego kawałka. Mówił do Was Del M.

0: Autopromocja.
1: Przed nami święto filmu dokumentalnego. Rusza festiwal Millennium Dogs Against Gravity.
2: Będziemy na gali otwarcia i w błysku fleszy porozmawiamy z twórcami, organizatorami i gośćmi.
1: Opowiemy o niesamowitych filmowych historiach i ich bohaterach.
2: 7 i 8 maja od 18 do 20.
1: Słuchajcie i wpadajcie na festiwal. Na czerwony dywan w audycji Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity zaprasza Kasia Dydo.
2: A w audycji Co oglądać z repertuarem w dłoni zaprasza Marcin Radomski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
8: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
7: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
0: Po reklamie. Tu Czwórka. Polskie Radio.

0: five, nine, brown eyes.
1: To Dave Thames i Rain Dance, jest punktualnie 8.
2: Pogoda.
1: A skoro o deszczu mowa, to ten pojawi się dzisiaj na krańcach zachodnich. Szczecin, Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski. Tam może dzisiaj popadać, a jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o temperatury? No to najchłodniej w Szczecinie, bo tam, gdzie będzie padało, to będzie 14 stopni, 15 stopni w Kołobrzegu, 15 stopni także po południu w Trójmieście i tam też ewentualnie trochę deszczu może się pojawić. Natomiast dalej, Toruń, Bydgoszcz 20 stopni, Poznań 20 stopni, Wrocław 24, Katowice i Kraków 26 i 27. Przejdźmy odrobinę na wschód. W Rzeszowie 26 i Lublinie podobna temperatura. 27 stopni w centrum, w Łodzi i w Warszawie 25, w Białymstoku i 20 stopni także z możliwością lekkich opadów. To temperatura w Suwałkach. Chyba o żadnym dużym mieście nie zapomniałem, a jeśli zapomniałem, to bardzo przepraszam. Spróbuję nadrobić te błędy po godzinie 9.
2: Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid. 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój.

0: Peaches and Cream. Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Peaches and Cream to Snoop Dogg, który rozpoczął drugą godzinę naszego spotkania. Snoop Dogga przynajmniej na zdjęciach na Met Gali nie było, może nie dał się sfotografować, ale to byłaby tak barwna postać, że chyba trudno byłoby fotografom ominąć jego ewentualne pojawienie się w Metropolitan Museum of Art. Skoro mówimy o Nowym Jorku, to za chwilę dziewczyna, która spędziła tam kilka dni ostatnio, pojawi się w tym studiu, Marta Zinkiewicz. Może zapytam o Nowy Jork, a może nie zapytam, zobaczymy. Jak potoczy się nasza rozmowa, bo z Martą będziemy rozmawiać w reporterskiej części poranka o dziedzictwie UNESCO, czyli tych rzeczach, które są wrzucane na listę, często traktowaną także jako niezły przewodnik albo poradnik turystyczny, ale tym razem będziemy zajmować się na tej liście rzeczami, które są niematerialne, czyli raczej nie będziemy mówili o starówce w Warszawie, chyba że posłuży to nam jako punkt wyjścia, a o rzeczach, które są na tej liście, ale nie można ich no tak fizycznie dotknąć. Zaraz wam to wszystko wytłumaczymy. Marta Zinkiewicz pojawi się za kilka minut w studiu czwórki, a po godzinie 9:00 Mateusz Holak wydał nowy mini-album zatytułowany Emo 2. To jest kontynuacja epki Emo z 2023 roku, ale czy to jest rzeczywiście czysta kontynuacja, czy po prostu pewien artystyczny wybieg, o tym po godzinie 9:00 posłuchamy wtedy jego nowej muzyki i pogadamy z Mateuszem. To jest plan na dwie kolejne, no już niepełne godziny naszego wtorkowego spotkania. Do matury z matematyki pozostały 52 minuty. Mam nadzieję, że już się ogarnęliście i jesteście w drodze do swoich liceów. Macie w

wodę, macie jakąś przekąskę, a przede wszystkim macie mniej stresu niż należałoby przed takim wydarzeniem mieć. Tego wam przede wszystkim, drodzy maturzyści słuchający jeszcze teraz czwórki, życzę.

0: Mogę ci zdradzić, Marta, tajemnicę?
1: No, słucham.
0: Ten utwór, którego przed momentem wysłuchaliśmy, czyli Changes, niejakiego Tupaka.
1: Tak.
0: O, dziękuję, to widzę, że się w końcu zainteresowałaś. To jest jeden z najbardziej znienawidzonych przeze mnie utworów w Ameryce. Nie wiem, ale działa na mnie... No wyjątkowo źle. Wytrzymałem, ale na szczęście
1: ale
0: dlatego,
1: cię drażni,
0: że... Tak,
1: czy...
0: drażni mnie, tak. Bardzo nie lubię tego utworu. Bardzo nie lubię tego utworu.
1: No, ale
0: na szczęście
1: to...
0: przetrwałem, dlatego że już rozmawiałem z tobą i niespecjalnie zwracałem uwagę na Tupaka, ale jakbym miał wskazać taką, nie wiem, piątkę najbardziej irytujących piosenek w historii
1: moich odsłuchów,
0: ale słuchaj,
1: bo ja czuję, że to wymaga rozwinięcia, chociaż
0: Tupak.
1: Jednym zdaniem.
0: Jakby... Nie, ale ja zastanawiam się nad tym od lat 90., bo wtedy ta piosenka miała premierę. I była ochoczo puszczana także w polskich rozgłośniach radiowych i w telewizjach muzycznych, które wtedy w Polsce miały już swoje możliwości prezentacji i od zawsze nie lubiłem tego utworu. Tyle tej historii. Dziękuję, że pozwoliłaś mi
1: zagadać
0: skupić się na rozmowie z tobą zamiast słuchać Changes Tupaka.
1: No to słuchaj, w sumie ktoś by mnie też zapytał, jaki tu utwór leciał w tle, to jednak ta rozmowa trochę
0: dominowała.
1: No, tak, na dalszy plan.
0: Marta Zienkiewicz w studiu Czwórki, co oznacza, że po godzinie 8 zaczynamy reporterską część naszych poranków wtorkowych.
1: Tak, i tym razem będziemy rozmawiać o ciekawych tradycjach, zwyczajach, które trafiły na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Mm-hmm. Dlaczego o tym będziemy rozmawiać? Pomyślałam, że mamy do tego naprawdę fajny pretekst, ponieważ polskie plecionkarstwo trafiło właśnie na tę listę. W zasadzie wydarzyło się to 10 grudnia, czyli... Nie tydzień temu, nie dwa, ale z jakiegoś powodu my wracamy do tego faktu. Już zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Ale ta lista, mam wrażenie, że skrywa wiele naprawdę ciekawych perełek. Właśnie tak jak wspomniałam, tradycji, zwyczajów, o których my być może nigdy wcześniej nie słyszeliśmy, a z jakiegoś powodu one zostały wyróżnione. Ja postanowiłam poszukać takich naprawdę ciekawych przykładów, no i sprawdzić, dlaczego się tam znalazły. I na koniec, przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, mam wrażenie, że można wyłapać cechy wspólne wszystkich tych tradycji. One pochodzą z przeróżnych stron świata, ale o tym na sam koniec. Zacznę jednak od tego polskiego plecionkarstwa. 10 grudnia 2025 roku oficjalnie ta nasza polska tradycja została wpisana na listę, o której mówiłam wcześniej. Samo ogłoszenie oczywiście bardzo uroczyste odbyło się podczas 20. sesji Międzynarodowego Komitetu do Spraw Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Wydarzyło się to w Indiach, a konkretnie w New Delhi. Dlaczego mówię o tym dziś? Ponieważ kilka dni temu, pod koniec kwietnia,

0: Ostatnio plecionkarze oficjalnie odebrali już ten certyfikat UNESCO, a mówiąc plecionkarze, mam na myśli wszystkich tych, którym bardzo na tym zależało, którzy przygotowali odpowiednie dokumenty, którzy od lat starają się, żeby o tym polskim plecionkarstwie było naprawdę głośno. I jest to już oczywiście kolejny polski wpis na tej liście, bo znajduje się tam m.in. szopkarstwo krakowskie, o czym myślę, że już większość z nas mogła słyszeć, ale również kultura bartnicza. I ja przyznaję, że musiałam sprawdzić sobie, czym jest ta kultura bartnicza.
1: No, wyrabianie miodów, tak?
0: No bardzo dobrze. Dobrze, widzę, że ty jesteś obeznany w temacie. I jest to coś obok tego wyrabiania miodów, bo konkretnie jest to tradycyjna metoda chowu dzikich pszczół.
1: Okay.
0: One mieszkają w wydrążonych pniach drzew i wszystkie procesy, to jak to wygląda, jak trzeba się zajmować tymi pszczołami, to związane jest właśnie z kulturą bartniczą.
1: A tutaj wiesz, jeśli nie wiesz, to trudno, ale czy tu kultura bartnicza tyczy się całej Polski, czy tylko jakiegoś konkretnego regionu? Bo to plecionkarstwo tyczy się trzech różnych regionów w naszym kraju, a kultura bartnicza jest rozciągnięta na całą Polskę?
0: Jeśli chodzi o kulturę bartniczą, musimy to jeszcze sprawdzić, okay. Czy ona pochodzi z konkretnego regionu.
1: Reporterskie tak, śledztwo.
0: Tak, zazwyczaj jest z tymi tradycjami, że one jednak w jakimś regionie są silniejsze, ale jeśli chodzi o plecionkarstwo, faktycznie jest kilka konkretnych regionów, ale w tym momencie możemy o tym mówić, o tym zwyczaju i tradycji w kontekście całej Polski. Podejrzewam, że z kulturą bartniczą może być podobnie, ale to sobie jeszcze zaraz sprawdzimy. Na tej liście, jeśli chodzi o Polskę, to również znalazło się flisactwo, polonez jako tradycyjny taniec i sokolnictwo. Jeśli chodzi o plecionkarstwo i te regiony, o które zapytałeś mnie chwilę temu, to między innymi są to okolice Nowego Tomyśla, Rudnika nad Sanem, okolic Łowicza. Tam ta kultura jest najbardziej żywa, jest praktykowana, jest tradycyjna, ale plecionkarstwo jest już wszędzie. Ja uczyłam się nawet plecionkarstwa, będąc w przedszkolu, a jestem z Podlasia, także i tam ta kultura dotarła.
1: A wykorzystywałaś w przedszkolu jakie materiały? Bo tutaj też chyba ważna jest, ważne są materiały, z których się plecie.
0: Tak, to prawda. U mnie w przedszkolu była to wiklina przede wszystkim i to były przeróżne i dekoracje, i koszyki. I tak sobie myślę o tym, że jak to 5- czy 6-letnie dzieciaki wyplatały, to wychodziło naprawdę całkiem nieźle. Ja do teraz mam taki koszyczek i nawet wiem, w którym miejscu stoi. Jest to rzecz, która przetrwała lata, więc jest to tradycja, którą sama mogę w jakiś sposób przypieczętować, że i u mnie ona była obecna od najmłodszych lat. Jeśli chodzi o te plecionkarstwo, te, które zostało wpisane na listę, to w zasadzie tutaj wymieniane są, jeśli chodzi o gotowe przedmioty, przede wszystkim właśnie kosze, ale również maty, przeróżne ozdoby, chociaż tak jak jest to w przypadku wielu innych tradycji wpisywanych na listę niematerialnego dziedzictwa, tutaj ma znaczenie przede wszystkim konkretna wiedza, czyli kiedy i gdzie zbierać taki materiał, jak go wykorzystać, jak prowadzić splot, żeby był i estetyczny, i trwały, czyli nie chodzi tylko o konkretne wyroby, tylko o wszystko to, co jest związane z tym dookoła. Jak spędza się czas podczas takiego wyrabiania i co ciekawe, myślę, że warto tu też wspomnieć a propos plecionkarstwa, że ono wraca do nas w nowoczesnej formie, w designie, w projektowaniu, w rękodziele i ja mam wrażenie, że w momencie, kiedy my wracamy do tego, co jest tradycyjne i też wiele osób uczy się na przykład haftowania, odbywa się sporo takich zajęć, warsztatów, no to plecionkarstwo również. Z jednej strony są osoby, które same chcą wracać do tego, zrobić coś własnymi rękami, postawić to sobie i na to później każdego dnia patrzeć, ale z drugiej strony to również jest obecne po prostu w gotowych przedmiotach, które możemy sobie kupić, bo nawet jeżeli ktoś inny to wykonał, ale mamy coś takiego unikatowego w naszym mieszkanie, to też sprawia to ogromną przyjemność.
1: I mi ogromną przyjemność sprawia to, że mój koszyk wiklinowy na zakupy, z którym chodzę na warszawski bazar po różne produkty, to jest koszyk wypleciony właśnie w Rudniku nad Sanem.
0: No proszę, czyli już bardziej oryginalnie się nie dało.
1: Znajduje się w moim domu coś, co wynika bezpośrednio z tego miejsca, które zostało wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. I o tym opowiadamy dzisiaj w reporterskiej części poranka. 23 minuty po godzinie 8. Marta Zienkiewicz oczywiście z nami zostaje. Wracamy za kilka chwil.

0: Flo Milli i Flo Jackson, 25 minut po godzinie 8, plecionkarstwo.
1: I nie tylko.
0: Bo jeszcze chciałem, tak, nie tylko, bo jeszcze tak, polonez jako tradycyjny taniec polski, flisactwo.
1: Kultura bartnicza.
0: Kultura bartnicza, szopkarstwo krakowskie i polskie sokolnictwo.
1: Tak.
0: To ja tylko tutaj jedną rzecz wtrącę.
1: Proszę bardzo.
0: Bo pewnie też na to trafiłaś jako obserwatorka trendów internetowych. Wiesz, że teraz bardzo dużo osób ogląda wykluwanie się, chyba że to się wydarzyło dzisiaj w nocy albo wczoraj po południu. Mm-hmm. Wykluwanie się sokołów z jajek, które są w gnieździe na samym szczycie Pałacu Kultury i Nauki. Trafiłaś na to?
1: W tym roku jeszcze nie trafiłam, ale wiem, o czym mówisz, bo wydaje mi się, że ja z kolei w ubiegłym roku taki trend...
0: Oglądałaś, tak?
1: No to zawsze są jakieś emocje, potem wszyscy się rozpisują, te transmisje.
0: Ja w ogóle nie wiedziałem, że jest siedem, wiesz, siedem kamer w gnieździe na iglicy Pałacu Kultury
1: i Nauki.
0: Prawdziwe
1: reality show.
0: Prawdziwe reality show z gniazda bardzo wysoko nad ziemią w Warszawie. Fajna historia, dowiedziałem się o tym kilka dni temu i nawet kilka razy zajrzałem i spojrzałem przez tych kilka
1: dzieje
0: kamer
1: się?
0: Na te... No wczoraj to się akurat niewiele działo, jak ja patrzyłem, czyli ten sokół tam pilnował tych dwóch pisklaków i kolejne chyba dwa jajka jeszcze czekały na wyklucie. Czy to się wydarzyło do teraz? Nie wiem, będziemy mogli sprawdzić. No to a propos tradycji polskiego sokolnictwa internetowego. Wiem, że purystów, przepraszam, wiem, że nie o to chodzi w sokolnictwie, żeby podglądać kamerkami sokoła na szczycie Pałacu Kultury.
1: Ale zawsze jest to jakiś krok do tego, żeby się tematem zainteresować.
0: Dokładnie tak, dziękuję ci bardzo.
1: My dziś będziemy się też przyglądać tym tradycjom, które występują w różnych miejscach naszego globu, nie tylko w Polsce, bo to, że ostatnio oficjalnie ten certyfikat faktu, związany z faktem, że plecionkarstwo znalazło się na liście niematerialnego dziedzictwa, certyfikat został odebrany, wszystko jest przypieczętowane. No i my robimy przegląd tego, co, gdzie ciekawego wpisano na tę listę w ciągu ostatnich lat. I myślę, że takim głośnym przykładem sprzed dwóch lat, rok 2024, marzec, jest wpisanie berlińskiej kultury techno na tę właśnie listę. No i faktycznie o tym było głośno, bo jest to bardzo ciekawy przykład, ponieważ z jednej strony to, co trafia właśnie do tego zestawienia, kojarzy się z taką tradycją, która trwa co najmniej od dziesiątek, jak i

nie setek lat w danym miejscu. Tutaj proszę, lata 90. to był ten moment, kiedy kultura techno w Berlinie rozkwitała, więc w zasadzie tradycja trwająca nieco ponad 30 lat w momencie wpisania jej na listę już zasługuje na to miano tradycji i kultury bardzo charakterystycznej związanej z tym miejscem.

0: moim przypadku to płynie tak, że bardzo staram się o to, żeby był wyczuwalny autentyzm. No i oczywiście zależy mi na tym, żeby to była w jak największym stopniu moja twórczość, ale te wątki autobiograficzne należy totalnie schować na jakiś trzeci plan.
1: Okej, to nieźle mi się matizowaliła część wywiadu, bo byłem przekonany, że ty wykorzystujesz muzykę, pisanie tekstów jako coś bardzo takiego autoterapeutycznego
0: i o, też moja mama to, też tak myśli.
1: I też to tempo, dlatego że twoja mama myślała, że na smutno, a ja myślałem, że na wesoło. Tym się różnimy. Zresztą pozdrawiam serdecznie panią mamę, jeśli słucha teraz poranka czwórki. Niemniej myślałem, że wykorzystujesz to bardzo tu i teraz i że ten proces szybkiego wydawania przez ciebie muzyki, nagrywania, to jest trochę skutek właśnie przeżywania czegoś, wejścia do studia, tych możliwości, które masz w palcach, w umyśle i w technologii i szybkiego wydawania płyt. A tu się okazuje, że tu jest jakiś utwór sprzed 4 lat, nie do końca napisany przez ciebie, że to są owszem twoje emocje w tym śpiewie, ale no nie składa się w to ten idealny obraz, który ja tutaj przynosiłem dzisiaj do studia, no tym bardziej, że płyta ma tytuł Emo, czyli wynika niemalże z emocji. Nie masz za co przepraszać, nie masz za co przepraszać, ja sobie poradzę z resztą tego wywiadu, ale no, wyszła zupełnie inna historia z tej opowieści.
0: I tak, i nie. Jedyne, co bym sprostował jakby w ramach reakcji, no to ja podpisuję się pod moimi piosenkami obiema rękoma. Nie podpisuję się tylko pod tym, że to taka autobiografia 1:1. W ogóle a propos piosenki Lustre, to miało być intro na piosenkę Saska Butik, ale właśnie przez to, że tekst i vibe tej piosenki poszedł w inną stronę niż myślałem i niż zamierzałem, to wolałem ją zachować w takiej unikalnej formie właśnie na bardziej gitarowy projekt, bardziej alternatywny projekt. Staram się kierować emocjami, jak piszę piosenki, na takiej zasadzie, że wykreślam to, co mnie nie emocjonuje, ale staram się nie robić tego mojego pamiętnika i chyba to nawet nie podlega ocenie. Ja cały czas piszę piosenki i rzadko zastanawiam się nad tym, na jaką płytę piszę piosenkę, jak się za nią zabieram.
1: Okej, to zapamiętam to na rzecz naszych przyszłych spotkań i przyszłych wywiadów. Rzeczone w lustrach, o którym już trochę tutaj opowiedzieliśmy i ten tytuł pojawił się kilka razy już teraz na antenie czwórki. Mateusz Holak z jego najnowszego wydawnictwa.

0: W lustrach. A kiedy byłeś ostatnio w lustrach?
1: I kurczę...
0: Kolak jest gościem cały czas czwórki, przepraszam, bo powinienem to tak zrobić profesjonalnie.
1: No co ty, myślę, że w lustrach nie byłem jakieś 10 lat, ale za to korespondowałem z kimś, kto zajmuje się social mediami. Luster, pozdrawiam.
0: Kacpra, tak?
1: Proszę?
0: Kacper, tak? Zajmuje się social mediami?
1: Kurczę, cały czas jestem, jest enigmatycznie, mam DM-y po prostu z tym klubem. Okay. Bardzo śmiesznie prowadzą te social media, dlatego chciałem o tym wspomnieć, a mój plan był taki, żeby w ogóle w zeszłym tygodniu, w weekend nagrać sobie jakiś wideo content do tej piosenki pod lustrami i cieszę się, że mam ten kontakt nadal z tym klubem, ponieważ no co, trochę bym się cykał pójść tam tak po prostu po ich imprezie, no ale...
0: Jakby... A wiesz, że w weekend był koncert Disco Polo w lustrach?
1: Wiem i miałem pomysł, żeby w niedzielę rano iść z wodą tam i...
0: Nie gazowano i rozdawać, tak?
1: Tak, i rozdawać tak, żeby...
0: No, nawodnili się, tak. To ja tylko powiem tym, którzy nie do końca muszą żyć warszawskim życiem klubowym, że Lustra to jest taka legendarna miejscówka na mapie klubowej, na polskiej mapie klubowej, nie tylko stołecznej. Tak. Klub, do którego może nie chodzi się w piątek wieczorem, ale w którym koń... Znaczy też się chodzi, ale generalnie wraca się tam po prostu już ostatkiem sił po weekendzie imprezowym i to jest takie emblematyczne miejsce na mapie muzycznej w Warszawie, też miejsce, które utrzymuje się od wielu, wielu lat i budzi pewne czasem zabawne, czasem mniej zabawne
1: skojarzenie. No enigmatyczne miejsce też. No, enigmatyczne, dużo takich miejskich historii na temat tego miejsca można.
0: Myślę, że kiedyś
1: poznać.
0: Powstanie o tym niezła książka, to po pierwsze, a po drugie jakiś dokument, który będzie miał swoją premierę na Millennium Dogs Against Gravity i tłumy pójdą wtedy oglądać to, co się tam działo. Tylko tam jest chyba takie no photo policy, więc materiałów z samego środka raczej nie dostaniemy. Mateusz Cholak cały czas w studiu czwórki, MO2, nowy materiał od tego artysty. Słuchaj, czy ty jesteś dzisiaj bardziej po stronie alternatywnej polskiej sceny muzycznej? Czy jesteś po mainstreamowej stronie? Czy jesteś takim fajnym łącznikiem, za jakiego ja cię mam od dobrej dekady?
1: Kurczę, miło mi, że powiedziałeś, że jestem łącznikiem, bo chciałbym się tak widzieć, natomiast jeśli chodzi o skalę działań i to, co mnie najbardziej wciąga, to uważam, że jestem niestety żołnierzem Niezalu. Mhm.
0: Dlaczego niestety?
1: Bo kurczę, wcale nie lubię tego elementu takiego jakby pozowania, że robię jakąś muzykę, ale ona się nie przebija, dlatego nazywam się siebie alternatywnym artystą. A absolutnie tak nie jest. Ja staram się mówić jak najprościej zawsze i po prostu dochodzę do wniosku że przez te wszystkie lata, przez które tworzę, raczej zawsze moje piosenki skręcają w taką stronę, że gdzieś plasują mnie w muzyce alternatywnej bardziej. Nie wiem, na czym to polega. Cecha wpisana we mnie, że lubię czasami zakombinować. Generalnie, jeśli chodzi o to, co mnie interesuje, mnie osobiście, to dużo bardziej interesuje mnie pop. Tak, do słuchania i do obcowania. Wiesz, o co chodzi?
0: Wiem, ty tylko dlaczego znaczy, trochę na to odpowiedziałeś, ale nie jesteś w stanie usiąść w studiu i nagrać perfekcyjnej piosenki popowej, którą kupią radia, wyślesz pitchy

0: na serwisy streamingowe, dostanie się wysoko ta piosenka na playlisty, ktoś to tam podchwyci, viral na TikToku pójdzie i wyświetlisz to 15 milionów razy?
1: Nie, i uważam, że coś takiego trochę nie istnieje. To znaczy, znam osoby, które łączą te światy tak na zasadzie 1:1. Pomyślałem sobie o Faustie, którego wspólnie w ogóle znamy, czyli producencie, który z jednej strony potrafi zrobić projekt łobuzy, disco-polowa jazda.
0: Klasyczne disco-polo, tak.
1: A z drugiej strony potrafi tworzyć bardzo artystyczne projekty. Ja...
0: Zazwyczaj hip-hopowe, chociażby z Kubanem,
1: tak,
0: nie?
1: Z Kubanem ostatnia płyta. Ja tego switchowania nie opanowałem. Takie sytuacje, w których ktoś próbował zrobić jakąś muzykę disco polo, ale tak naprawdę nie jest disco polowcem, zazwyczaj postrzegam jako nieudane, źle przeznaczony czas w studio i myślę, że to jest tak jak po prostu w funkcjonowaniu zawodowym, no, że robisz to, co możesz zrobić, tak obiektywnie, a wcale nie widzę w tym elementu takiej gierki, w której można by było się przeswitchować i zrobić coś, no wiesz, coś tak profesjonalnie, a jednocześnie dostarczyć temu tyle autentyzmu, żeby to pojechało. Nie wierzę w to.
0: No dobra, to może się tak nie da zrobić, ale chciałbyś mieć na swoim koncie swój własny solowy utwór, który ma miliony wyświetleń i jest rodzajem twojego, twojej emerytury i takim pewnikiem, że będziesz miał ten pasywny wpływ z AX-u i z serwisów streamingowych na kilka lat do przodu, bo po prostu ten utwór się będzie cały czas słuchał.
1: Kurczę, no myślę, że to mogą być, możemy to zmienić w życzenie dla mnie od ciebie, bo to, co powiedziałeś, to jest na pewno...
0: Chciałeś życzenie na koniec, a ponieważ zbliżamy się do finału naszej rozmowy, to tak, niech to będzie życzenie.
1: Właśnie. To może być życzenie, bo ja uważam, że na pewno, że może już w ogóle mam taką piosenkę, nie wiadomo tego. W sensie nie mówię, że nie jestem tego świadomy, tylko wiesz, w tej chwili muzyka żyje bardzo dziwnym życiem, że to być może ta piosenka już nawet została wydana, ale jeszcze potrzebuję jakiegoś boostu. Ja wierzę, że ogólnie dobre piosenki
0: zawsze się obronią.
1: Się obronią.
0: I wrócą nawet w drugim cyklu.
1: Tak, i też przyznaję, że miałem wiele takich momentów zaskakujących w swoich muzycznych przygodach, że coś wracało z punktu zrobiłem coś szybko i nie bardzo w to wierzę, do punktu to jest moja najpopularniejsza piosenka teraz. Niewykluczone, że to się wydarzy. Natomiast no, na pewno nie jestem tą osobą, która by w tej chwili zainwestowała swoją energię, całą energię twórczą, żeby w to wycelować. No i też, kurczę, nie będę chyba tutaj odkrywał żadnych tajemnych przejść, jak powiem, że to nie zależy tylko od muzyki już od dawna i obydwaj dobrze o tym wiemy, co nie?
0: Tak, no czasami bywa to frustrujące, ale co zrobić? Trzeba do przodu, karawana jedzie dalej i nagrywać i próbować, a przede wszystkim no, spełniać się kreatywnie. Myślę, że ty potrafisz to robić od dawna. I wracając do tego łącznika, nadal uważam, że jesteś taką bardzo pozytywną i bardzo ważną na polskiej scenie muzycznej postacią, która z jednej strony jest w studiu tu z Jankiem Rapowanie, tu z Taco Hemingwayem, a z drugiej strony właśnie piszesz sobie utwory z Bartusiem 419, który, no, umówmy się, nie jest najbardziej mainstreamową postacią, jaką możesz sobie w polskiej muzyce wyobrazić.
1: To prawda. To prawda, dziękuję ci za życzenie, dziękuję, że to ty powiedziałeś, że jestem tym łącznikiem.
0: Bo chociaż do końca tego roku.
1: Bo ja bym chciał nim być, wiesz, o co chodzi. To jest tak, że dużo lepiej usłyszeć to od... W sensie, że jeśli słyszę to od ciebie, to dużo lepiej się z tym czuję, niż jakbym sam się nim, no wiesz...
0: Strasznie dużo komplementów, Mati, spłynęło na mnie w czasie tego spotkania, aż się nie swojo czuję, ale bardzo ci za to dziękuję i... No co, na koniec powiedz, impreza za tydzień, fizyczne wydanie twojego albumu Emo w postaci breloczka z NFC jeszcze dostępne na twojej stronie internetowej, więc można dokonać takiego zakupu. To są, nie wiem, 1,5 kawy chyba w Warszawie kosztuje ta płyta, więc warto wesprzeć artystę i spotkać się z nim w przyszłym tygodniu na wydarzeniu, o którym będziesz sam informował, więc tutaj nie będę wchodził w twoje buty. buty. Jakie kolejne wydawnictwo przyniesie twój profil na Spotify'u?
1: Kurczę, to jest pytanie, na które...

0: Nie znam odpowiedzi.
1: Ale pewnie wydarzy się to wcześniej niż później.
0: Ale jeszcze do tego garnuszka, który wymieniłeś, ja jeszcze czekam na pierwszy winyl, który dotyczy jeszcze tego wydawnictwa, ale nie zdążył się wytłoczyć. Oczywiście to wszystko działa zgodnie z planem. Po prostu nie chciałem przekładać premiery płyty. Nie chciałem uzależniać premiery płyty od analogowego wydawnictwa. No ale czekam na tego winyla i też raczej nastawiam się na granie numerów z tej płyty. Nie będę spoilerował, ale można się spodziewać mnie na jakichś letnich festiwalowych sytuacjach. No i tyle, no.
1: No dobra, to żeby ci ludzie nie pomylili z którymś z braci Gallagherów, bo jak tak na ciebie patrzę, to jesteś no typowe końcówka lat 90. dzisiaj. Nie wiem, czy to jest zamierzony efekt i czy to jest nowa twoja stylizacja, ale z tymi bokobrodami, z tym z przyciętą grzywką, z okularami i czarną parką wyglądasz jak jeden z braci tworzących Oasis i no w Londynie można by cię poprosić, albo a zwłaszcza w Manchesterze można by cię poprosić o auto. No, myślę, że ludzie by się zorientowali.
0: Całkiem mi się podoba twoja obserwacja. Myślę, że to jest chyba bardziej wypadkowa tego, że teraz jest...
1: Że jestem stary i po prostu pamiętam muzyków z lat 90. Matt. To jest ta obserwacja.
0: Moda na kulturę moc chyba wróciła jakiś czas temu, ale przyjmuję to, co powiedziałeś, jako komplement, bo...
1: Zdecydowanie.
0: Moja pierwsza poważna gitara, pierwszy instrument to była sygnatura Noela Gallaghera. No więc może być, że no ale jak najbardziej.
1: I może to jest ten znak, że to jest ten rok, w którym ten utwór zaskoczy i wiesz, i ten cykl muzyki w końcu da pełne spełnienie. Mateusz Holak, polecam wam nową epkę, nowy materiał tego artysty MO2, dostępne w serwisach streamingowych. Wybieramy na rozstanie utwór Niech to boli i Niech to nasze rozstanie boli. Towarzyszy ci w tym kawałku Kuba Karaś. Mateusz Holak był gościem Poranka w Czwórce. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia. Miłego dnia.

0: Naprawdę obiektywnie rzecz ujmując, bardzo fajny materiał od Mateusza Holaka, ledwie 20 minut muzyki, ale bardzo solidnie przygotowanej. Niech to boli z Kubą Karasiem. To jeden z fragmentów płyty, o której rozmawialiśmy przez niemalże całą godzinę. Zbliża się 10:00, wybije na zegarach za 10 minut, a to oznacza, że wtedy antenę przejmie Delem. Cześć Delem.
1: Siema.
0: Z czym przychodzisz w rękach do naszego rezerwowego studia?
1: Oj, dzisiaj dużo
0: mojego
1: nowości.
0: Ulubionego, by the way.
1: Tak, moje też. W końcu słońce jest.
0: Tak, to okno, słońce i cała robota zrobiona.
1: Oj, tak. No dzisiaj dużo nowości, bo się nazbierało trochę. Trochę porannej rezydencji nie miałem, więc nazbierały mi się zaległości z rapu, z R&B, z elektroniki. No przede wszystkim od tego muszę zacząć, czyli od New Genea, czyli to jest duet włoski muzyki między muzyką klubową a soulem, R&B. Cudowna rzecz, zwłaszcza jak jest temperatura 27 stopni na dworze, to jest idealna propozycja.
0: No okay,
1: oprócz tego Jordan Rakey wydał epkę Kelani, no i mój idol od wielu lat, czyli Isaiah Rashad, wydał płytę, w której no chyba jest najbardziej osobisty krążek w jego karierze. Parę numerów wybrałem, parę jego też starych rzeczy. Oprócz tego nowe Vince Staples, na co jaram się nieprawdopodobnie. Też wydał nowy singiel, zapowiedział płytę, więc no tak, dzisiaj dużo nowości.
0: No to w takim razie Delem się zareklamował od godziny 10, a ja zareklamuję Delema, że prócz jego audycji, także w katalogu nowości na naszej antenie możecie trafić na Delema nowy singiel. Wiem, że tak, nie swoje jest mówić o swoich piosenkach, więc niech to zrobią za ciebie twoi koledzy, czyli na przykład ja.
1: Doceniam.
0: Ja nazywam się Bartek Czarkowski. Dzięki za poranek w czwórce. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Przed nami święto filmu dokumentalnego. Rusza festiwal Millennium Dogs Against Gravity.
2: Będziemy na gali otwarcia i w błysku fleszy porozmawiamy z twórcami, organizatorami i gośćmi.
1: Opowiemy o niesamowitych filmowych historiach i ich bohaterach.
2: 7 i 8 maja od 18 do 20.
1: Słuchajcie i wpadajcie na festiwal. Na czerwony dywan w audycji czwórka na Millennium Dogs Against Gravity zaprasza Kasia Dydo.
2: A w audycji Co oglądać z repertuarem w dłoni zaprasza Marcin Radomski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
0: Po reklamie.
8: Tu czwórka Polskie Radio.
1: Słuchasz czwórki.

0: sex.
1: Minęła 10.
2: Pogoda.
1: No słuchajcie, dobra pasa pogodowa w Polsce dalej trwa. W Warszawie na przykład dzisiaj bezchmurne niebo i temperatura nawet do 27 stopni. Nie, na szczęście nie w całej Polsce jest tak dobrze, żeby wiecie, żeby niektóre miasta wyróżnić. No to w części kraju będzie na przykład padać. Na północy przelotne deszcze, ale głównie wieczorem. Jeszcze jutro się utrzyma taka temperatura 27-28 stopni, no a pojutrze już można się spodziewać, że w całym kraju będzie padać i już troszkę chłodniej. Więc wiecie, wyrównanie, żeby nie było zbyt kolorowo, jesteśmy mimo wszystko w Polsce.
2: Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
8: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
2: Po reklamie.
9: Czwórka. Polskie Radio.

0: Słuchasz porannej rezydencji Delema.
1: Witam wszystkich, Delem z tej strony, poranna rezydencja i na dobry początek Accelera od duetu New Genea, włoski duet elektroniczny, jazz funkowy. To są eksperci, jeśli chodzi o muzykę pełną słońca, muzykę na ciepłe dni, muzykę na przykład wypad do Włoch, skąd pochodzą, dokładnie z Neapolu. Niedawno wydali płytę People of the Moon. Płyta przeszła pewien próg popularności. New Genea wcześniej byli tylko taką ciekawostką dla zajawkowiczy jazzowo-funkowo-soulowych, a teraz już przeszli następny etap, no i zaczęli współpracować już z znanymi nazwiskami. Maria Jose Jegro przed chwilą śpiewała, a na płycie People of the Moon pojawia się na przykład brytyjski artysta Tom Misch. To było coś, czego się zupełnie nie spodziewałem. New Genea i Tom Misch to zdecydowanie połączenie, które musiało się kiedyś wydarzyć, bo brzmieniowo ma to oczywiście wielki sens, ale nie spodziewałem się, że to już jest ten moment dla duetu. Jeśli wam się spodoba, to za chwilę usłyszycie, bo jeszcze trochę numerów z płyty People of the Moon zagramy, no to zachęcam do posłuchania ich na żywo, ponieważ wystąpią w Polsce w te wakacje na OFF Festiwalu razem z całym bandem. Nie tylko we dwóch z dekami DJ-skimi, tylko rzeczywiście zabiorą ze sobą cały zespół, żeby odegrać kompozycję z People of the Moon, ale mam nadzieję, że również z ich poprzedniej płyty Bar Mediterraneo z 2022 roku. Jeśli jakikolwiek album może być bliski perfekcji, no to Bar Mediterraneo zdecydowanie niebezpiecznie blisko leży obok tego tytułu. Polecam, zdecydowanie polecam sprawdzić ten krążek, jeśli tylko spodobają wam się hity takie jak On and On z Tomem Mischem, który za chwilę zagramy, no to poprzednie rzeczy spodobają wam się jeszcze bardziej. New Genea w porannej rezydencji.

New Genea i utwór People of the Moon, czyli utwór tytułowy z ich najnowszej płyty. Świetna, świetna rzecz, od początku do końca słucha się tego naprawdę bardzo dobrze. Myślę, że nadal wolę Bar Mediterraneo z 2022, ale może to też kwestia tego, że z tamtym albumem jestem już dużo bardziej osłuchany. Płycie People of the Moon jeszcze dam czas, jeszcze czeka mnie wiele odsłuchów tego krążka. No bo niewątpliwie jest to ciekawa premiera. Jest to jedna z rzeczy, na które najbardziej czekałem w świecie jazzowym i w świecie funkowym. No i naprawdę jakby spełnili moje oczekiwania. Dalej jest słonecznie, dalej jest wyraziście. No i jest troszeczkę inaczej niż było. I to jest chyba najważniejsza rzecz. Nie chciałbym od New Genea dostać po prostu kopii poprzedniej płyty, tylko rzeczywiście fajnie, że rozwijają się w różnych kierunkach. Jeśli chodzi o ten świat jazzowo-soulowy, no to jest w tym roku wyszła jeszcze jedna ważna płyta. I to całkiem niedawno. Jordan Rakey, czyli nowozelandzko-australijski artysta, który przez lata wpływał mocno na przykład na amerykańską i brytyjską scenę neosoulową, jazzową, wydał w tym roku epkę i epkę Between Us. Z tej płyty parę numerów na pewno zostanie ze mną na dłużej. Cała epka jest czymś, co pozostawia dla mnie trochę jeszcze pozostawia mi niedosyt. Mam nadzieję, że Jordan Rakey szykuje się do wydania czegoś dłuższego i pełnego, bo już trochę go nie było. Ci, którzy nie znają Jordana Rakeya, no to polecam zaznajomić się z taką płytą Origin, wydaną przez wytwórnię Ninja Tune. To jest chyba jego najpopularniejsza, no i taka najbardziej definiująca jego karierę płyta. A co do nowej epki, no to też polecam sprawdzić od deski do deski. Chociażby goście są bardzo ciekawi. Tom McFarland w utworze Easy to Love, który za chwilę usłyszycie, dodał naprawdę dużo charakteru, ale nie tak dużo jak mój idol FKJ, jeden z moich ulubionych producentów muzyki soulowej i elektronicznej. Francuski producent, który z Jordanem Rakeyem stworzył razem numer Problems. I mam trochę takie poczucie, że za każdym razem jak ktoś zaprosi FKJ-a do kawałka, no to on dodaje tą magiczną posypkę, która sprawia, że dobry numer jest nagle po prostu wspaniałym numerem. Easy to Love i później Problems, Jordan Rakey w czwórce.

Jordan Rakey i FKJ. Duet, który no, mam wrażenie, że było im po prostu przeznaczone, żeby razem coś stworzyli. No i stworzyli coś, co brzmi dokładnie tak, jak mogli sobie ich fani wyobrazić. Piękne wokale RM Jordana i cudowna, po prostu nieprawdopodobnie dobrze skomponowana produkcja od FKJ-a. To jest coś, co się musiało udać, no i się udało. Zdecydowanie mój ulubiony singiel z ostatniej płyty Jordana Rakeya, Between Us. A my z rozstrzału po świecie, bo Jordan Rakey jest pochodzenia nowozelandzko-australijskiego, z kolei FKJ jest Francuzem. A my uciekamy dalej na zachód i jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, gdzie swój zupełnie nowy, pierwszy po latach przerwy album wydała Kelani. Jest to album, który nazwała również Kelani. Zupełnie nowe otwarcie dla artystki. Najbardziej chyba osobista z jej rzeczy, ale przede wszystkim najbardziej dopracowana i rzeczywiście z ciekawym kierunkiem. Nie jest to po prostu dobrze nagrana płyta R&B, tylko rzeczywiście artystka zdecydowanie postawiła na oryginalność, na zabawę formą. Obok pięknych, bardziej klasycznych form R&B pojawiają się eksperymenty z rapem i na przykład takim eksperymentem jest utwór Another Lover, gdzie gościnnie słyszymy Lila Wayne'a. Takiego połączenia nie było w moim bingo na ten rok, ale się udało, naprawdę się sprawdziło, wyszło świetnie. Równie świetnie wyszedł utwór No Such Thing, gdzie gościnnie Clips, więc tym numerem również się podzielę. Kelani w porannej rezydencji.

Kalani, No Such Thing, z gościnnym udziałem duetu Clips. No i słuchajcie, zbliżamy się do, dla mnie osobiście, najważniejszego punktu dzisiejszej audycji, czyli do nowej płyty Isaiaha Rashada. Jest to raper, który no od lat dostarcza świetnie brzmiące, oparte przede wszystkim na vibe numery, ale też ma coś w sobie takiego niesamowicie charyzmatycznego, że po pierwsze, wszystkie jego traki brzmią, jakby robił je od niechcenia, a są niesamowicie dopracowane. Wszystkie utwory, wszystkie produkcje są bardzo oryginalne. Jego flow jest nienachalne, wyluzowane, ma taką energię, że po prostu chce się go słuchać. Coś sprawia, że nawet nieważne o czym mówi, bardzo przyciąga. No a swoją drogą tekstowo też jest naprawdę świetny. Nie zawsze na ten tekst stawia, bardzo często ośrodek ciężkości jest raczej na brzmieniu, ale mimo wszystko tekstowo dowozi. Tak było przy poprzednich jego płytach. Trochę ich narobił, wszystkie są w odległości od siebie jakieś 5 lat, 4-5 lat. Na początku w 2014 roku było wyszedł numer Sylvia Demo. To był taki początek dla niego. Jeszcze wtedy nie zwrócił tak mocno uwagi ludzi na siebie. To nastąpiło dopiero w 2016, kiedy wydał The Sun's Tirade. To był tak dobry album. Do tej pory z przyjemnością do niego wracam. Gościnnie Sir, Zachary, Kendrick Lamar, Kari Fox, J-Rock. To naprawdę świetna rzecz i jeśli spodobało wam się, to, co za chwilę usłyszycie od Isaiaha, no to to jest następny krok, żeby zgłębiać jego dyskografię. The Sense Tirade. Potem aż 5 lat później wyszedł album The House Is Burning. Również świetna rzecz, nie tak dobra jak The Sun's Tirade, trochę bardziej osobista. Niektóre patenty próbował powtórzyć z poprzednich płyt, nie do końca to wyszło, ale i tak jest to płyta naprawdę przyzwoita. No i teraz 2026 rok i mamy album It's Been Awful. No cóż, nie jest to jakoś specjalnie pozytywny tytuł albumu, ale w brzmieniu tego krążka rzeczywiście słychać, z czego to wynika. Najbardziej osobista rzecz w jego katalogu, jest to też chyba najbardziej taka dopięta artystycznie forma, w jakiej się do tej pory Isaiah poruszał. Jeśli chodzi o dobór bitów i flow, no to jest tutaj po prostu skala wyżej od w stosunku do wszystkiego, co wcześniej wydał. I naprawdę świetnie się tego słucha. Nie jest to tak przystępne jak The Sun's Tirade, jednak nie ma tutaj tak dużo chillowych, spokojnych, lo-fi, hip-hopowych rzeczy. Trochę ich jest, nie za dużo. Przede wszystkim jest to napakowana rzecz treścią, czasami dosyć gorzką. It's Been Awful. Myślę, że może być uznane już w grudniu za jeden z najciekawszych krążków hip-hopowych tego roku. Ja wybrałem parę numerów, chociaż szczerze najchętniej bym grał całą godzinę tylko ten album, a później The Sun's Tirade. Ograniczyłem się do 2 moich ulubionych numerów na razie, chociaż to się zmieni prawdopodobnie po następnych odsłuchach. Boy in Red z Season, bardzo dobry, przebojowy numer na słoneczne dni i też ciekawie się wpasowuje. Jest to chyba najbardziej przystępny popowy numer z całego albumu, a oprócz tego GTKY, czyli Get to Know Ya, drugi, na razie to jest mój topowy numer z tego krążka, ale tak jak mówię, to się szybko pewnie zmieni, bo nie przestaję odsłuchiwać od nowa tej płyty. A teraz zachęcam, żebyście posłuchali razem z nami Boy in Red, GTKY, Isaiah Rashad, 4.

Isaiah Rashad, Get to Know You z jego ostatniego albumu It's Been Awful. My dzisiaj troszkę skaczemy po świecie i ze Stanów Zjednoczonych przenosimy się do Irlandii. A tam kontrowersyjny, agresywny zespół Kneecap wydał swoją najnowszą płytę Fenin.

oni polecieli teraz na fali różnych kontrowersji z Glastonbury, których nawet już nie będę tłumaczył może na antenie. No i wydali coś, co artystycznie jest chyba najpełniejszą rzeczą w ich katalogu. To już nie jest tylko agresywny protest polityczny rap, to jest już coś więcej. Dużo emocji w to włożyli, dużo ciekawych koncepcji muzycznych. Zresztą za chwilę to usłyszycie, bo w tych dwóch numerach, które kończą tą płytę, jest zawarte wszystko. Cocaine Hill i Irish Goodbye od Kneecap już teraz w porannej rezydencji.

Latamy dzisiaj w porannej rezydencji po kontynentach. Byliśmy w Nowej Zelandii za sprawą Jordana Rakeya, byliśmy w Europie za sprawą New Genei, byliśmy w Stanach Zjednoczonych za sprawą Isaiaha Rashada i Kelani, a teraz lecimy do Afryki. I w Afryce króluje ostatnio nigeryjski raper Kamau. Raper, który naprawdę jest jednym z moich ulubionych odkryć ubiegłego roku. Teraz wydał nowy album Open, We Will Remain Here, a jeszcze później po reklamach przypomnimy utwór Switch Up.

0: No trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy?
1: Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Gang otwartych serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
5: Gang otwartych serc potrafi rozgonić rok, gdy razem z nami jesteś na tak.
4: 16 maja o 12:00. Koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
2: Po reklamie.

0: Majew, Focus.
1: I do tego minęła 11.
2: Pogoda.
1: No wiecie, wczoraj się smażyliśmy, 27 stopni, przedwczoraj również, no i dzisiaj też do połowy dnia będzie naprawdę słonecznie i ciepło. 23-24 stopnie, pełne słońce, no ale nie cały dzień i nie wszędzie w Polsce. Jeśli ktoś na przykład pomyślał, o, ale ładny dzisiaj mamy dzień, jakie piękne słońce, wybiorę się nad morze, no to na przykład to jest zły pomysł. Akurat w Gdańsku na przykład 15 stopni i będzie padało, więc jeśli ktoś jeszcze może zmienić zdanie i zawrócić na autostradzie, no to polecam na przykład Kraków, tam 23 stopnie, 24 stopnie i nie będzie padać. Deszcze raczej trzymają się północnej części kraju i zatrzymują się idealnie na Warszawie. Warszawa możliwe, że pozostanie dzisiaj sucha. Deszcz spadnie na nią dopiero jutro. Jak to pisał Żulczyk, nas wszystkich zaleje i zmyje.
2: Autopromocja.
3: Pogadajmy, to audycja, w której oddajemy wam głos.
4: Cześć, witam was, dobry wieczór.
5: Cześć, Urka, dawno się nie słyszeliśmy, ale zawsze z miłą chęcią do was wracam.
3: Rozmawiamy na luzie, choć nie uciekamy od tego, co trudne.
5: Ja wielokrotnie zgłaszałem problemy z nimi, burdy, zanieczyszczenie korytarza, brak opieki nad zwierzętami, które mieli, bo wypuszczali po prostu psa, który chodził sobie samopas po podwórku.
3: Relacje z sąsiadami, związki, media społecznościowe, podatki czy edukacja. Dla nas nie ma tematów tabu.
6: Dzieci, które mają zamożnych rodziców, przychodzą w pięknych, markowych ciuchach, a dzieci, które mają mniej zamożnych rodziców, przychodzą w ciuchach niemarkowych i tu zaczynają się zgrzyty, zwłaszcza u nastolatków.
3: Pogadajmy od poniedziałku do czwartku. Zapraszam od godziny 16. Kuba Jamrozek.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
13: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
14: Marian, a więcej się nie da?
15: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: Słuchasz porannej rezydencji Dylema.
1: Druga godzina porannej rezydencji rozpoczęta od utworu Blackberry Marmalade, Vince Staples. Moi drodzy, ja dzisiaj już zachwycałem się wieloma albumami. Jeśli chodzi o świat rapu, no to Isaiah Rashad wydał płytę It's Been Awful, którą się naprawdę, chyba nawet przesadnie zachwycam. Ale muszę wam powiedzieć, że Vince Staples to jest artysta, którego zawsze będę stawiał ponad wszystkich innych undergroundowych, no już nie do końca undergroundowych, ale tych mniej znanych raperów. To jest koleś, który jest na pewno w moim top 5 najlepszych raperów ze Stanów Zjednoczonych. Koleś, który ma niesamowite pióro, niesamowitą charyzmę, nienachalne flow, robi wszystko tak bardzo charyzmatycznie i w swoim stylu, że nie da się go nie lubić. A jeśli jeszcze posłucha jego wywiadów, to jest tak inteligentny koleś, który po prostu na wszystko umie z rękawa odpowiedzieć świetną puentą, świetnie komunikować, o co mu chodzi. No i jego myśli polityczne to nie jest po prostu kolejne bajdurzenie i rzucanie jakimiś trywialnymi spostrzeżeniami, których w rapie słyszeliśmy już milion. To jest naprawdę coś ciekawego, przemyślanego, no i po prostu dobrze napisanego. No i zapowiedział album. Album będzie się nazywał Cry Baby. Zapowiedział też trochę zmianę stylistyczną. Już przy Blackberry Marmalade słyszymy coś, czego nie słyszeliśmy w jego dyskografii do tej pory, czyli mocne, żywe granie. Zapowiedział, że nadchodzący album będzie pełen instrumentalnych wstawek, raczej żywych instrumentów niż produkcji. Tutaj słychać tą intensywną gitarę elektryczną i do tego żywą perkusję. Wszystko sprawia, że to ładuje się taką mocną energią, przypominającą nawet takie gitarowe granie. No i Vince się świetnie w tym odnajduje. Fajnie, że z tym eksperymentuje, bo troszeczkę już poprzednie

projekty dawały znać, że zbyt często odpuszcza i stawia na takie wygodne, spokojniejsze brzmienia. Teraz pokazuje, że umie też inaczej. Nie mogę się doczekać tej płyty. Crybaby ma się ukazać bodajże w czerwcu. No i jest na co czekać. Album Blackberry Marmalade jest czymś, w sensie utwór Blackberry Marmalade jest na pewno świetnym zwiastunem nowej ery. A ja przy okazji przypomnę poprzednie projekty. Na przykład Ramona Park Broke My Heart i z tego krążka utwór Rose Street za chwilę wybrzmi. Jest to numer, który absolutnie uwielbiam, jeśli chodzi o taką zupełnie inną perspektywę i inne podejście do gangsta rapu. To, co wydawałoby się, że już jest trochę fantazjami i trochę takim przerysowanym, karykaturalnym obrazem, Vince Staples z powrotem bierze te obrazy, które znamy od NWA i podchodzi do nich zupełnie inaczej, sprawiając, że każdy jest w to jakoś emocjonalnie zaangażowany. W refrenie do Rose Street pada zdanie, które za każdym razem tak trafia do mnie i mam aż dreszcze, czyli I only bring flowers to the homie's grave, i mówi to w kontekście też takiej po prostu odpowiedzi do dziewczyny w rozmowie o ich relacjach. To wszystko, perspektywa, którą zawarł w Rose Street, jest niesamowita, a do tego wszystkiego beat pulsuje i nadaje temu jeszcze większego emocjonalnego naładowania. Podobne zabiegi padają w Etouffee z ostatniego krążku, czyli Dark Times. Krążka, dzięki któremu krytycy po prostu zwariowali na punkcie Vince'a. No i zresztą sprawdźcie dlaczego. Te dwa numery od Vince'a już teraz w czwórce.

Vince Staples, jeden z moich idoli, niedoceniany raper, moim zdaniem, jeśli się tutaj wahacie, kto jest najlepszy, czy J. Cole, czy Drake, czy Kendrick Lamar, ludzie, wywalcie stamtąd tego Drake'a, wywalcie stamtąd J. Cole'a, zastanówcie się, Kendrick czy Vince Staples, to jest moje pytanie, bo ten koleś jest niesamowity, ale przechodzimy do innych niesamowitych artystów, o których często, którzy często są pomijani, na przykład rewelacyjna raperka Carrie Fox już dawno niczego nie wydała, ale w tak piękne dni jak dzisiaj, kiedy jeszcze przez parę godzin świeci słońce, a później w połowie Polski będzie lało, lećmy z utworem Lowkey od Carrie Fox. Świetna rzecz. Jeśli teraz jesteście na rowerze i słuchacie czwórki na słuchawkach, to wam zazdroszczę, bo to jest po prostu idealny numer pod to. A do tego dodamy jeszcze numer Mo Liquor, gdzie gościnnie Smino.

I know. Kelly Fox w ogóle miała ciekawy start kariery, dlatego że na początku tak wybijała się poprzez udział w utworach znanych kolegów. Na przykład pojawiła się jako chórki na legendarnym numerze Walk and My Love Childish Gambino, a później już to jakoś szło. Ludzie rozpoznali jej styl, jej luz, jej niesamowity wokal, no i zaczęli ją coraz częściej zapraszać do udziałów w utworach, no a później już karierę robiła solowymi rzeczami. Natomiast Smino, który również udzielił się w utworze Moe Liquor, to jest koleś, który od płyty Love for Rent sprzed paru lat robi niesamowity progres i po prostu ludzie go zaczęli uwielbiać. A długo siedział w undergroundzie. Pamiętam jego pierwsze projekty. Ja się nimi jarałem, ale nie było jakiegoś takiego specjalnego przełożenia na to, żeby grał na wielkich scenach w Stanach, czy po prostu był rozpoznawalną postacią. Raczej trzymał się tej swojej chicagowskiej niszy obok Saby czy No Name, z którymi zresztą ma nawet zespół. No a teraz wszyscy chcą mieć Smino na traku, na przykład Denzel Curry, który wydał w tym roku album The Shines, no i tam w utworze Hoopty właśnie Smino nawinął. No a oprócz tego Samara Sin w ubiegłym roku wydała świetny numer Brand New Thief i tam również Smino, więc dwie gościnki od tego rapera z niesamowicie oryginalnym głosem i bardzo plastycznym również głosem, ciekawym flow, co za chwilę usłyszycie, bo na gościnnych zwrotkach naprawdę zawsze lubi się tym głosem popisywać.

tak bardzo znanej, nie tak bardzo mainstreamowej, Ama Lu, jeszcze do niedawna tak się nazywała, teraz po prostu Ama. Artystka, która w 2019 wydała cudowną epkę, po której zacząłem ją obserwować. No i teraz szykuje się chyba do jakiegoś większego albumu. I patrząc, że już nagle pojawiają się trochę głośniejsze nazwiska na fitach, myślę, że może być to coś naprawdę przełomowego dla jej kariery. Na przykład Brent Fias pojawił się na niedawnym singlu Need It Bad i zagramy ten singiel, ale wcześniej najnowszy utwór od tej wokalistki, czyli utwór Soul, już teraz w czwórce.

cudowna Sama Racine i Smino, czyli naprawdę świetny, świetny duet i rewelacyjna produkcja. To jest takie masełko. Można się w tym totalnie roztopić. Piękna sprawa, utwór Brand New Thief w porannej rezydencji, a my od rapów trochę odskakujemy do R&B i do artystki z również nie

Ama i utwór Needed Bad z gościnnym udziałem Brenta Fiaza. A teraz przenosimy się do Polski i do najnowszego singla od Dziarmy, która w najnowszym numerze ciekawy sposób powiedziała wszystkim o tym, że jest w ciąży i powiedziała o tym zarówno obrazkiem, jak i tekstem numeru, a sam tekst muszę powiedzieć, że jest chyba jednym z najlepiej napisanych utworów w całej dyskografii Dziarmy. Utwór Wszystko jest naprawdę rewelacyjny. Także gratulujemy, jeśli chodzi o ciążę i gratulujemy, jeśli chodzi o świetny numer. Za chwilę Wszystko, a potem wcześniejszy singiel Moment. Również numer, który mi się bardzo podobał, więc czekam na płytę od Dziarmy. Prawdopodobnie za produkcję tej płyty będzie odpowiadał Mirow, który jak do tej pory wyprodukował wszystkie jej single. No i to jest naprawdę dobre połączenie. Także posłuchajcie. Yeah.

Dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę. Ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz, tworzymy.

Mówił do was Del M i za chwilę po godzinie 12 Weronika Puszkar i audycja Świat 4.0, więc zostańcie jeszcze z nami, a ja na koniec dorzucam jeszcze produkcję Alchemista, właściwie produkcję DJ-a Premiera, gdzie Alchemist wyjątkowo nie jako producent, tylko jako raper. Chłopaki podsumowali wspólną trasę koncertową utworem For The Gig. Posłuchajcie go teraz, a ja się żegnam i miłego, słonecznego dnia.

0: Autopromocja.
1: Przed nami święto filmu dokumentalnego. Rusza festiwal Millennium Dogs Against Gravity.
2: Będziemy na gali otwarcia i w błysku fleszy porozmawiamy z twórcami, organizatorami i gośćmi.
1: Opowiemy o niesamowitych filmowych historiach i ich bohaterach.
2: 7 i 8 maja od 18 do 20.
1: Słuchajcie i wpadajcie na festiwal. Na czerwony dywan w audycji Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity zaprasza Kasia Dydon.
2: A w audycji Co oglądać z repertuarem w dłoni zaprasza Marcin Radomski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
3: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
4: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Lacium?
6: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i

0: Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
1: Po reklamie.

0: why us? I'm back, bitch.
1: Because you two are the most qualified for the job.
0: 50 in the clip. Yeah.
2: Minęła 12 i mamy kolejny ciepły dzień.
3: Pogoda.
2: Temperatura maksymalna wynosi dzisiaj od 15 stopni Celsjusza na północy, około 20 na zachodzie i gorąco, bo do 28 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej dzisiaj.

0: Dzisiaj tylko nad morzem, tam od 10 do 12 stopni Celsjusza. Dużo chmur na zachodzie i na północy. Na pozostałym obszarze raczej będzie słonecznie. Miejscami, głównie na północy i na zachodzie, opady deszczu. W pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę i Kujawy po Warmię i Mazury również dzisiaj prognozowane są burze. Ale deszcz to dobry znak. W Polsce trwa susza, która zagraża wegetacji roślin i zbiorom, ale także grozi spadkiem poziomu wód gruntowych. Józef Górski, hydrogeolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, powiedział na antenie Polskiego Radia 24, że to skutek niewystarczających opadów już w okresie jesienno-zimowym, a zjawisko suszy nasila się od dłuższego czasu.
1: No jest rzeczywiście taka sytuacja rekordowa w kilku ostatnich latach była ograniczona infiltracja opadów, co zaznaczało się przede wszystkim w ciekach, jeziorach, bo to decyduje o zasilaniu tych zbiorników. Ale jest w tej chwili bardzo trudna sytuacja również tak zwanej suszy atmosferycznej, glebowej. Opady są bardzo słabe.
0: Susza glebowa trwa w całej Polsce, prawie w całej Polsce, a hydrologiczna, która oznacza niedobór wody w rzekach i zbiornikach wodnych, została ogłoszona już w 7 obszarach.
2: Autopromocja.
3: Kto stoi za przewozem dzieł sztuki w muzeum? Jak wygląda ściąganie zagranicznych artystów na polskie festiwale? I w końcu, czy z zawodu artysty można wyżyć?
4: Nie zniechęcaj się.
3: Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w audycji Backstage w każdy wtorek od godziny 18. Do usłyszenia. Dominika Płonka.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
6: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
2: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Słuchasz Czwórki.

0: audycję Świat 4.0. Zaprasza Weronika Puszkar.
1: Pokolenie wolne od tytoniu. Właśnie takie mają być osoby urodzone w Wielkiej Brytanii w 2009 roku i w latach kolejnych. Od stycznia na Wyspach ma obowiązywać zakaz kupowania wyrobów tytoniowych właśnie przez tę grupę. I to już jest kolejny tego typu zakaz, tego typu zasada wprowadzona w Zjednoczonym Królestwie. Od początku tego roku obowiązuje już bowiem zakaz reklamowania śmieciowego jedzenia w telewizji przed godziną 20. pierwszą i całkowicie w internecie. Co na to Brytyjczycy? Czy to może wpłynąć na poprawę ich zdrowia? A może będzie wręcz przeciwnie, no bo w końcu często zakazany owoc kusi nas najbardziej. Dzisiaj o tym będziemy rozmawiać w audycji Świat 4.0. Jeżeli chcecie dołączyć do dyskusji i powiedzieć, czy według Was takie zakazy mają sens, to śmiało dzwońcie 22 645 2100. A ja zapraszam do godziny 14. Jesteśmy razem.

0: Świat 4.0.
1: Pokolenie wolne od dymu. Takie mają być osoby w Wielkiej Brytanii, które urodziły się po 2009 roku. Czy uda się to zrealizować? Dzisiaj będziemy sobie o tym rozmawiać. Razem ze mną są Marta Dziok-Kaczyńska, pisarka, podcasterka, dziennikarka mieszkająca w Londynie. Cześć Marto.
2: Cześć.
1: I lekarz Mikołaj Kutka, współzałożyciel inicjatywy antynikotynowej Bez Dymu, lekarz w Wielkiej Brytanii. Dzień dobry, cześć Mikołaju.
3: Cześć, cześć, witam.
1: To na początek zacznę od takich waszych spostrzeżeń. Marto, kiedy ty obserwujesz ludzi w swoim wieku, też to pokolenie młodsze, jak wygląda kwestia podejścia do palenia papierosów? Czy rezygnuje się z palenia, tak jak przynajmniej czytamy o tym w różnych mediach, że tak teraz jest ten trend, że młodzi odżywiają się zdrowo, nie piją alkoholu, właśnie nie palą papierosów, imprezują znacznie mniej, a może w rzeczywistości w Wielkiej Brytanii to wygląda inaczej?
2: Wydaje mi się, że rzeczywiście jest trend dużo bardziej zdrowy, co myślę, że jest bardzo pozytywne. Wśród moich znajomych na przykład i wśród matek czy ojców dzieci, które chodzą z moimi dziećmi do szkoły, palenie właściwie nie istnieje. Nie znam nikogo, kto by palił. Nie przypominam sobie żadnej osoby w ostatnich miesiącach nawet,

0: która z moich znajomych by paliła, czy z osób, z którymi mam styczność. Zdarzało się to oczywiście kilkanaście lat temu, kiedy pracowałam w wydawnictwie, że osoby wychodziły na palenie, ale część z nich już dzisiaj też rzuciła i po prostu zajmuje swój czas innymi rzeczami. Młodsze osoby, no badania pokazują, że rzekomo mniej imprezują. Palenie tutaj bywa różnie, bo oni wejpują, przede wszystkim wejpują. To jest dużo bardziej modne, tym bardziej, że jest też tańsze, ponieważ jedna z takich czołowych marek tytoniowych na przykład teraz sobie 20 kilka funtów za paczkę znanych papierosów życzy, czy to raczej sklepy sobie życzą oczywiście. Więc to też jest kwestia kosztów, ale palenie też w Wielkiej Brytanii zawsze było kwestią klasową i o ile ta klasa średnia przede wszystkim właśnie ma te takie różne trendy zdrowotne, no to w klasie robotniczej wydaje mi się, że to palenie było bardziej dużo powszechne i to też w moich zawodowych relacjach było widoczne. Obecnie te kwestie ekonomiczne też mają duże znaczenie. Więc no to przejście na vape nie jest przypadkowe.
1: Mhm. Mikołaju, a jakie są twoje obserwacje? Pewnie masz dostęp do różnych statystyk, danych. Czy rzeczywiście młodzi Brytyjczycy, w ogóle Brytyjczycy, palą mniej?
2: Ogólnie sytuacja jest taka, że ten trend niestety w ostatnich latach troszeczkę się odwraca. Tutaj, co mówiła Marta, jest jak najbardziej prawdziwe i dużo młodych ludzi przechodziło na wejpy, ale też tutaj w tematyce naszej audycji jakiś czas temu wszedł całkowity zakaz jednorazowych wejpów, co w pewien sposób zmieniło troszeczkę ruch i jednym z głównych powodów, dlaczego ta cała regulacja została wprowadzona, to były badania, które pokazały, że liczba młodych ludzi w wieku od 11 do 17 lat w 2023 roku było to 14 osób, które próbowało papierosa, a w 2025 było to 21. Także ta liczba młodych nastolatków, która próbuje papierosów, wzrosła, a dobrze też wiemy, że wiek inicjacji tutaj nikotynowej znacząco wpływa na to, czy ktoś będzie palaczem później w dorosłości. Większość palaczy, 80-90% nawet, zaczyna przed 20 rokiem życia i są takie statystyki, które mówią, że opóźnienie roku tej inicjacji zmniejsza szansę, że ktoś będzie palaczem o 24%. Także myślę, że w porównaniu na pewno z Polską dużo mniej nastolatków pali i to jest, to na pewno musimy sobie powiedzieć, że to jest bardzo duża różnica, ale mimo wszystko na Wyspach tutaj ten trend zaczynał się odwracać i w dobie tego, i że wprowadzone zostały regulacje, te Smoke Free 2030, czyli w bodajże 2017 roku rząd powiedział, że w 2030 roku poniżej 5% populacji ma palić, zauważyli, że z tym trendem, który się odwrócił, muszą zrobić coś, żeby coś zmienić i nie wprowadzić następnego pokolenia w ten nauk.
1: Mhm, to według ciebie skąd taki odwrotny trend, skoro no niemal tutaj cała Europa mówi, że no już nie będziemy palić, że też te zakazy, ale też w popkulturze przynajmniej do jakiegoś czasu pojawiało się dużo mniej takich obrazów osób palących, jakichś postaci palących. Nawet pamiętam, że w różnych programach reality show były zakazy pokazywania ludzi, którzy palą papierosy. No i oczywiście też mamy mniej miejsc, gdzie możemy palić. To dlaczego według ciebie jednak taki trend w Wielkiej Brytanii, że więcej osób nagle młodszych sięga po papierosy?
2: Myślę, że podzieliłbym to na dwa czynniki. Jeden czynnik to jest taki, to są właśnie wejpy, korzystanie z tych papierosów, które już jakiś czas temu było bardzo, bardzo łatwe. Teraz te regulacje i na Wyspach, i w Polsce się zaostrzają. Także coraz to młodsze osoby miały styczność z tą nikotyną, i przez sposób, w jaki nikotyna działa, czyli reaguje z receptorami w naszym mózgu i działa na układ nagrody, one się uzależniły od tej nikotyny już wcześniej. I teraz, w momencie, kiedy te regulacje na e-papierosy zaczęły wchodzić, to co Marta mówiła,

0: Dostęp do nich też staje się coraz droższy i to też widzimy w Polsce z ostatnimi zmianami w akcyzie. Szukają innych źródeł nikotyny i przechodzą na zwykłe papierosy. Z mojej własnej praktyki klinicznej widzę to, że to działa jak taki cykl, gdzie ktoś pali papierosy, później przechodzi na zwykłe papierosy, później na saszetki i to jak gdyby działa w takim kręgu. Mhm. A z drugiej strony to, co mówiłaś, ta popkultura w tym wszechobecnym takim świecie social mediowym, gdzie bardzo dużo jest mimo wszystko treści typu takich wellness i jak gdyby bieganie stało się bardzo popularne i to takie jest dbanie o siebie. Nowe pokolenie chce być w kontrze do tego i te papierosy stały się taką kontrą do tego właśnie życia takiego zielonego, zdrowego i to z tego też korzystają gwiazdy i celebryci, żeby odbić się i w tym właśnie takim tym półdymie i z tej właśnie estetyce jako tacy przeciwni temu głównemu nurtowi wychodzą i myślę, że to też powoduje, że młodzi ludzie zaczynają do tego wracać.
1: Za chwilę
2: to
1: jeszcze...
2: Chyba też jest... mhm.
1: Tak, to jeszcze
2: to
1: chyba to
2: też
1: dodaj.
2: Jest ten aspekt, tak, ten aspekt tego, że powraca moda sprzed 20 lat, czyli to Y2K, tak? Czyli no... Nasza, że tak powiem, młodość, przynajmniej mojego pokolenia, moje czasy nastoletnie, kiedy modna była Britney Spears, bardzo, bardzo szczupłe sylwetki, to przez chwilę odeszło i teraz znowu wraca. No właśnie, bo to już jest vintage, no i to ten okres wiąże się też z papierosami. No i tutaj Y2K filmiki na TikToku na przykład zawierają bardzo często papierosy i to teraz jest widziane jako bardziej cool niż na przykład 5 lat temu.
1: To jeszcze do tego wątku za moment wrócimy. Czy właśnie znowu w popkulturze zaczynają przynajmniej powoli pojawiać się postacie, które sięgają po papierosy i co na to ten zakaz? Czy rzeczywiście coś to zmieni? A może jednak skoro osoby urodzone po 2009 roku nie będą mogły legalnie kupić papierosów, to sprawi, że otworzy się jakiś czarny rynek, jeżeli chodzi o zakup produktów tytoniowych. Dzisiaj z nami są Mikołaj Kutka, lekarz, współzałożyciel inicjatywy antynikotynowej Bez Dymu, lekarz Wielkiej Brytanii i Marta Dziok-Kaczyńska, pisarka, podcasterka i dziennikarka.
3: Ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

Dzwonię do teraz, w gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali. Czas

0: G-Mac i Kosma, Król Etiuda numer 5, a my rozmawiamy o zakazie kupowania papierosów i w ogóle produktów tytoniowych przez młodych ludzi w Wielkiej Brytanii, tych, którzy urodzili się po 2009 roku.
1: To jest audycja Świat 4.0 w czwórce.
0: A naszymi gośćmi są Marta Dziok-Kaczyńska, podcasterka, pisarka, dziennikarka i lekarz Mikołaj Kutka, współzałożyciel inicjatywy antynikotynowej Bez Dymu, lekarz w Wielkiej Brytanii. Marto, ty wcześniej wspominałaś, zaczęłaś mówić o tym, że ta popkultura, że znowu zaczynają pojawiać się postacie, które sięgają po papierosy, co no, przez jakiś czas było takie, no może nie tyle, chociaż w niektórych przypadkach też niedopuszczalne, ale coraz rzadziej mogliśmy coś takiego oglądać. Gdzieś jeszcze zauważyłaś, że pokazuje się ludzi palących? Że to staje się znowu modne?
2: Mam wrażenie, że tak jak właśnie Mikołaj wspomniał, celebryci, zwłaszcza młode kobiety z bardzo prężnymi social mediowymi profilami na Instagramie czy TikToku zaczynają też pokazywać się. Tutaj chyba Lily DeProse była jedną z takich osób, która właśnie próbowała, może nie powiem, żeby to było jakieś świadome lansowanie mody, bo nie chcę jej tego zarzucać, natomiast no, były zdjęcia jej na ulicy, jak pali papierosy, i inne gwiazdki jej pokolenia też czasami pokazują się z papierosem, no bo właśnie, tak jak Mikołaj wspomniał, to się zaczyna robić takie bardziej cool, nie mainstreamowe. Nie jestem przekonana, czy w takiej mainstreamowej telewizji, czy w serialach, czy w filmach to palenie znowu jest pokazywane, ale social media rządzą się zupełnie innymi prawami. I tam to jest.
0: No właśnie, a my coraz częściej rezygnujemy z tych filmów, seriali, które po prostu możemy oglądać w telewizji, tylko właśnie sięgamy, tak jak tutaj mówisz, do mediów społecznościowych, no i szukamy wszystkiego na własną rękę. Mikołaju, czy my może trochę przesadziliśmy z tym ukrywaniem ludzi palących, że to osiąga teraz odwrotny skutek?
3: Wydaje mi się, że nie. Jak gdyby... W świecie medycyny możemy działać tylko na danych, a dane pokazują, że te zakazy działają i zmniejszają liczbę palących, a jak gdyby tak naprawdę chodzi nam tylko o to, żeby ta liczba palących spadła, żeby zdrowie naszej populacji wzrosło. Zwiększenie podatku, zwiększenie akcyzy to jest zawsze spadek konsumpcji papierosów. To, kiedy wprowadzaliśmy zakaz palenia w miejscach publicznych, spowodowało zmniejszenie hospitalizacji z powodu zawału serca od 10 do 20%. Rzeczy nawet takie jak wprowadzenie plain packaging w Australii, czyli tych takich opakowań bez żadnych luk czy kolorowych elementów, tylko jednokolorowe takie opakowania. Australia zrobiła badanie w 2016 roku i spadek palących był aż o 25%. Także te wszystkie rzeczy działają i wydaje mi się, że po prostu musimy iść jeszcze krok do przodu. Jak zaczęliśmy powiedzieć, jak powiedzieliśmy A, to musimy powiedzieć B. Mhm. I ten ruch dalej w tym kierunku jest dobry. Wiadomo, że to nie będzie prosta linia w dół i będzie jakaś sinusoida. I jakieś różne rzeczy się będą zdarzały i te liczby lokalnie będą wzrastać, ale myślę, że powinniśmy dążyć do tego i badania pokazują, że takie regulacje, jak ta, o której dzisiaj mówimy, ale też inne, powodują w długim wymiarze czasu spadek palących.
0: To ja chciałam się odwołać do tego zakazu, który już funkcjonuje od początku tego roku, czyli że nie można reklamować niezdrowej żywności o tam określonej porze w telewizji i w internecie. Marto, czy ty zauważasz, że coś się zmienia w tym temacie, że rzeczywiście twoi znajomi, ludzie dookoła w Wielkiej Brytanii, w Londynie sięgają chętnie?

0: chętniej po zdrową żywność dzięki temu? Czy może też jest ta żywność zdrowsza łatwiej dostępna?
1: Wydaje mi się, że dużo bardziej problematyczną sprawą niż sama reklama niezdrowej żywności jest koszt niezdrowej żywności versus zdrowej żywności.

0: największy problem, no bo żeby zapewnić zdrową żywność, no to trzeba wydać pieniądze, trzeba wydać czas, jakby tak, trzeba poświęcić więcej czasu niż na jakiś taki gotowy półprodukt. I to nie jest bez znaczenia i tutaj zupełnie absolutnie nie obwiniałabym ludzi, że oni są leniwi i im się nie chce, no ale jeżeli ktoś ma do wyżywienia na przykład dużą rodzinę i do tego jeszcze dużo pracuje za niekoniecznie wysokie pieniądze, no to te możliwości się niestety zmniejszają i wydaje mi się, że problem dostępu do zdrowej żywności to w ogóle nie jest jakiś specjalny problem, to jest kwestia kosztów tej zdrowej żywności w porównaniu z tym, co można kupić taniej, szybciej i co nie jest niestety takie dobre.
1: Marta Dziok-Kaczyńska, podcasterka, pisarka, dziennikarka i lekarz Mikołaj Kutka, współzałożyciel inicjatywy antynikotynowej Bez Dymu, lekarz Wielkiej Brytanii. Dzisiaj są naszymi gośćmi. Za chwilę jeszcze do tematu wracamy.

0: zapytać o takie porównanie, kiedy obserwujecie swoich znajomych w Polsce, a tych w Wielkiej Brytanii. Marto, może od ciebie zacznę. Czy zauważasz jakieś różnice też, jeżeli chodzi o palenie, takie podejście do zdrowego stylu życia, do uprawiania sportu?
1: Wydaje mi się, że to się coraz bardziej unifikuje, przynajmniej wśród mojej bańki. I tutaj popularna jest aktywność fizyczna, popularne jest jakieś takie sportowe hobby i to palenie jakby nie jest potrzebne przy tym stylu życia. Wydaje mi się, że to jest trend, który idzie trochę równolegle, przynajmniej w moim pokoleniu.
0: Pamiętam, że u nas jeszcze niedawno była taka dyskusja o tym, czy osoby palące powinny wychodzić na przerwę, to znaczy był problem z tym, że one tak jakby dodatkowo wychodzą zapalić papierosa. Czy w Wielkiej Brytanii było podobnie?
1: Tak, zdecydowanie. Ja już co prawda nie pracuję etatowo w biurze od dobrych kilku lat. Natomiast kiedy jeszcze pracowałam, no to jak najbardziej tych osób, które wychodziły na papierosa, nie było dużo, jeżeli chodzi o procent jakby wszystkich zatrudnionych w redakcji, no ale było ich mimo wszystko zauważalna liczba i było to też takie nieprzyjemne dla reszty, kiedy właściwie w każdej chwili oni mogli stwierdzić, że ja muszę iść teraz zapalić. I czuć było taką, takie rozgoryczenie, może rozgoryczenie to za dużo, ale takie poczucie niesprawiedliwości, że czy ja mogę w takim razie sobie wyjść co chwilę na, nie wiem, na telefon do kogoś, czy po prostu postać i popatrzeć w niebo przed budynkiem. Czy to będzie nie okej? I dlaczego to by było nie okej? Bo to przecież niesprawiedliwe.
0: Mikołaj, a jakie są twoje obserwacje? Bo też pewnie rozmawiasz ze swoimi znajomymi lekarzami z Polski. Czy też masz takie dane, że te wszystkie kwestie są podobne, że tak samo w Wielkiej Brytanii i w Polsce coraz częściej jednak decydujemy się na prowadzenie zdrowego stylu życia? Unikamy jakichś używek, alkoholu, papierosów, tego niezdrowego jedzenia?
2: No właśnie, jeżeli chodzi o palenie papierosów, niestety w Polsce widzę, że jest tego dużo, dużo więcej. Dlatego też ta inicjatywa Bez Dymu, która działa w Polsce. Liczba palaczy w Wielkiej Brytanii to jest około 13%, w Polsce teraz statystyki mówią około 28%. I myślę, że nawet wśród moich znajomych środowiska lekarskiego widzę, że większy jest ten odsetek palących w Polsce. To jest taka też ciekawa statystyka, mało osób, myślę sobie, zdaje z tego sprawę, ale liczba palaczy w Polsce pomiędzy 2019 a 2022 rokiem wzrosła znacząco i ten wzrost był największy u kobiet. Od tego czasu ta liczba jest w miarę stabilna, ale w całej reszcie Unii Europejskiej ten trend jest spadkowy, także naprawdę jest wiele rzeczy, które powinniśmy zrobić w Polsce, żeby ten trend odwrócić i pójść zgodnie z tym trendem światowym, to co powinno się dziać, czyli liczba palących powinna spadać.
0: To jest bardzo ciekawe, bo statystyki mówią zupełnie coś innego niż różne artykuły, które czytamy, niż różne trendy, o których się dowiadujemy, że właśnie szczególnie młodzi ludzie, że oni już rzeczywiście ten zdrowy styl życia coraz mniej palą, coraz mniej piją, ale rzeczywiście już jesteś którąś osobą, z którą rozmawiam o takich twardych danych, która wskazuje, że rzeczywistość jest zupełnie inna. A jak wam się wydaje odnośnie tego, jeszcze chcesz coś dodać?
2: Tak. Myślę, że tutaj ten trend to jest składowa dwóch rzeczy. Jedna to jest to, że troszeczkę tych właśnie młodych ludzi wchodzi w naukę i wchodzi w nich na tym rynku polskim stosunkowo troszeczkę więcej, ale bardzo dużo ludzi wraca też do nałogu i ta nie bez powodu to jest ten rok 2019-2022, czyli te lata pandemii, gdzie bardzo dużo ludzi wróciło do nałogu i oni nadal się z tym zmagają. I wydaje mi się, że tutaj nie możemy tylko patrzeć właśnie z perspektywy tutaj młodzieży, co jest tutaj głównym tematyką naszej tutaj rozmowy, ale też bardzo dużo właśnie osób, które kiedyś paliły, rzuciły, przez ostatnie lata właśnie wróciły do palenia i dlatego te statystyki. I ta właśnie dysproporcja tej, co widzimy właśnie w social mediach, a liczba, które widzimy w partii.
0: To za moment jeszcze o tym

25 minut po, zostało do godziny 13. Razem z nami dzisiaj Marta Dziok-Kaczyńska, pisarka, podcasterka, dziennikarka mieszkająca w Londynie i lekarz Mikołaj Kutka, współzałożyciel inicjatywy antynikotynowej Bez Dymu, lekarz w Wielkiej Brytanii. Chciałam was jeszcze

0: zakazie. Czy rzeczywiście on coś jeszcze poprawi w Wielkiej Brytanii? Dzisiaj z nami są lekarz Mikołaj Kutka, współzałożyciel inicjatywy antynikotynowej Bez Dymu i Marta Dziok-Kaczyńska, pisarka, podcasterka, dziennikarka.
1: Świat 4.0. Plan B, baby, it's no big deal. I'm already 10 weeks in maternity. I'm a single mom. I'm not judgmental. In my sweatpants and some juicy hentai. The therapist is

0: Świat 4.0.
1: Dzisiaj w Świecie 4.0 lekarz Mikołaj Kutka, współzałożyciel inicjatywy antynikotynowej Bez Dymu, lekarz w Wielkiej Brytanii, Marta Dziok-Kaczyńska, pisarka, podcasterka, dziennikarka, również mieszkająca w Wielkiej Brytanii. Mikołaju, teraz ten zakaz. Osoby urodzone w 2009 roku nie będą mogły legalnie kupić wyrobów tytoniowych. Jak to właściwie w praktyce będzie działać? No bo tak się zastanawiam. Bo rozumiem, że osoby już, które się urodziły w 2008, będą mogły te papierosy kupić, więc czy to w ogóle ma szansę się sprawdzić? Bo też się odwołuje do na przykład Nowej Zelandii, która chciała taki zakaz wprowadzić, ale się z tego wycofała.
2: Tak, tak. No, tak naprawdę nie wiemy, jak to będzie wyglądać w praktyce. No i też dobrze wspomniałaś Nową Zelandię. Nie wiemy, czy w ogóle zostanie wprowadzone. Mamy jeszcze 6 miesięcy. I dużo się może do tego czasu zmienić, no ale na chwilę obecną w praktyce ma wyglądać to tak, że osoba, która została urodzona po 1 stycznia 2009 roku, już nigdy legalnie w żadnym sklepie nie będzie mogła kupić produktów tytoniowych, znaczy papierosów.
1: Czyli też tych papierosów, też tych elektryków?
2: Nie, te elektryki nie są objęte tutaj tą ustawą, chodzi tylko o papierosy. Wraz z tą ustawą zostało wprowadzone zakaz sprzedaży elektryków bez nikotyny dla osób poniżej 16 roku życia i bodajże ograniczenie reklamowania

0: e-papierosów, ale one będą mogły być dalej sprzedawane. Mhm. To będzie na pewno ciężkie do wprowadzenia. Myślę, że na początku nie będzie to takie trudne, ale w momencie, kiedy ktoś będzie miał na przykład 40 lat i dalej, będzie musiał być sprawdzany, czy ma 40, czy 41 później za parę lat, może to być bardziej problematyczne, ale mam nadzieję, że do tego czasu ten zakaz może zostanie rozszerzony i nie będziemy mieć takiego problemu. Także ciężko powiedzieć, jakby będą wyniki, bo jest to pierwszy taki przykład na świecie. No możemy używać jakichś danych z innych interwencji i zobaczyć, jak to funkcjonowało. Czyli na przykład w 2019 roku Stany Zjednoczone zmieniły limit z 18 na 21 federalnie i to spowodowało spadek inicjacji tej nikotynowej w grupie od 15-17 lat, czyli przed tym 18 rokiem życia, o 25%. Także wiemy, że takie regulacje działają, mhm. i liczba palaczy na pewno spadnie. No ale tutaj też trzeba mieć na uwadze, że samo prawo bez wprowadzenia go i implementacji nie będzie działało. Także zobaczymy, czekam na 1 stycznia, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, jeżeli zostanie przeprowadzone tak, jak teraz jest w planie. Możemy uważać, że powinno zostać tak zrobione, gdyż przetrwało obydwa rządy. Tutaj mieliśmy zmianę rządów w okresie, kiedy ta ustawa była procedowana przez tutaj i Izbę Gmin, i Izbę Lordów. I ona została w dwóch przypadkach przeprowadzona głosami obu partii. Także wydaje mi się, że jest duża szansa, że nie stanie się sytuacja z Nowej Zelandii, gdzie po zmianie rządów ta regulacja została wycofana. Mhm.
1: Marto, a według ciebie jak zareagują, jak już reagują, co słyszysz wśród Brytyjczyków? Czy oni rzeczywiście tak jakby pochylą głowy i się na to zdecydują, czy może jednak będzie zupełnie inaczej i skoro te papierosy będą zakazane w konkretnej grupie, no bo to też jest tak, że te osoby później będą coraz starsze i nadal, jeżeli to zostanie wprowadzone w życie, i nadal te osoby nie będą mogły kupić papierosów. Czy jak to się sprawdzi według ciebie?
2: Jestem bardzo ciekawa, jak to się sprawdzi, bo rzeczywiście egzekwowanie tego prawa może być ciężkie. Będzie tutaj trzeba bardzo mocno polegać na dobrej woli sprzedawców, no ale nawet ta dobra wola będzie musiała być motywowana jakimiś kontrolami, więc no zobaczymy, jak to wyjdzie, bo miałam okazję pracować w prasie właśnie Fast Moving Consumer Goods FMCG, które między innymi zajmowała się współpracą z koncernami tytoniowymi i one bardzo dużo pieniędzy poświęcają na to, żeby te papierosy jednak były, więc jestem ciekawa, czy być może pójdą właśnie jeszcze mocniej w ten rynek vape. Wydaje mi się, że ogólnie zamysłem jest taka rzecz, że w którymś momencie po prostu pokolenie ludzi, którzy palą, wymrze i już nie będzie po prostu klientów na ten produkt, no ale jakby nielegalna sprzedaż papierosów istnieje od lat i ma się całkiem dobrze, mimo tego, że właśnie zarówno koncerny, jak i władze próbują z nią walczyć. Więc sam pomysł jest dobry. Oczywiście zdrowotnie jest to dla społeczeństwa bardzo, bardzo potrzebne i bardzo pozytywne, wydaje mi się. Natomiast jak życie pokaże, jak wyjdzie właśnie egzekwowanie tego. Czy Brytyjczycy dość mimo wszystko są karnym narodem, więc myślę, że społecznie to będzie miało poparcie, ale to, co ma publicznie poparcie, a to, jak wygląda taka codzienna sytuacja w małym, nie wiem, spożywczaku osiedlowym, to już może być zupełnie inna sprawa.
1: No właśnie, wydaje mi się, że to może być też trudne dla samych sprzedających, ale zobaczymy, będziemy to obserwować, bo to ma wejść w życie dopiero w przyszłym roku. Dzisiaj z nami byli lekarz Mikołaj Kutka, współzałożyciel inicjatywy antynikotynowej Bez Dymu, lekarz Wielkiej Brytanii. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: I Marta Dziok-Kaczyńska, pisarka, podcasterka, dziennikarka, również mieszkająca w Wielkiej Brytanii. Dzięki wielkie, Marto, za spotkanie.
2: Bardzo mi miło, dziękuję bardzo.
1: A teraz u nas utwór, który może niekoniecznie, albo może jednak nawiąże do naszego

tego tematu utwór Bez zmian, Kajetan Wolas i Mulate w czwórce.

0: Autopromocja.
1: Mem przejrzany, pasjans ułożony, ryba w mikrofali podgrzana, poziom master w kulkach też jest. No trochę czasu zostało. Co tu robić w tej pracy? Popołudniowa w czwórce. Od poniedziałku do czwartku. Od 14 do 16. Zapraszam. Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert, taniej masz.
3: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien? I dlaczego milczał?
4: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
3: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
0: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio. Once again I turned up. I'm known to keep you lit. Don't ask me about. We left that boy in the ditch. All of them watching my wrist. Eating this country's hell. Ain't no way get to the city, they all get alerted. Midnight bell. Pull up, what's that smell? I'm the shit with a house on the hill. I just put a little bit on a I just put a little bit on a pill. And I might go to hell, I know it. What we doing in unreal. What we doing in unheard of. Behind scenes, it's murder. It's murder. It's murder.

0: Marda Lili Jacht, minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w zachodniej i północnej części kraju sporo chmur, ale okresami też będą większe przejaśnienia. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie raczej umiarkowane. Miejscami głównie na północy i zachodzie będzie padał deszcz, a w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej

0: przez Wielkopolskę i Kujawy, po Warmię i Mazury również prognozowane są burze. Ale też dzisiaj bardzo ciepło, korzystajmy z tej pogody. Temperatura maksymalna wynosi od 15 stopni na północy, około 20 na zachodzie, do 28 nawet dzisiaj na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad morzem, właściwie tak jak zawsze, od 10 do 12 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: Pogadajmy, to audycja, w której oddajemy Wam głos.
3: Cześć, cześć, witam Was. Dobry wieczór.
4: Cześć, Urka. Dawno się nie słyszeliśmy, ale zawsze z miłą chęcią do Was wracam.
2: Rozmawiamy na luzie, choć nie uciekamy od tego, co trudne.
4: Ja wielokrotnie zgłaszałem problemy z nimi, burdy, zanieczyszczenie korytarza, brak opieki nad zwierzętami, które mieli, bo wypuszczali po prostu psa, który chodził sobie samopas po podwórku.
2: Relacje z sąsiadami, związki, media społecznościowe, podatki czy edukacja. Dla nas nie ma tematów tabu.
5: Dzieci, które mają zamożnych rodziców, przychodzą w pięknych markowych ciuchach, a dzieci, które mają mniej zamożnych rodziców, przychodzą w ciuchach niemarkowych i tu zaczynają się zgrzyty, zwłaszcza u nastolatków.
2: Pogadajmy od poniedziałku do czwartku. Zapraszam od godziny 16. Kuba Jamrozek.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.

0: na audycję Świat 4.0. Zaprasza Weronika Puszkar.
1: 7 minut po godzinie 13 rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Jak zawsze w studiu Piotrek Firan, który już powoli instaluje się do swojego tematu. A dzisiaj Piotrek będzie mówił m.in. o tym, czy scrollowanie zmienia Europę. Badanie Eurostatu pokazało, że młodzi Europejczycy pisali komentarze, podpisywali petycje, brali udział w konsultacjach albo głosowali przez internet. Jak to wpływa na ich jakość życia w Unii Europejskiej? Gdzie młodzi są najbardziej aktywni, a gdzie najmniej? O tym niebawem powiemy, ale wcześniej sprawdzimy też newsy ze świata. Zapraszam do godziny 14. Jesteśmy razem.

0: Rał performance utworu Roller Coaster, prawdziwy roller coaster emocji u Rała, a u nas tak samo na świecie. Zaczynamy od przeglądu newsów drugą godzinę.
1: Słuchasz audycji Świat 4.0 w czwórce.
0: Na Ukrainie od północy ma obowiązywać bezterminowy rozejm ogłoszony przez stronę ukraińską. Natomiast Rosja postanowiła zawiesić działania zbrojne 8 i 9 maja, wtedy kiedy Rosjanie będą świętować 81. rocznicę zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Eksperci wojskowi zwracają uwagę, że ogłoszenie przez Moskwę i Kijów jednostronnych rozejmów może mieć skutek odwrotny. Zamiast uspokojenia sytuacji na froncie, dojdzie do eskalacji.
2: To Moskwa chciała ogłoszenia rozejmu, żeby bez nalotów i ukraińskich dronów zorganizować paradę wojskową na Placu Czerwonym. Z Kijowa płynęły komunikaty, że ukraińskie bezzałogowce mogą polecieć do stolicy Rosji, żeby przeszkodzić w świętowaniu Dnia Zwycięstwa. Zdaniem rosyjskich niezależnych dziennikarzy takiego scenariusza obawia się Władimir Putin, a do tego doszedł strach przed możliwym zamachem stanu, informują rosyjskie media niezależne. Dyktator chowa się w bunkrach i zacieśnił wokół siebie krąg ochrony, dlatego ogłosił jednostronne zawieszenie broni w dniach 8 i 9 maja. Jednocześnie jego resort obrony zagroził atakiem rakietowym na Kijów, jeśli ukraińskie drony zaatakują Moskwę. W odpowiedzi Wołodymyr Zełenski ogłosił bezterminowy rozejm i zapowiedział, że będzie działać według zasady jak ty mnie, tak ja tobie. Jeśli Rosja złamie ukraiński rozejm, to musi spodziewać się ukraińskich ataków. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Strzelanina w sąsiedztwie Białego Domu. Ucierpiał napastnik oraz przypadkowy nieletni przechodzień. Incydent ten wymusił krótkotrwałą ewakuację północnego trawnika Białego Domu.
3: Czy to było wymierzone w prezydenta, czy też nie, tego nie wiem, ale z pewnością się dowiemy, powiedział zastępca dyrektora Secret Service Matt Quinn. Niedługo przed strzelaniną przez ten obszar przejechała kolumna wiceprezydenta J.D. Vance'a. Według Matta Quinna podejrzany nie zbliżył się do kolumny. Funkcjonariusze zauważyli, że mężczyzna miał broń i nawiązali z nim kontakt. Sprawca rzucił się do ucieczki i oddał strzały w kierunku agentów Secret Service. Ci odpowiedzieli ogniem, trafiając uciekającego. Podejrzany został przetransportowany do szpitala. Służby odmówiły jednak informacji o jego stanie zdrowia. Co najmniej jeden przypadkowy świadek, nieletni chłopak, został prawdopodobnie postrzelony przez napastnika. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Amsterdam zakazał w miejscach publicznych reklam mięsa i produktów wykorzystujących paliwa kopalne.

0: Władze stolicy chcą w ten sposób walczyć ze zmianami klimatu. Wcześniej podobne przepisy wprowadziła m.in. Haga.
1: Z przystanków i billboardów zniknęły reklamy linii lotniczych, samochodów na benzynę oraz hamburgerów.
2: No, I'm not gonna stop
1: nie przestanę jeść mięsa, to nie działa w ten sposób, mówiła mi mieszkanka Amsterdamu. Władze miasta mają ambitny plan, aby w ciągu najbliższych 25 lat osiągnąć neutralność węglową i ograniczyć spożycie mięsa przez mieszkańców o połowę. Chcą go zrealizować poprzez wpływanie na wybory konsumentów. Zakaz reklam krytykują producenci mięsa i agencje turystyczne, uznając go za ograniczanie wolności handlowej. Haga, która podobny przepis wprowadziła w zeszłym roku, wygrała w sądzie postępowanie uproszczone. Sędzia uznał zakaz za dopuszczalny, ale ostateczną opinię wyda po dokładnej analizie sprawy. Na razie jest to sygnał dla innych miast, że mogą wprowadzać podobne rozwiązania. Zamiast zakazywać, lepiej jest promować zdrowe opcje, na przykład brokuły. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: A my o zakazie reklamowania niezdrowego jedzenia i zakazie kupowania papierosów, m.in. papierosów przez osoby urodzone po 2009 roku rozmawialiśmy w pierwszej godzinie naszego spotkania, także jeżeli dopiero zaczęliście nas słuchać, to na pewno pojawi się podcast z tej audycji. A u nas za chwilę jeszcze kolejne newsy ze świata.
3: Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quicken, south of the river. Mouth full of Vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I...

0: Słuchasz audycji Świat 4.0 w czwórce.
1: Nowe technologie mają wspomagać lekarzy w Macedonii. Macedoński minister zdrowia zapowiedział rozwój telemedycyny jako odpowiedź na poważne braki kadry medycznej. Do systemu mają być włączeni macedońscy lekarze pracujący poza granicami kraju.
2: W przyszłości w ramach projektu udzielać porad mają często wysoko wyspecjalizowani lekarze z macedońskiej diaspory. Na razie jest on w fazie pilotażowej. Usługi medyczne na odległość testowane są w miastach Debar i Delczewo, gdzie pacjenci mogą korzystać z konsultacji prowadzonych zdalnie. Obecnie są to lekarze ze stolicy Macedonii Północnej, Skopje. W kolejnych etapach planowane jest ujednolicenie procedur oraz rozszerzenie tego systemu właśnie o lekarzy spoza kraju. Szczególną rolę mają odegrać nowoczesne narzędzia diagnostyczne, m.in. w radiologii, które pozwolą specjalistom z zagranicy analizować przypadki pacjentów bez konieczności ich fizycznej obecności. Jak podkreśla minister zdrowia Azir Aliyu, telemedycyna ma nie tylko poprawić dostęp do leczenia, ale też stworzyć trwały pomost współpracy z macedońską diasporą lekarzy. Nie wiadomo, czy docelowo będzie to dobrowolna praca, czy na przykład lekarze będą musieli w ten sposób odpracować państwowe studia medyczne. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: W Moskwie od 5 do 9 maja nie będzie mobilnego internetu. Nie będzie też można wysłać wiadomości SMS. Reżim Władimira Putina chce zorganizować 9 maja paradę wojskową, ale obawia się ukraińskich ataków dronowych.
3: Niezależny portal Meduza, powołując się na serwis Ostrożnie Wiadomości, poinformował, że część operatorów łączności komórkowej rozesłała klientom ostrzeżenia w tej sprawie. Rosyjska blogerka Ksenia Sobczak opublikowała w internecie treść takiej wiadomości. W związku ze względami bezpieczeństwa w Moskwie możliwe ograniczenia w pracy internetu i SMS-ów w okresie przygotowań i odbywania się świątecznych imprez od 5 do 9 maja. Ograniczenia w sieci komórkowej, szczególnie internetu, to jedna z przyczyn spadku notowań społecznych Władimira Putina. Rosjanie coraz częściej zadają pytania o sens prowadzonej przeciwko Ukrainie wojny i wrogości wobec sąsiadów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Coraz więcej mieszkańców Anglii wyjeżdża z kraju i przenosi się do Szkocji oraz Walii. Powodem są rosnące koszty życia i drogie nieruchomości, szczególnie w Londynie i na południu. Coraz więcej osób wybiera tańsze regiony, licząc na większą przestrzeń i spokojniejsze życie.
4: Dla wielu mieszkańców Anglii, zwłaszcza Londynu i południowych hrabstw, utrzymanie dotychczasowego poziomu życia staje się coraz większym wyzwaniem. W praktyce oznacza to rezygnację z zakupu mieszkania, odkładanie decyzji o założeniu rodziny albo przeznaczanie nawet połowy dochodów na czynsz. Nowe badania pokazują, że brytyjska stolica traci na atrakcyjności w oczach młodych. Według raportu London Heritage Quarter nawet 800 tysięcy osób w wieku od 18 do 30 lat może opuścić stolicę do 2030 roku. Coraz częściej pojawia się więc alternatywa. W szkockich miastach, takich jak Glasgow czy Aberdeen, za cenę niewielkiego mieszkania w Londynie można kupić przestronny dom. Podobnie w Walii. W okolicach Cardiff czy Swansea dostępne są nieruchomości oferujące więcej przestrzeni i niższe koszty utrzymania. Zmieniają się także oczekiwania wobec codzienności. Zamiast życia w ciągłym pośpiechu, wielu Brytyjczyków wybiera spokojniejsze tempo, krótsze dojazdy i bliższy kontakt z naturą. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: A u nas za chwilę Piotr Firan z przeglądem europejskim. 25 minut po godzinie 13:00.

0: 13.30 na zegarze. W studiu już Piotr Kwiran.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, a to oznacza, że zaczynamy nasz cykl.
2: Eurovibe w czwórce.

Unia Europejska bierze na warsztat rzeczy, które realnie dotykają naszego codziennego życia. Mówiliśmy już o tym, kiedy ta informacja pojawiła się w mediach. Nie chodzi o żadne nudne przepisy, tylko coś, co możemy realnie poczuć w kieszeni. Smartfony od 2027 roku będą musiały mieć

0: kierunek jest jasny, sprzęt ma być dłużej w użyciu, a naprawa ma być prostsza i tańsza. Jeśli chodzi o pewne wyjątki, to podobno słuchawki te wkładane do uszu, które nam się w etui ładują, tam będzie trudno wymienić baterię, albo wprowadzić taki mechanizm, żeby te baterie można było łatwo wymieniać.
1: No
0: i
1: tak,
0: są też wyłączenia,
1: takie,
0: jeśli chodzi o sprzęty medyczne.
1: Okej, okay, to na szczęście nas nie dotyczy.
0: Więc twój ciśnieniomierz, Weronika.
1: Ciężko będzie wymienić w nim baterię.
0: Być może.
1: Albo w termometr. Nie, termometr chyba nie ma baterii.
0: No,
1: ale może
0: mają.
1: Niektóre mają takie współczesne.
0: I mamy drugą odsłonę, bo zostawiamy tego newsa, to od 2027 roku, ale mamy drugą odsłonę pewnego rodzaju próby uniezależnienia się od big techów ze Stanów Zjednoczonych. Francja robi cyfrowy zwrot. Tamtejsza administracja odchodzi od amerykańskich aplikacji do wideorozmów i stawia na własne rozwiązania. Także do 2027 roku urzędnicy mają korzystać z rządowej platformy Visio. Chodzi o bezpieczeństwo danych i większą niezależność od globalnych gigantów technologicznych. I bardzo często na przykład w mediach społecznościowych, na TikToku, na Instagramie pojawiają się alternatywy dla amerykańskich rozwiązań. Jeśli chodzi o pocztę, jeśli chodzi o niektóre serwisy społecznościowe, jeśli chodzi o serwisy z newsami. Niektóre są, jeśli chodzi o europejskie rzeczy, płatne. No bo na przykład Gmail jest bezpłatny, Hotmail jest bezpłatny, ale tam z kolei te reklamy, w ogóle liczba spamu, liczba wiadomości ze spamem to jest coś przerażającego.
1: No, chyba musielibyśmy bardzo dużo zapłacić, żeby się od tego wszystkiego uwolnić.
0: Nie, no bez przesady.
1: Od tych wszystkich reklam. Jakbyś na każdym portalu kupował taką tańszą wersję bez reklam.
0: Ale to chyba można. Tylko chodzi bardziej o to, żeby Europa miała więcej takich swoich popularnych rozwiązań i rzadziej korzystała z amerykańskich, no bo to się też tak napędza. Im więcej użytkowników na przykład takich europejskich serwerów poczty, tym wtedy ta cena będzie niższa. A jeżeli wszyscy korzystamy z amerykańskich rozwiązań, no to wtedy oni zgarniają wszystko. No i później są też te problemy z podatkami, że oni płacą za oceany, tutaj nie płacą i te pieniądze wyparowują. No dobrze. Trzecia rzecz, sztuczna inteligencja. W Unii trwają rozmowy o tym, jak regulować sztuczną inteligencję i nie jest łatwo się dogadać. Negocjacje właśnie się przeciągają, ale jedno jest pewne. Sierpień bieżącego roku zaczną obowiązywać nowe zasady dla systemów AI wysokiego ryzyka, na przykład używanych przy rekrutacji w bankach czy w medycynie. To oznacza, że narzędzia, z których korzystamy na co dzień, będą coraz mocniej pod lupą. Krótko mówiąc, mniej jednorazowych sprzętów, więcej kontroli nad technologią i próba odzyskania niezależności w Europie. To tak podsumowując wszystkie trzy newsy, a za chwilę o tym, jak młodzi w Europie angażują się dziś społecznie w internecie.
1: To Piotr Kwiran, który jak co dzień do nas przychodzi. Będziemy mówić też o tym scrollowaniu w internecie i jak to wpływa na młodych Europejczyków.
2: Laureatka konkursu Będzie Głośno. Sienia.

0: Eurovibe w czwórce.
1: 20 minut do godziny 14, nasz cykl europejski. Teraz Piotrek Firan i jego gość.
2: No właśnie, ale zanim gość, to najpierw opowiedzmy, o czym będziemy rozmawiać, bo pojawiły się badania Eurostatu dotyczące tego, jak angażujemy się w internecie. Dla ludzi w wieku od 16 do 29 lat internet to jest absolutna codzienność. 97% osób korzysta, ale co ważniejsze, to nie jest już tylko rozrywka i scrollowanie. Coraz częściej sieć wykorzystuje się do zabierania głosu w sprawach społecznych i politycznych. Dziś robi to około 1/4 młodych Europejczyków, mniej więcej 24%. Angażuje się online, komentuje, podpisuje petycje, bierze udział w inicjatywach czy reaguje na ważne tematy. I to jest wyraźny wzrost w porównaniu do poprzednich lat. Co ciekawe, widać już duże różnice między krajami. Liderami są Słowenia i Łotwa oraz Holandia. Najniższe wyniki odnotowano, jeśli chodzi o taki społeczny aktywizm, w internecie w Belgii i w Czechach. A już teraz ze mną Julia Krzesicka-Haberko z Fundacji Dobra Sieć. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy w czwórce. Scrollowanie zamiast działania. Czy dla młodych Polaków komentarz, like czy petycja online to już realne zaangażowanie obywatelskie?
3: Nie powiedziałabym, że to jest jakieś realne zaangażowanie obywatelskie albo że to jest jego namiastka. To są raczej po prostu różne poziomy aktywności społecznej w sieci. I tutaj myślę, że żeby to dobrze zrozumieć, to warto spojrzeć na dwie rzeczy naraz. Na ogólną aktywność społeczną i na tą online. I żeby to zrobić, możemy sięgnąć chociażby do badań CBOS-u z 2026 roku. I z nich wynika, że w 2025 roku połowa dorosłych Polaków angażowała się w działania na rzecz innych, czy to online, czy offline. I w tej najmłodszej grupie było to jeszcze więcej, bo 68%, a wśród uczniów i studentów nawet 74%. Przed chwilą przytoczone dane Eurostatu pokazują, że to jest 24% w Unii Europejskiej młodych, którzy angażują się online. Także te dane pokazują jedną rzecz, że aktywność online nie zastępuje tej offline. Mhm. Powiedziałabym, że jest to raczej jedna z jej form, że jest to po prostu często taki łatwiejszy start, że ten like czy komentarz są zwykle takim sygnałem zainteresowania, a petycja czy udział w konsultacjach to ten krok dalej. I to dobrze, że takie prostsze formy istnieją, bo dzięki nim można złapać te osoby, które inaczej w ogóle by się nie zaangażowały. I problem pojawia się dopiero wtedy, kiedy wszystko kończy się na scrollowaniu. I dlatego kluczowe jest stworzenie takich ścieżek przejścia od tych prostych reakcji w sieci do bardziej realnych działań, do chociażby wolontariatu, do udziału w konsultacjach, zbiórek aktywności lokalnej i chociażby nasza platforma e-wolontariat.pl jest właśnie takim narzędziem, które pomaga od tego przejścia, bycia online do realnej pomocy, która dzieje się także w
2: Ale
3: sieci.
2: Ale kluczowe jest to, że jednak to zainteresowanie działaniami społecznymi jest i w grupie najmłodszych Polaków możemy sobie powiedzieć młodych, dorosłych albo wkraczających w dorosłość, to jest taki sygnał, który może wydawać się pozytywny.
3: Tak, zdecydowanie tak. I co więcej, tutaj powiedziałabym, że nie ma też takiego jednego konkretnego obszaru, co też jest dobre, bo...
2: No właśnie, w co się angażują młodzi Polacy?
3: Powiedziałabym, że widać, że tutaj jest, jak podobnie w innych grupach, że oni wchodzą w te tematy, które są blisko ich codzienności, gdzie czują, że mogą mieć realny wpływ. Więc są to często powracające te same wątki, takie jak kwestie kosztów życia, wysokich kosztów życia, klimatu, mieszkalnictwa, praw człowieka. Więc najlepiej działają te tematy, które są blisko nich, blisko ich serca, takie, które też potrafią się przełożyć na konkretne działanie, gdzie można od razu zrobić coś konkretnego, pomóc konkretnej grupie,

0: podpisać konkretną petycję, więc ten internet działa tutaj trochę jak taki łącznik. On pomaga dotrzeć, połączyć ludzi, rozprzestrzenić temat, ale właśnie ostatecznie muszą zadziać się te dwie rzeczy naraz. Musi być temat, który jest bliski serca i no musi właśnie być tam możliwość działania.
1: Czy social media realnie zmieniają coś w Polsce? Biorąc pod uwagę tę zbiórkę, która odbyła się jakiś czas temu, no to pokazała rzeczywiście, że bardzo chętnie, jeżeli jest pomysł i jest taka szlachetna idea, wówczas całe ogromne rzesze wszystkich tak naprawdę się angażują.
0: Zgadza się, aczkolwiek myślę, że warto pamiętać, że social media to jest po prostu narzędzie. One dokładnie mogą nagłośnić temat, mogą zebrać ludzi, uruchomić emocje, ale ta realna zmiana zaczyna się dopiero wtedy, kiedy ta energia gdzieś ląduje, czyli w organizacjach na przykład, w instytucjach, w wolontariacie, decyzjach politycznych, więc jak najbardziej jest to możliwe, ale ważna jest też jakość obecności tej w sieci.
1: Jasne. Czyli można powiedzieć, że internet to jest taki dobry start, żeby zacząć działać dalej. Julia Krzesicka-Haberko z Fundacji Dobra Sieć gościła w Czwórce. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: A razem z nami był jak co tydzień Piotrek Firan. I co, widzimy się w takim razie w przyszłym tygodniu.
1: Do usłyszenia.
2: Bardzo dziękuję.

15 minut pozostało do godziny 14. Świat 4.0 już dobiega końca. Za chwilę w studiu Kamil Jasiński, audycja popołudniowa. Na pewno będzie konkurs, także zachęcam do tego, żebyście pozostali z czwórką, no i próbowali swoich sił. A my słyszymy się w sobotę w audycji City Break Europa. Będziemy podróżować tym razem po nieco mniej znanym kierunku, bo będzie to miasto w Rumunii. Także zachęcam do tego, żebyście nas słuchali. Kto wie, być może ta propozycja też przyda wam się w czerwcówce, a być może skorzystacie z niej już niebawem, no bo przecież wakacje się zbliżają. Dzięki za dziś. Weronika Puszkar. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Brace yourself, zimno is coming, ale zanim chłodniejsze powietrze na dobre dotrze do Polski, to jeszcze dzisiaj miejscami będzie gorąco, bo czeka nas nawet 28 stopni. Później w połowie tygodnia temperatura obniży się na tyle mocno, że na północy i na zachodzie kraju będzie tylko 15 stopni. Kolejne dni z pewnością nie będą gorące, tak jak początek maja, bo na termometrach przeważnie zobaczymy 15-16 stopni w północnej Polsce do 21 w południowej części kraju.
1: Autopromocja.
2: Przed nami święto filmu dokumentalnego. Rusza festiwal Millennium Dogs Against Gravity.
3: Będziemy na gali otwarcia i w błysku fleszy porozmawiamy z twórcami, organizatorami i gośćmi.
2: Opowiemy o niesamowitych filmowych historiach i ich bohaterach.
3: 7 i 8 maja od 18 do 20.
2: Słuchajcie i wpadajcie na festiwal. Na czerwony dywan w audycji Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity zaprasza Kasia Dydo.
3: A w audycji Co oglądać z repertuarem w dłoni zaprasza Marcin Radomski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu

0: kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.

Przestań człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż patrzą, to nie

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: Już mamy 9 minut po godzinie 14, wtorkowy dzień dobry. Jeżeli wyjątkowo dobrze odpoczywaliście sobie w majówkę, to domyślam się, że u niektórych z was pewnie jeszcze do dzisiaj wytrąca się kiełbasa z organizmu, ale na pewno wtorek jest zdecydowanie przyjemniejszym dniem niż poniedziałek. Mam nadzieję, że przyjemne będą dwie godziny. Już za moment rozpoczniemy zgadywanki w czwórce, czwórkowy pakiet do zgarnięcia, czapka, skarpety i książki. Natomiast po godzinie 15 naszym gościem będzie Rączka, twórca internetowy, który porusza się bardzo sprawnie po mieście i gotuje klasyki kuchni polskiej, kuchni włoskiej i częstuje tym przechodniów. O jego działalności, zarówno internetowej, jak i ulicznej, na pewno sobie porozmawiamy. Będzie przepysznie, więc mam nadzieję, że pozostaniecie razem z nami. Kamil Jasiński, kłaniam się i zapraszam. Jesteśmy razem do 16.
2: To jest nowość czwórki.

0: FM tylko o jednym myśli.
1: Za nami Wet Leg, a przed nami zgadywanki 226452100. To jest numer do studia czwórki. Dzwoni.

Zadajecie, zadajecie pytanie. Ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie, to wy musicie odgadnąć hasło, ale to wy też zadajecie pytania. Pierwsza osoba dzwoniąca ma oczywiście najtrudniejsze zadanie, więc no niech ma, może zadać aż dwa pytania i później oddać jeden strzał. Numer do naszego studia 226452100. Solidny czwórkowy pakiet do zgarnięcia, czapka, skarpety i książki, a dzisiejsza kategoria to miejsce. Szukamy jakiegoś miejsca. 226452100. Co to może być? Jeżeli jesteście w ruchu, wracacie z pracy, to być może łatwiej będzie odgadnąć dzisiejsze hasło. 226452100. Numer do studia czwórki. Czekam na wasze telefony.

0: tylko o jednym myśli.
1: Oczywiście myślę o dzisiejszym haśle, a dzisiejsza kategoria to miejsce. 226452100, numer do naszego studia i Karolina jest razem z nami. Dzień dobry, Karolino.
2: No cześć.
1: Cześć, jak u ciebie dzisiaj samopoczucie?
2: Cześć, Kamilo. Słucham jeszcze raz?
1: Jak u ciebie samopoczucie?
2: No świetnie, świetnie. Dodzwoniłam się jako pierwsza, więc ja się czuję wybitnie i taką szczęściarą wielką, wiesz? No.

0: Jesteś, no. Jesteś szczęściarą.
1: No,
0: możesz zadać aż...
1: pytania mam, jak niesamowite, nie?
0: Dwa pytania. Trzymam za ciebie kciuki. Więc
1: no dobra.
0: Słuchamy dwóch pytań.
1: Dobra. Czyli to miejsce, a ja myślałam, że coś do przemieszczania się. No ale jak nie, bo nie rozumiem na początku kategorii.
0: Ale jak się przemieszczasz, to widzisz różne miejsce.
1: No właśnie, no właśnie. No dobra, no to czy to jest obrośnięte jakąś zielenią? Albo kwiatami, tak, no zieleni.
0: Raczej nie, ale medycyna zna pewnie takie przypadki. Jest trochę tam zieleni.
1: A to wplątujemy to w tą medycynę?
0: Nie, nie, nie, tylko tak sobie powiedziałam, dla zmyłki. Nic nie ma wspólnego z medycyną.
1: No dobra. Aha, czyli niekoniecznie.
0: Raczej
1: Jezu,
0: nie.
1: To tyle rzeczy. A dobra, a czy tam się uczęszcza z dziećmi?
0: Można.
1: Aha, można.
0: Można. Dzieci nie mają tam zakazu wjazdu, absolutnie nie.
1: Nie mają, a wjazdu? Znaczy,
0: no wjazd, tak młodzież mówi wjazd. Można też.
1: Może wyjściówki. No dobra, no o kurczę. No to trochę już miałam tak, bo pomyślałam o parku, ale to już park nie będzie.
0: Nie
1: i
0: będzie.
1: O piaskownicy drugie pomyślałam, no ale jak dzieci niekoniecznie mogą wejść, to myślałam, że to będzie tak, mówisz, że można minąć po drodze do pracy. O Boże, no i zielone nie jest, no to nie wiem, taka siłownia na powietrzu.
0: Nie, to nie jest siłownia, to nie jest siłownia, ale Karolina, brzmisz na taką, co odwiedza takie miejsce. Na wysportowaną osobę.
1: Chciałabym,
0: chciałabyś...
1: właśnie się mobilizuję, ale trzymaj kciuki.
0: Trzymam.
1: Być może za rok, jak zadzwonię, to będę właśnie taką osobą.
0: Im cieplej robi się na zewnątrz, tym mniej osób na siłowni i jest przyjemniej wtedy, mniejszy ścisk.
1: Tak.
0: Więc warto teraz zacząć.
1: Lepiej, nie?
0: Tak. Karolina, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, dzięki
1: dobra,
0: za telefon.
1: Ja
0: walczymy dalej.
1: Oczywiście.
0: I cały czas możecie dzwonić 226452100. To jest numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie dzisiejsza kategoria to miejsce. I Maciek jest razem z nami. Dzień dobry, Maćku. Hop, hop. Czy się słyszymy?
2: Jestem.
0: Cześć Maciek, jak u ciebie samopoczucie?
2: A, dobrze. Tak pozytywnie jak na wtorek.
0: Dajesz radę? Nie ma zamuły pomajówkowej?
2: O nie, już zapomniałem o majówce.
0: No dobrze, to przed nami kolejny weekend, tego się trzymajmy, zaraz czerwcówka. To słuchamy twojego pytania.
2: Czy to jest związane z ruchem samochodowym?
0: Trochę
2: taki element ruchu drogowego, coś takiego.
0: No jest to związane, ale nie jest to element ruchu drogowego.
2: Okej. Okay. Dobra, strzelam. Czy jest to parking?
0: Nie, to nie jest parking. Niestety nie. Pozdrawiam cię serdecznie.
2: Dobra,
0: trzymaj
2: dzięki.
0: Się. Wszystkiego dobrego. Mobilki. 226452100. To jest numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie. Ja odpowiadam tak lub nie. Szukamy jakiegoś miejsca. Co to może być? Jeżeli ktoś jest w drodze, wraca z pracy do domu, no to można się rozglądać i poszukać inspiracji. 226452100.

0: 27 minut. Po godzinie 14 szukamy jakiegoś miejsca. 226452100. Numer do naszego studia. Tomasz jest razem z nami. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Witamy, Tomku. Jak samopoczucie? Takie wzdechnięcie na dzień dobry. Chyba zmęczony trochę jesteś, co?
1: Nie, wracam z pracy.
0: Okej, okay. Czyli już relaks przed tobą, tak?
1: Już relaks.
0: Dobrze. To najważniejsze. Tomku, słuchamy pytania.
1: Tam się znajdują sklepy.
0: Czy tam się znajdują sklepy? Tak. Można coś tam nabyć. Ale może sklepy to jest dużo powiedziane.
1: Dobra, to strzelamy. Czy to jest...
0: Tak? Strzelamy.
1: Teatr.
0: No w teatrze bufecik zawsze coś tam można sobie spożyć w przerwie. Najważniejsze, żeby nie w trakcie spektaklu chrupać popcornem. Pozdrawiamy cię serdecznie, Tomku. Wszystkiego dobrego. No i mamy na linii teraz Michała. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Oj, słabo cię słychać. Chyba w drodze jesteś.
2: Tak, samochodzie jestem. Teraz trochę lepiej, czy nie za bardzo?
0: Tak samo beznadziejnie, ale szybko załatwimy tę sprawę. Słuchamy pytania.
2: Czyli tam można coś kupić?
0: Tak.
2: A czy jest tam drożej niż gdzie indziej?
0: Tak.
2: To jest stacja benzynowa?
0: Tak, to jest stacja benzynowa. Gratulacje, brawo. Udało się. To jest stacja benzynowa. Michale, nie pogadamy sobie dłużej, bo naprawdę jest bardzo słabe połączenie. Szybko jedziesz, domyślam się.
2: A momencik.
0: O, teraz się przełączysz. No teraz. I zupełnie inna jakość. Co to było? Co to było, mój drogi? Dlaczego nie można tak było od razu?
3: Dopiero wpadłem po tym, jak udało mi się zgadnąć hasło.
0: Magiczny guzik, tak? Widzisz jednak.
3: Tak jest,
0: rozwojowa dokładnie. Sytuacja, postęp, odgadujesz hasło, lepsza jakość połączenia. Czego chcieć od życia? Zatankowany jesteś, jak jedziesz samochodem?
3: Jestem załadowany, bo nie tankuję,
0: okay.
3: A się ładuję.
0: No dobrze, to najważniejsze. Czyli będzie rozładunek później, tak?
3: Tak. Rozładowuje się właśnie w trasie, może tak.
0: Dobrze, już nie wnikam w szczegóły, ale szerokości życzę w takim razie.
3: A dzięki, w takim razie.
0: Daleko do punktu, do którego musisz dojechać?
3: A jeszcze jakieś 120 km.
0: A, to blisko. Audycji dosłuchasz i będziesz na miejscu.
3: Tak jest.
0: Michale, dziękuję ci bardzo serdecznie za telefon. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Pakiet czwórkowy jest już twój. Skarpety, także czapka i książki. Mam nadzieję, że się cieszysz.
3: Super.
0: Trzymaj dziękuję się. Bardzo. Wszystkiego dobrego. Na razie. Hej. No i mamy jeszcze trochę czasu, więc wydaje mi się, że zaraz odpalimy kolejną zgadywankę.

0: tylko o jednym myśli.
1: Za nami Grupson, Abradab w jednym numerze. Playlistę możecie znaleźć oczywiście na naszej stronie czwórka.online. Ten kawałek nosi tytuł Fame. Jeszcze Rahim był w tym kawałku. Zarówno Grupson, jak i Abradab całkiem niedawno odwiedzili nasze czwórkowe studio i zapisy tych rozmów możecie znaleźć na naszym kanale na YouTubie, ale także na naszej stronie czwórka.online. Druga zgadywanka w tej godzinie 226452100. Te same zasady, to wy zadajecie pytania. Ja tylko znam hasło, odpowiadam tak lub nie. Kolejna kategoria to przedmioty codziennego użytku. I od razu gwarantuję wam, że być może dzisiaj mieliście z tym styczność, być może w tym momencie macie z tym styczność. Co to może być? 226452100. Przedmioty codziennego użytku to jest kategoria. Czekam na wasze telefony, dzwonicie, zadajecie pytania, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie skarpety, czapka i książki do zgarnięcia. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 22 minuty pozostały już tylko do godziny 15. Jest Wiesiek razem z nami. Dzień dobry, Wiesiku.
2: Dzień dobry, Kamilo.
1: Jak samopoczucie u kolegi?
2: Bardzo dobrze. Korzystajmy ze słońca, póki
1: i ciepełka,
2: nie doczekamy się deszczu.
1: I ciepełka. To jesteś trochę rozgogolony teraz, jak korzystasz z ciepełka?
2: Odmawiam udzielenia odpowiedzi na
1: no chociaż krótki rękawek,
2: Oczywiście, że tak.
1: Dobrze. Wieśku, słuchamy twoich dwóch pytań.
2: Kamil, zaskoczę cię bardzo trudnym pytaniem, skup się.
1: O Jezu. Dawaj.
2: Czy dzisiejsze hasło spełnia przynajmniej jeden z trzech warunków?
1: O matko.
2: Czyli zawiera typowo polskie znaki lub składa się z więcej niż jednego wyrazu lub zaczyna się na samogłoska.
1: Ale przykminił pytanie. Tak!
2: Dobra, to teraz doprecyzowując. Czy dzisiejsze hasło zawiera typowo polskie znaki?
1: Tak.
2: Śrubokręt.
1: Nie. Ale też takie ruchy jakieś trzeba wykonywać dzisiejszym hasłem. Wieśku,
2: okay, ale to myślę, że zawęziłem nieźle pole.
1: Bardzo.
2: Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego, dziękujemy serdecznie. Kamila mamy na linii. Dzień dobry, Kamilu.
3: No, cześć, Kamilu, witam cię.
1: No też słychać, że w drodze chyba jesteś, prawda?
3: Tak jest, z pracy wracam.
1: No to szczęśliwie, że z pracy. Słuchamy pytania.
3: Czy to jest jakiś artykuł biurowy?
1: Nie jest to artykuł biurowy, ale w biurze można z tego korzystać. Zdarza się. Bardzo często.
3: Dobrze, czy to jest długopis?
1: Nie, to nie jest długopis. Pozdrawiam, trzymaj się, na razie, hej, hej. No i Paweł jest razem z nami. Dzień dobry, Pawle.
4: A witam serdecznie.
1: Witamy i słuchamy pytania. Halo?
4: Czy tym przedmiotem najczęściej posługujemy się rano i wieczorem?
1: All day, every day. Niezależnie od pory dnia.
4: To niekorzystne bardzo. Dobra, strzelam.
1: Tak?
4: Może jest ktoś taki, szczoteczka do zębów.
1: Że rano i wieczorem ktoś myje, tak? Myślisz? Taki higienista ekstremalny.
4: Takie.
1: Myślę, że są tacy, ale jednak w mniejszości. Paweł, to nie jest szczoteczka do zębów. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Na razie. Hej, hej.
4: Dzięki.
1: No i Karolina jest razem z nami. Dzień dobry.
5: No cześć.
1: No cześć, Karolino. Teraz już trochę łatwiej. Tak. Szukamy jakiegoś przedmiotu. Codziennego użytku.
5: Codziennego użytku. A czym tym można jeść?
1: Możesz coś, sobie coś tym nabrać, ale raczej się tym nie je.
5: Okej.
1: Okay. Ma to taki kształt, że mogłabyś ciutkę czegoś nabrać.
5: Aha. Kurczę, no to myślałam, że sztućce, bo...
1: No sztućcami się zdecydowanie je. Sztućce właśnie do tego zostały stworzone, więc nie są to sztućce, to ci mogę powiedzieć od razu.
5: No, to znaczy ja wiem, jaka jest odpowiedź, oczywiście, ale może dam szansę
1: innym.
5: I powiem, że to jest kubek.
1: Kubek. Nie, to nie jest kubek. Trochę mniejszy niż kubek. Pozdrawiam cię, tak podpowiadam. Papatki na razie, hej. No i Wiesiek is back. Halo, halo.
2: No jestem.
1: No mniejsze niż kubek, to już wiemy, Wieśku. I te twoje polskie znaczki, te twoje ogonki, słuchaj.

0: Mamy.
1: No właśnie, to ja na razie bez pytania strzelam nóż.
0: Nie, to nie, nóż trochę służy do jedzenia. Zdecydowanie bardziej tempe.
1: Tak, ale można się pokaleczyć.
0: Można. Czy dzisiejszym hasłem? No można jakoś tam, ale raczej nie. Raczej bezpieczeństwo.
1: Dobrze,
0: czekamy na późniejszy twój telefon. I Kamil jeszcze jest razem z nami. Hello!
2: Witam. No trochę mnie to zszokowało, że mniejsze od kubka.
0: Są takie rzeczy. Są rzeczy mniejsze od kubków.
2: Pokręt to nie jest. Wiertło?
0: Wiertło. Nie, to nie jest wiertło.
2: Piętro.
0: Piętro? Ani piętro, ani wiertło.
2: Dobra, dzięki.
0: Dzięki cześć. Kamil, na razie, pozdrówki. No i Paweł jest na linii, halo?
3: Cicho, panowie, jesteśmy na linii. Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, panowie. Można podpowiadać, zawsze trochę przyjemniej i weselej. No, to co
3: tam? To tak, mam pytanko.
0: Dobra.
3: Czy w parze z tym przedmiotem wędruje igła?
0: Nie.
3: O kurczę.
0: No właśnie.
3: Miałem na myśli na parsek, ale tu chłopaki podpowiadają, że co? Kieliszek.
0: Nie, to nie jest kieliszek. Ciut mniejsze jeszcze od kieliszka, tak mi się wydaje.
3: Będziemy próbowali.
0: Chłopaki to mają pomysły. W ciągu dnia takie rzeczy.
3: Ale to przedszkolaki. Powiedzcie, skąd jedziemy?
4: Przedszkola.
0: Z przedszkola i o kieliszkach.
3: Co robić? Takie społeczeństwo nam widać rośnie.
0: Takie życie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Pozdrówki. Na razie, tak. Chodziło oczywiście o wielkość, malutkie, coś mniejsze od kubka. No to oczywiście nawet przedszkolak wie, że to kieliszek. 226452100, numer do naszego studia. Przedmioty codziennego użytku. Co to może być?

0: przestań już do mnie dzwonić, przestań mi wysyłać te memy z kotkami.
1: To do tego gościa typu clown, który pojawia się w piosence. Przestań, przestań, 13 minut pozostało już tylko do godziny 15. Krystian jest razem z nami. Halo, halo.
2: No cześć.
1: Cześć Krystianie, słuchamy.
2: Czy o tym przedmiocie śpiewał kiedyś jeden z największych polskich artystów, Michał Wiśniewski?
1: Nie. Czy może
2: kurde,
1: gdzieś...
2: Jak to?

0: Mówisz o tym fajansowym, tak? Przedmiocie.
1: No tak.
0: Nie, to nie to.
1: No dobra, to mi trochę rozwaliłeś.
0: Znaczy nie znam tak dokładnie dyskografii ich troje, więc może ten wątek gdzieś się pojawia, ale wiesz, że później nie było.
1: Kiedyś tam śpiewał. No.
0: Jakiś ich trojejtors tutaj zadzwoni zaraz. Halo, to jest błąd, oszustwo. Ale nie, nie, to nie jest filiżanka.
1: Na zmiankę o Michale Wiśniewskim mogę zadać drugie pytanie?
0: No dobra, nie możesz.
1: Kurde.
0: Inni czekają, nie ma. Krystian. No,
1: to niech będzie mniejsze od kubka kieliszek.
0: Już był kieliszek, było i to przedszkolaki proponowały. Nie, to nie jest to. Oczywiście tam dla krasnoludka napitek, herbatka. Krystianie, pozdrawiam serdecznie, na razie, wszystkiego dobrego. Karolina jest razem z nami ponownie, halo?
2: Cześć.
0: Karolino, słuchamy.
2: A czy to jest miękkie?
0: Nie.
2: Nie. Masz, kurde, a mam 1000 pomysłów.
0: O czymś twardym myślisz, tak? I 1000 pomysłów. No, trzeba wybrać coś jednego.
2: No dobra, to może to jest, jak to jest mniejsze od tego, od filiżanki jeszcze. Od kieliszka znaczy się, a to zależy, jaki kieliszek jest. Ale dobra, powiedzmy, że mniejsze, to może naparstek.
0: Naparstek. Dobry trop. Trochę większy od naparstka. Szukamy czegoś między naparstkiem a kieliszkiem. Nie jest to naparstek. Pozdrawiam cię, Karolino. Wszystkiego dobrego. Pozdrówki. No i zobaczymy, czy bank rozbije Wiesiek. Halo, Wieśku.
3: No nie rozbije, bo u mnie w domu nie widzę nic mniejszego od kieliszka.
0: Nic mniejszego od kieliszka.
3: A powiedz mi, czy te hasło twoje to jest przedmiot z kuchennej szuflady?
0: Może tam się znaleźć, ale raczej tego nie trzymasz. Znaczy, są różne też rodzaje, o tym, o którym ja myślę, to nie trzymasz. No nie mogę więcej podpowiedzieć, Wieśku. Kilku tutaj jest jeszcze graczy w kolejce.
3: No dobra, żeby nie przedłużać, penseta.
0: Nie, inny kształt. W takich kształtach raczej obracamy się kieliszkowo-naparstkowych. I tyle. Dobra, Wieśku, pozdrawiam na razie. Bartek jest razem z nami. Dzień dobry, Bartku.
4: Witam.
0: Witamy, słuchamy pytania.
4: A strzelę od razu, chociaż już rozbiłeś raczej moje hasło, otwieracz.
0: Nie, ale nie jesteśmy tak daleko, Bartku, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Znaczy, to jest zupełnie inny przedmiot, ale być może mogą występować tak niedaleko siebie. Danuta jest razem z nami, dzień dobry.
5: A dzień dobry, ja chciałam zapytać, czy jest to plastikowe?
0: Tak.
5: Czy jest to może nakrętka od butelki?
0: Tak, jest to nakrętka, brawo! Elegancko.
5: Dzięki.
0: Ale się udało. Danuta, czy ty przypadkiem pierwszy raz do nas dzwonisz?
5: Tak, pierwszy raz.
0: I pierwsze pytanie i od razu wygrywasz. Ale ci się udało, ale szczęście. No to zostajesz z nami na dłużej na pewno. Jak takie rozpoczęcie, ale będzie.
5: Na pewno, tym razem już będę częściej dzwonić.
0: Super, widzisz, nie ma co się obawiać. Udało się, gratuluję ci bardzo serdecznie. Książki, czwórkowa czapka i skarpety, taki pakiet jest już twój. Nie ma tam nakrętki, no niestety nie ma.
5: No niestety.
0: Ale sobie jakoś poradzisz na pewno. Jeszcze.
5: Jasne, bez nakrętki dam sobie radę.
0: Teraz sobie pomyślałem o nakrętkach od słoików. Chociaż można powiedzieć, że to jest wieczko. Więc...
5: No ale mniejsze od kieliszka.
0: Tak,
5: no,
0: ja myślałem tylko o tych takich przyczepionych już.
5: No i takie ruchy tym śrubokrętem, no to jednak dały mi coś
0: dokładnie
5: do myślenia.
0: Dokładnie to. Danuto, pozdrawiam cię bardzo serdecznie i życzę wszystkiego dobrego.
5: Dziękuję wzajemnie.
0: Na
5: do
0: razie.
5: Widzenia.
0: Hej, papa. Pa.

0: Autopromocja.
1: Pogadajmy, to audycja, w której oddajemy Wam głos.
2: Cześć, witam Was. Dobry wieczór.
3: Cześć, Urka. Dawno się nie słyszeliśmy, ale zawsze z miłą chęcią do Was wracam.
1: Rozmawiamy na luzie, choć nie uciekamy od tego, co trudne.

0: Ja wielokrotnie zgłaszałem problemy z nim, burdy, zanieczyszczenie korytarza, brak opieki nad zwierzętami, które mieli, bo wypuszczali po prostu psa, który chodził sobie samopas po podwórku.
1: Relacje z sąsiadami, związki, media społecznościowe, podatki czy edukacja. Dla nas nie ma tematów tabu.
2: Dzieci, które mają zamożnych rodziców, przychodzą w pięknych markowych ciuchach, a dzieci, które mają mniej zamożnych rodziców, przychodzą w ciuchach niemarkowych i tu zaczynają się zgrzyty, zwłaszcza u nastolatków.
1: Pogadajmy od poniedziałku do czwartku. Zapraszam od godziny 16. Kuba Jamrozek.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla południowo-zachodnich powiatów województwa dolnośląskiego. Alerty zaczną obowiązywać dzisiaj o godzinie 16 i potrwają do godziny 23 we wtorek. Prognozowane są burze, którym lokalnie będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm, a także porywy wiatru do 65 km na godzinę. Lokalnie może pojawić się grad.
1: Autopromocja.
2: Kto stoi za przewozem dzieł sztuki w muzeum? Jak wygląda ściąganie zagranicznych artystów na polskie festiwale? I w końcu, czy z zawodu artysty można wyżyć?
3: Nie zniechęcaj się.
2: Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w audycji Backstage w każdy wtorek od godziny 18. Do usłyszenia. Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 40.

0: 39 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek.
3: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Już mamy 10 minut po godzinie 15, a za moment w naszym studiu pojawi się Mateusz Szczygielski, którego być może kojarzycie z Instagrama, działa jako rączka i no piękne rzeczy gotuje na swoim profilu, częstuje tymi rzeczami ludzi, których spotyka na swojej drodze, bo tak, gotuje w miejscach publicznych. Kuchnia włoska, kuchnia polska, o tym wszystkim na pewno sobie porozmawiamy. Specjalnie obiadu nie jadłem i jestem trochę rozczarowany, bo wałówy nie przyniósł ze sobą, ale jakoś to ogarniemy. Do godziny 16 jesteśmy razem, zostańcie z czwórką. Kamil Jasiński, kłaniam się i zapraszam.
2: To jest nowość. To jest nowość.

0: popołudniowa w czwórce.
1: Mateusz Szygielski w studiu czwórki, znany w internecie jako Rączka. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Cześć Mateusz, bardzo się cieszę, że wpadłeś do naszego studia, do naszych słuchaczy, którzy być może ciebie nie widzą, chociaż ty aż tak dużo siebie nie pokazujesz w mediach społecznościowych, raczej z takiej swojej POV perspektywy pokazujesz wszystko, co się dzieje przed tobą. Możesz powiedzieć nam trochę, czym ty właściwie się zajmujesz, bo jest to ciekawy pomysł.
2: To na samym początku pozdrawiam właśnie słuchaczy. Czym się zajmuję? Po prostu wygłupiam się trochę w internecie, co zrobiłem wcześniej. Zawsze w szkole się wygłupiałem. Miałem taką rolę trochę klasowego klauna. Lubiłem to i teraz jakby...
1: No ale wygłupy to jest takie duże uproszczenie, bo z jednej strony zajmujesz się gotowaniem i gotowaniem nie byle jakim, bo robisz to w miejscu publicznym. Tak.
2: Odkąd zacząłem gotować na ulicy. Ja się właśnie śmieję, że skończyłem na ulicy. Więc jakby mocno to wystrzeliło. Jakby na przestrzeni roku widać jakby ten taki skok wyświetleniowy, odkąd gotuję na ulicy.
1: A co robiłeś przed gotowaniem na ulicy?
2: Gotowałem w domu, właśnie jakieś takie szybkie cięcia, sobie robiłem kamerę tu stawiałem, żeby po prostu kadry różne łapać, bo tego w Polsce nie było, nie widziałem, żeby ktoś tak prowadził po prostu taki content. Bardziej to było takie, że przepisy do miski, wrzuć to, wrzuć tamto, wszystko tak na jedno kopyto, więc znalazłem taką lukę i też mi dobrze szło. A później robiłem właśnie przepisy, aczkolwiek... No nie podobało mi się to za bardzo, bo jakby to tak na jedno kopy to wszystko było, nie wyróżniało się to niczym od pozostałych twórców.
1: Bo mówisz też o takim specyficznym montażu, bardzo, bardzo dynamicznym. Trochę mi się tak kojarzy dawny Casey Neistat. Nie wiem, czy kojarzysz jego.
2: Nie, chyba taki
1: youtuber, który on wprowadził taki dynamiczny montaż, takie vlogi, prowadził daily vloga kiedyś i z różnych takich perspektyw nagrywał, bardzo fajnie to montował. No tylko to były czasy parę ładnych lat temu, teraz jest wszystko krótsze i w formie rolkowej.
2: Tak, to prawda. Właśnie starałem się tak po pół sekundy kadr każdy łapać, na przykład nie wiem, z daleka jakieś jedzenie, później z bliska, tu jak coś wlewam z daleka, później z bliska, więc jakby fajnie. Cieszył mnie ten montaż w ogóle, jak robiłem, bo czułem, że jakby rozwijam się też w tym jakby doskonale swoje techniki i montażu.
1: Mhm. Mateusz, a możesz nam opowiedzieć też swoją historię, bo jest jedna rzecz, która ciebie bardzo wyróżnia na temat, na tle wszystkich innych twórców, nie tylko jedzeniowych. Nie masz jednej dłoni i nazywasz się w internecie Rączka, czyli do Myślałem się, że masz ogromny do tego dystans. Możesz nam trochę o tym opowiedzieć?
2: Tak. Lubię sobie z tego pożartować. Właśnie urodziłem się, tak? Tam, co jest śmieszne, właśnie moi rodzice dowiedzieli się dopiero po porodzie, że nie mam ręki. Dopiero chyba mam po dwóch dniach, jak mnie wzięła na ręce, bo jak się urodziłem, to byłem taki zawinięty i dopiero miała szok dwa dni po porodzie, jak zobaczyła, że nie mam ręki. Więc jakby to było takie duże zaskoczenie w rodzinie.
1: Jak ty się z tym oswajałeś? Jak doszedłeś do takiego momentu, że teraz i starasz się robić z tego swój taki największy atut, mam wrażenie, bo i nagrywasz tak, pokazujesz swoją całą rękę, więc wykorzystujesz to, mam wrażenie, i ludziom się to podoba, chyba ten taki dystans, to jest najważniejsze.
2: Tak, mam duży właśnie dystans do siebie, plus jakby wyznaję taką zasadę, że jakby ograniczając tylko w głowie, jakby też staram się pokazywać i motywować innych ludzi, żeby się po prostu nie załamywali, nie poddawali, że ktoś może mieć gorzej w życiu. Ja na przykład się cieszę, że jakby to jest tylko lewa ręka, tak? Ja na przykład nie noga, jakby, że aż,

0: tak mnie nie wyklucza z codziennego życia. Mogę grać w piłkę, uprawiać sport, chodzić na siłownię. No oczywiście na jakimś tam patencie delikatnym zawsze sobie radzę. I fajnie, że jakby mi to wychodzi. Wyszło mi to właśnie w internecie właśnie dzięki temu prawdopodobnie, że nie mam ręki, jakby, że zwróciłem na siebie taką większą uwagę.
1: A czy tego dystansu musiałeś się nauczyć, czy od zawsze to miałeś? I to był taki sposób jakiś radzenia sobie z tą rzeczywistością?
0: No na pewno największym takim zderzeniem to było pójście do szkoły, gdzie zderzyłem się z rówieśnikami, bo wcześniej po prostu gdzieś na swoim podwórku albo tak ze znajomymi, a jak doszło więcej osób, więcej jakby po prostu w szkole, no to tam były delikatne szpileczki, ale ja tu byłem takim bardziej zadziernym, jakby starając
1: się tam jakby... Czyli nie dawałeś się?
0: Nie dawałem się. Moja mama na pewno to bardziej przeżywała, tam ganiała niektórych, że jak mi wyzywali, na przykład w sensie wyzywali, mówili do mnie rączka, a teraz śmieszne, bo jakby to rączka to jest jakby mój taki, taka ksywa w internecie po prostu.
1: Ale inaczej pisana, bo przez dwa O, tak?
0: Tak.
1: Ale wcześniej zamiast dwóch O były dwa zera, tak?
0: Tak.
1: To, bo to możesz wyjaśnić ksywkę, bo tam no,
0: jestem,
1: też jest...
0: Jestem rocznik właśnie 00 i dlatego też jakby...
1: Okej, okay, dobra. Ale teraz to jest OO.
0: Czyli... Tak, bo właśnie widzowie do mnie pisali, że nie mogą mnie wyszukać albo coś, żeby po prostu jakby zmienić. Po prostu poszedłem widzom na rękę, że tak powiem.
1: No dobrze, to za chwilę porozmawiamy o tym, jak ludzie reagują na ulicy. Kiedy obcy facet proponuje im jedzenie, te reakcje są bardzo ciekawe i bardzo zabawne. O tym porozmawiamy za chwilę. Zostańcie z nami.

22 minuty po godzinie 15. Mateusz Szczygielski jest cały czas razem z nami, czyli Rączka. Mateusz, jeszcze rzecz bardzo ciekawa i

0: Interesująca. Czy miałeś styczność z innym twórcą internetowym pod nickiem Rączka Gotuje?
1: Tak, słyszałem coś o tym. Znajomi w ogóle mi wysyłali i moi widzowie też, że mam audycję w telewizji. Mówię, nie, to chyba taki starszy pan, który... Tak, który starszy pan, który coś tam gotuje w telewizji.
0: To może z nim jakieś kolabo mógłbyś nagrać? To byłoby to Rączka
1: Nie wiem, może moglibyśmy zrobić jakieś zawody.
0: On, wiesz, do swojego programu też zaprasza różne osoby gotujące, mniej lub bardziej, więc może się uda.
1: Ja to pamiętam, że w dzieciństwie oglądałem właśnie w niedzielę chyba, jakby leciał
0: Rączka
1: jego program w
0: telewizji.
1: Tak, bardzo lubię. Był taki chwytliwy muzyka, w ucho wpada.
0: Dobra nutka, bardzo fajnie. Mateusz, a jakie rzeczy ty gotujesz?
1: Ja bardzo lubię makarony. No i w sumie też, no nie będę ukrywał, nie jestem jakimś specjalistą od gotowania i teraz tak to poszło w tym internecie mocno, że pora chyba się zapisać na jakiś kurs gotowania, doszkolić się, bo jestem bardziej takim samoukiem. Pasję do gotowania odkryłem jakoś z 5 lat temu, to też jest śmieszna historia, właśnie przez moich współpracowników. Uprzedłem do Warszawy na studia, podjąłem pracę i zawsze przez jakieś 3 miesiące po prostu, nie wiem, zachodziłem do Żabki, brałem jakiś gotowy produkt, jakieś gotowe spaghetti, pierogi, wrzucałem do mikrofali, a u mnie w pracy sobie gotowali zawsze takie obiadki, tu zdrowe, tu to. I do mnie mówisz, Boże, znowu jest tu chemię, bla, bla, bla, jakieś takie rzeczy. Ja mówię, że dajcie mi spokój. Mówię, ja nie mam czasu po prostu na jakieś gotowanie. Ja po prostu po pracy idę sobie, nie wiem, znowu mi się spotkać w Warszawie, gdzieś zjeść coś itp. I nie mam czasu, żeby gotować. I tak przez te 3 miesiące cały czas, można powiedzieć, że mnie tak wijali mi szpileczki. I mówię, dobra, wróciłem raz z pracy, dzwoniłem do siostry na kamerce. I mówię, słuchaj, jakby chciałbym zrobić to i to. A moja siostra jest w ogóle właśnie chyba po profilu gastronomicznym. No i pierwsze danie jako student w Warszawie zrobiłem z siostrą właśnie na kamerce.
0: I wideo. Co to było za danie?
1: Spaghetti bolognese.
0: Tak. Czyli to, co kupowałeś w sklepie, tak?
1: Tak.
0: I co, było warto?
1: Nie, no warto, bo to jest przepaść między takim studenckim spaghetti, a takim zrobionym samemu.
0: No taki, a teraz zdarza ci się czasami chodzić na skróty? Jakieś takie gotowce kupujesz, czy już nie?
1: Bardzo często.
0: Bardzo często?
1: Bardzo często.
0: Okej. Okay. A masz jakieś swoje popisowe danie?
1: Właśnie chyba to spaghetti bolognese tak za każdym razem udoskonalam, jakby no jest tak, że ten sos potrafię gotować przez godzinę, żeby po prostu takimi aromatami przesiąkł i wtedy jest naprawdę petarda.
0: No i to jest właśnie, może nie tyle, że pracochłonne danie, co czasochłonne, bo jednak ten smak musi się przegryźć. Tak. No a ty gotujesz na ulicy, chyba takiego spaghetti bolognese za bardzo nie ma jak zrobić. Chyba, że taki ekspresowy.
1: Ja staram się gotować tak, że na przykład mięso zrobię w domu do pojemnika i później wrzucam na ulicę już jakby z takich gotowych praktycznie produktów i taką finalną wersję robię już.
0: To jakie właśnie makarony najczęściej gotujesz? Bo to jest stosunkowo łatwe, prawda? Do gotowania na ulicy.
1: Ale moją też... kuchnią w ogóle jest ulubiona kuchnia włoska, czyli jakby no nawijanie makaronu nauczę.
0: Powiem ci, chyba nie jesteś w odosobnieniu. My Polacy uwielbiamy włoską kuchnię, ale tak jak sobie myślę, też masz bardzo ciekawy taki secik do gotowania, bo ty gotujesz na desce do prasowania?
1: Tak.
0: I jak to się sprawdza?
1: Sprawdza się to bardzo dobrze. Jakby
0: nie lata?
1: Właśnie zależy w jakim miejscu się ustawię też. Właśnie staram się, żeby ta powierzchnia była równa. A na ten pomysł padłem właśnie z moim współlokatorem, bo w poprzednim mieszkaniu, jak mieszkaliśmy, kiepsko było mi łapać kadry. I mówię, że muszę wyspę kupić tutaj po prostu, żeby POV było lepsze. On mówi, to na razie wysyć deskę do prasowania postaw. No i tak jakieś przemyślenia, taka burza mózgów i stwierdziliśmy, że pójdziemy krok dalej i wyjdę z tym na ulicę po prostu.
0: A czy byli jacyś twórcy, którzy bezpośrednio cię zainspirowali do tego, żeby robić coś takiego na ulicy?
1: To znaczy ja od każdego twórcy gdzieś z zagranicy sobie czerpię, załóżmy jakiś dany pomysł, później jakby udoskonalam to, dodam coś swojego i popodmieniam, więc jakby no, inspiracja, tak? Nikt nie wymyślił koła na nowo.
0: No tak, w internecie było już wszystko, właśnie. Tylko w jakiś sposób trzeba to przerobić. Tak. No dobrze, to za chwilę jeszcze o tych reakcjach porozmawiamy. No. Karmisz starszych, młodszych ludzi w różnych sytuacjach życiowych, o tym już za moment, zostańcie z nami.

0: Mateusz Szczygielski jest cały czas razem z nami, znany jako rączka na ulicach, znany też jako rączka na ulicach. Można siebie spotkać, jak gotujesz różne rzeczy, kuchnia włoska, już o tym powiedzieliśmy, ale nie tylko. No i zastanawiam się, z jakimi reakcjami ludzie się spotykają. Jak ty do nich zagadujesz, czy oni sami do ciebie podchodzą?
1: To jest tak w sumie pół na pół. Jak widzę, że na przykład ktoś się tak patrzy, to pomacham, on odmacha, zaraz podejdzie, więc jakby staram się wchodzić właśnie w interakcję z ludźmi. Właśnie to jest fajne w tym gotowaniu, nie tak jak w zaciszu domowym. To, że mogę właśnie wejść w interakcję z ludźmi. Ludzie lubię wchodzić w interakcję z ludźmi. Czasem miałem tak na przykład, że jak wychodziłem z bloku, mówiłem komuś dzień dobry, to ktoś nie odpowiada. I mam takie, kurde, jakby no, jesteśmy takim trochę zamkniętym społeczeństwem przez te social media. Jakby, że... A tak to zagaduję do ludzi. Reakcje są dziwne. Ale jestem do nich przyzwyczajony w sumie, bo no całe życie ludzie na mnie patrzyli przez to, że nie mam ręki, więc jakby jest okej.
0: Okay, ale to okay. Reakcje są dziwne właśnie przez to, że nie masz ręki, czy po prostu obcy tym?
1: Nie, że ktoś po prostu gotuje na ulicy, ale ja po prostu pierwszy filmik był taki tragiczny, w sensie tragiczny, pod takim przełamaniem się. I ja mówię, nie, no nie wytrzymam, ale mówię, muszę wychodzić z tej strefy komfortu, jakby cały życie staram się to robić. I...
0: Ale co było najbardziej niekomfortowe właśnie na samym początku? To, że stajesz na ulicy i coś tam odstawiasz, jakąś szopkę, czy że jednak gotujesz i to wymagało też zaangażowania?
1: Najbardziej niekomfortowe? Właśnie bałem się jakichś służb, może policji albo jakichś straży miejskiej, zaraz przyjdą, wlepią mi mandat za coś jakby i mnie przegonią, ale no jeszcze nie natrafiłem na taką sytuację, gdzie po prostu żeby ktoś wlepił mi mandat. Wiadomo, że ktoś mnie tam przegoni gdzieś, gdzie na przykład nie wiem, takiego chodnika, żebym stanął metr dalej, to jakby to jest, jestem z tym okej, no bo każdy wykonuje swoją pracę i nie chcę nikomu coś jakby uprzykrzać. Jakby.
0: No dobra, a sanepid?
1: Ja jak tego nie sprzedaję, no, tego nie sprzedaję.
0: Tylko częstujesz, czyli nie będzie tutaj problemu, tak?
1: Tak, tak. No i ludzie sami jakby, no, nie, nikomu tego nie wciskam. Jakby jak ktoś ma ochotę, to podejdzie sobie, zapyta co tam i mówię,
0: ale
1: i zrobiłem
0: raz słucham. Też rzecz mnie zastanawia jedna. Nie wiem, jakie jest twoje spostrzeżenie. Czy my jesteśmy raczej takim społeczeństwem pełnym zaufania, czy raczej wręcz przeciwnie, jesteśmy niepewni? No bo jednak obcy mężczyzna częstujący kogoś jedzeniem na ulicy, no dobra, jednak ta kamerka, jak masz przyczepioną, no to może trochę zdradzać. No pewnie, coś tworzy content. Ale ja bym tak się zastanowił, czy od kogoś obcego brać jedzenie.
1: No to miałem może dwie takie sytuacje, gdzieś mówię, że nie, no że jakby takie dziwne trochę, ale wtedy mówię, że prowadzę swoje konto w social mediach, pokazuję jakby tu taki swój dowód tożsamości i zaufanie, więc jakby na pewno już wiedzą, że nie robię nic złego, że nie mam zamiaru ich otruć, tylko po prostu mówię, że to content.
0: Okej, okay, czyli nikt nie podejrzewał, że jakieś zatrute?
1: Nie, nie, nie. Że śmieję się, niektórzy mi pytają, dlaczego ty gotujesz? Ja mówię, no skończyłem na ulicy jako influencer, jakby, że nie warto, nie warto.
0: I smakuje ludziom? Zawsze wracają ze zwrotną?
1: Najlepszy komplement, jaki chyba dostałem, to robiłem racuchy jakoś ze 2 tygodnie temu i starszy pan mi powiedział, że jak u babci, więc... O.

0: to miód na moje uszy.
1: A kiedyś ktoś powiedział, że musi pan jeszcze popracować nad recepturą?
0: Tak, była taka sytuacja w styczniu, to było właśnie moje pierwsze gotowanie na mieście pod Pałacem Kultury, bo z minus 15 stopni robiłem steka, więc jakby no, ten stek wyszedł... No, tragiczny, no, był zjadliwy, ale był gumowy po prostu, ale to tam warunki...
1: Przecież...

0: Dwie. Mhm. I tam pan powiedział, że muszę jeszcze popracować nad tym, bo jest taki zjadliwy, ale gumowy.
1: Dobre, ale więcej nie rób, tak?
0: Tak, tak, tak. Coś
1: klasycznie. Ale raczej reakcje są pozytywne, prawda?
0: Tak, no dostaję jedzenie za darmo, więc w sumie jakby...
1: No to jak wychodzisz na ulicę pogotować i to później wszystko rozdajesz, bo rozumiem, że wszystko rozdajesz, czy wracasz czasami z
0: tym? Nie, rozdaję wszystko.
1: No to jakiej wielkości ty robisz porcje, albo jakie tam gramatury u ciebie się pojawiają?
0: No zazwyczaj tak, żeby nakarmić z tak od 10 do 12 osób i ewentualnie wtedy wybieram sobie jakieś takie najlepsze momenty, które mi po prostu pasują w montażu.
1: No to 10-12 osób to jest bardzo dużo. To ile tego, ile torebek makaronu zużywasz na jeden filmik, może tak?
0: No, klasyczna paczka, tam pół kilo. A, okay. I to takie mniejsze monoporcje, można powiedzieć, są takie
1: jakby, porcje
0: takie,
1: degustacyjne.
0: Tak, takie degustacyjne. Ale też robię takie produkty, na przykład, nie wiem, typu racuchy, naleśniki, takie proste, które łatwo jest zrobić na ulicy, no bo nie ukrywam też, że największy przeciwnik, z jakim walczę, to jest pogoda. I wiatr na przykład, jak mi podwiewa pod patelnię, tak ciężko się nagrzać i muszę z tym mega, mega walczyć.
1: A kiedyś pogoda pokrzyżowała ci plany poza tymi odmarzniętymi rękami?
0: Raz jak gotowałem pod dworcem zachodnim, to w trakcie, już na szczęście kończyłem, zaczął padać deszcz i zdążyłem praktycznie wszystko spakować, schowałem się pod daszek.
1: Może za chwilę jeszcze porozmawiamy o miejscówkach, bo to w jakim miejscu rozstawiasz się ze sprzętem, to też no jest tu jakby wpływa na to, z jakimi ludźmi później się spotykasz w różnych miejscach.
0: To prawda.
1: Różna klientela się pojawia, o tym porozmawiamy jeszcze za chwilę, zostańcie z nami.

0: 23 minuty pozostały jeszcze do godziny 16. Mateusz Szczygielski, czyli Rączka, jest razem z nami. Mateusz, z takim dystansem podchodzisz do życia, idziesz też do przodu, idziesz po swoje, masz jakiś cel, realizujesz te cele, bardzo dużo wyświetleń, obserwujących coraz więcej, ale zastanawiam się nad tym, jak, bo mówisz, że gotujesz tak kilka lat. Czy brak dłoni był dla ciebie bardzo dużym wyzwaniem, jeśli chodzi o opanowanie jakichś przepisów i naukę gotowania?
1: Jest, na pewno jakby manualnie te rzeczy dłużej mi się schodzą. Duża część jakby moich widzów pisze mi, że do jakiegoś MasterChef albo do jakiegoś programu kulinarnego pójdzie. Mówię, gdzie bym się tam nadawał, jakby to jest tak, że tam oni mają limit czasowy i na pewno zrobienie dania w godzinę, jakby to nie wiem, najbardziej lubię kroić cebuli, bo nie dość, że się płacze, to jeszcze ona jakby pod tym kikutem mi się po prostu rozpada i tak zjeżdża, więc jakby jest manualnie na pewno dłużej się schodzi.
0: No dobra, a twoja najbardziej znienawidzona czynność w kuchni, masz coś takiego?
1: Właśnie krojenie cebuli.
0: Ale w piórka, czy w kostkę, czy to w ogóle nie ma różnicy?
1: W kostkę.
0: No to jednak podstawa tego spaghetti bolognese.
1: Tak, nie. Muszę sobie jakiś taki uchwyt zrobić, po prostu, żeby go przesuwać.
0: Są takie, wiesz, różne jakieś maszyny do krojenia cebuli. A jakbyś jakbyś umiejscowił swoje umiejętności kulinarne w tym momencie?
1: Na pewno potrafię gotować lepiej niż 85 albo 80% mężczyzn. Mhm. Ale no, też nie są jakieś idealne. No, ja staram się takie proste rzeczy też robić, ale wystrzeliła mi ta jakby kariera w social mediach i właśnie to jest taki moment chyba, gdzie się trzeba bardziej nad tym przysiąść i zapisać na jakieś kulinarne kursy, łączenie smaków, coś takiego. Albo może jakieś cukiernictwo jest jakby też fajne. Właśnie
0: zawsze no deserek, każdy przyjmie,
1: jakieś ciacho, ja zawsze podglądam właśnie babci. Mi się właśnie wydaje, że dzięki babci po prostu taką zajawę złapałem też na gotowanie, bo jak nie miałem 5-6 lat, jeździłem do babci na wakacje, to moja babcia zawsze bardzo dużo ciast piekła, ja tam zawsze gdzieś stałem w kolejce, żeby wylizać jakąś łyżkę czy coś i dopiero po 20 latach odkryłem, po niecałych 20-15 odkryłem taką zajawę do gotowania.
0: Tylko pieczenie ciasta na ulicy może być problematyczne, bo raz
1: może opatentujemy to jakoś, ja muszę być cały życie na patencie właśnie.
0: No dobrze, Mateusz, z jakimi ludźmi masz styczność? Kto podchodzi? Bo są młodzi ludzie i są starsi, są też ludzie bardzo często w trudnej sytuacji życiowej, też ich częstujesz. Oni zawsze pozytywnie reagują. Taki filmik chyba z hot dogami, tak mi się przypomina.
1: Tak, to właśnie zależy, gdzie się ustawię. Pierwszą taką styczność właśnie z osobą w kryzysie bezdomności miałem właśnie, gotowałem pod Dworcem Zachodnim i akurat pan właśnie przychodził i zapytałem, jakby zostały mi chyba jedno albo ostatnie dwa hot dogi, czy ma ochotę poczęstować, coś zjeść. I on powiedział, że nie mam pieniędzy. Mówię, że nie, to jest spoko, za darmo. I ludzie właśnie w komentarzach mi pisali, że pójdź gdzieś jakby pogotuj dla właśnie takich osób. I ja tak podchodzę do tego sceptycznie, bo no nie chcę na takich osobach, które są po prostu w ciężkiej sytuacji życiowej, kręcić kontentu i zyskać dzięki temu wyświetleń. Można było, bo to jest jakby łatwa taka droga, ale no nie. I zrobiłem tak raz, jak właśnie szedłem gotować gdzieś pod dworzec centralny, to właśnie siedziało akurat 5 osób właśnie w takiej sytuacji życiowej na ławce i zapytałem, czy mają ochotę, może coś jeść, czy są godni, że spoko. I no i to była taka jednorazowa taka sytuacja, ale staram się unikać po prostu tego, no bo tak...
0: Bo trochę są tacy twórcy, którzy nawet nie tyle, że częstują jedzeniem, częstują też innymi rzeczami, o których teraz nie będziemy mówić i to nie jest do końca fajne, bo to jest nabijanie, wyświetlenie na czyjejś chorobie.
1: Tak, ja to od razu też pisałem po tym pierwszym filmiku, że ktoś mi pisał, że idź, pójdź, teraz jakby takim ludziom pogotują, wiesz, no... To jest niby fajne, no ale właśnie nie chcę po prostu nabijać wyświetleń kosztem czyimś. Tak samo jak gdzieś idę i ktoś mi powie, że muszę się przesunąć 2 metry jakiś pan, na przykład, nie wiem, z ochrony dworca albo coś, no to nie będę się z tym kłócił, po prostu to jest jego praca, tak? I nie chcę, żeby dostał jakiś opierdziel w pracy przede mną, po prostu nie daj Boże stracił tą pracę.
0: Nie będziesz robił zadymych pod wyświetlenie.
1: Tak, jakby.
0: No dobrze. Mateusz, rzecz najważniejsza. Czy masz jakieś takie danie rozkminione, które chcesz opanować w przyszłości, ale wiesz, że jednak musisz zdobyć trochę skilla?
1: O kurde, ciężkie pytanie w sumie.
0: Bardzo często jak pojawiają się twórcy internetowi gotujący, to wymieniają Wellingtona. Ale myślę, że to z pół dnia roboty i na ulicy nie do zrobienia. Chociaż chyba, że na patencie.
1: Ciężko. No właśnie to cukiernictwo. Chciałbym bardziej się tym cukiernictwem zainteresować. Jakieś takie fajne rzeczy. Cédric Grolet we Francji robi mega fajne rzeczy. Właśnie takie monoporcje, jakbym opanował takie cukiernictwo. To też fajnie wizualnie wygląda. Wtedy zmysłami się tak patrzysz na to i myślisz, nie no, chcę tego spróbować jakby.

0: tak bardziej. Może za jakiś czas uda się to zrobić na ulicy, no ale mówię, że jakieś kursy, udoskonalić coś i dopiero wtedy będę nad tym
1: myślał. No to w takim razie życzymy powodzenia, życzymy smacznego, jak najwięcej wyświetleń, jak najwięcej obserwujących, no i smacznych dań, żeby tam nikt nie narzekał na steki.
0: Dziękuję bardzo. Tylko, dziękuję za zaproszenie.
1: Smakowało. Mateusz, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłeś do naszego studia. Mateusz Szczygielski, Rączka był razem z nami. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Wielkie dzięki.
0: Ja dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.

0: contact. Talk to me. Realize that it's real to me.
1: 10 minut pozostało do godziny 16. Kuba Jamrozek w studiu Szwórki.
2: Dzień dobry,
1: hello,
2: cześć.
1: Hello, hello, hello. Co u ciebie dzisiaj w programie?
2: No dzisiaj będziemy zachwycać się albo przerażać tym, co dzieje się w Japonii na lotniskach. Właściwie konkretnie na jednym lotnisku, gdzie już niedługo roboty będą zastępować ludzi odbierających bagaże i zdejmujących te bagaże i wkładających bagaże do samolotu. Co jest w ogóle super, bo zakładam, że nikt nie będzie miał rozwalonej walizki. Natomiast dzisiaj...
1: Czy myślisz, to ludzie rozwalają?
2: No, widziałem nie jeden film. Widziałem jeden film w internetach i wychodzi na to, że tak. Chociaż w Japonii akurat to się chyba rzadko mimo wszystko zdarza. To ty lepiej wiesz, bo byłeś.
1: No nie rozwaliła się moja walizka.
2: No widzisz? Wyjątek potwierdza regułę.
1: A parę razy miałem taką sytuację. To kółeczko, to coś. Więc...
2: No mojej mamie ostatnio rączka poszła, ale jest procedura na to, żeby dostać
1: i co,
2: nową
1: dostała?
2: Walizkę. Tak, dostała.
1: Nową walizkę czy pieniądze?
2: Nową walizkę. A tamtej niestety nie udało się naprawić, więc uważam, że było spoko. Natomiast to jest też powód tego, że ja chcę zadać wam zupełnie inne pytanie, ale mimo wszystko odnoszące się do nowych technologii. Jakiego wynalazku potrzebuje dzisiaj ludzkość? Ja myślałem, że w 2030, jak byłem mały, to już my będziemy żyć trochę jak Jetsonowie. Będziemy mieszkać na takich grzybach gdzieś w kosmosie, a się okazuje, że jeszcze tego nie ma.
1: No w nawiązaniu do rozmowy z tej godziny wydaje mi się, że jakieś urządzenie, które po włączeniu sprawi, że przy krojeniu cebuli nie będziemy płakać. To by się przydało.
2: Nie ma jeszcze czegoś
1: nie
2: takiego.
1: Ma tego. Trzymamy kciuki za naukowców. Kuba Jamrozek z wami zostaje, a my słyszymy się jutro po 14. Kamil Jasiński. Do usłyszenia. Dzięki.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.

0: It's OK. Minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: Kąpiele Słonie, atrakcją łódzkiego zoo, w związku z przebudową wewnętrznego wybiegu, który jest przygotowywany na przyjazd nowej samicy słonia oraz małego słonia, możemy teraz podziwiać te zwierzęta w zewnętrznym basenie. Kąpiele można oglądać już od wczoraj do połowy czerwca. Na miejscu nie brakuje zachwytów.
2: Jaki ma długi róg?
3: Jo!
4: Bardzo fajne słonie
5: bardzo
4: są.
5: Bardzo fajne, tak.
4: Tak, skorowe.
6: Kąpią się,
7: tak, jedzą
8: jabłka.
9: To jest piękne zobaczyć takie duże zwierzęta w swoim środowisku takim jakby.
10: Komfort słoni zostaje utrzymany. Słonie znają teren. Woda jest pod kontrolą naszą, i więc tutaj wszystko jest w porządku.
0: Dodaje kierownik sekcji słoni Ireneusz Dąbrowski. Pokazowe kąpiele odbywają się codziennie o 11 i 17.30. To będzie ważna informacja nie tylko dla słoni. Jutro temperatura maksymalna od 10 stopni na północy, około 20 w centrum, do 27 na południowym wschodzie.
2: Jaki ma długi róg?
1: Autopromocja.
11: Przed nami święto filmu dokumentalnego. Rusza festiwal Millennium Dogs Against Gravity.
12: Będziemy na gali otwarcia i w błysku fleszy porozmawiamy z twórcami, organizatorami i gośćmi.
11: Opowiemy o niesamowitych filmowych historiach i ich bohaterach.
12: 7 i 8 maja od 18 do 20.
11: Słuchajcie i wpadajcie na festiwal. Na czerwony dywan w audycji Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity zaprasza Kasia Dydo.
12: A w audycji Co oglądać z repertuarem w dłoni zaprasza Marcin Radomski.
1: Reklama.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które od

0: Żywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
0: Lasium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Tak właśnie Ed Sheeran prosił o to, żeby zabrać go z powrotem do Londynu. Jedź chłopie szerokości, tam też można słuchać czwórki.
1: Na audycję Pogadajmy.
2: Pogadajmy.
1: Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Ciekawy jestem, czy o tym słyszeliście. Lotnisko w Japonii w tym miesiącu rozpocznie testy humanoidalnych robotów. Ta nowa technologia odciąży tym samym pracowników obsługi naziemnej. Tak sobie myślę, że gdyby powiedzieć komuś 50 lat temu, że roboty będą pracować na lotnisku, to on mógłby złapać się za głowę. A z drugiej strony, wspominałem dzisiaj o tym, że jak byłem mały, to mi się wydawało, że do 2030 roku my będziemy funkcjonować trochę jak rodzina Jetsonów, to znaczy w świecie pełnym wynalazków. Co tu dużo mówić, tych wynalazków oczywiście nie brakuje, ale my wciąż...

0: Wciąż chcemy więcej. I tu też pojawia się pytanie do Was. Jaki wynalazek przydałby się Wam w życiu, którego jeszcze nie ma? 226452100.
1: Pogadajmy. 226452100.
0: 226452100. Jaki wynalazek przydałby Wam się w życiu, choć na razie go nie ma? Czekam na telefony. Właściwie czekamy. Magda Żelazowska, Maciek Załęcki, Paweł Worobiej i Kuba Jamrozek. Zostańcie z nami do 18:00.

0: Tu czwórka i pogadajmy, no to pogadajmy, jakiego wynalazku potrzebujecie na co dzień, którego być może jeszcze nie ma. 226452100, czekam na wasze telefony, a razem z nami Maciek. Halo, halo, cześć Maćku.
1: Cześć.
0: Ty jesteś też z tych, którzy oglądali Jetsonów i się zachwycali tym, jak wyglądał ich świat?
1: Tak, pamiętam. Natomiast ja bym chciał z trochę innej strony, jeśli pozwolisz. Mhm. Człowiek jest z natury leniwy, więc robot humanoidalny będzie tak powszechny, że to jest kwestia jak nie 10, to maksymalnie 15 lat, że oczywiście zacznie się od krajów wysoko rozwiniętych, z bogatymi społecznościami. Polska jest też już coraz bardziej zamożnym krajem, więc masowa jej produkcja też obniży i koszty. Dlaczego ten wynalazek będzie kluczowy i najbardziej pożądany? Jako rodzic nastolatek, z czym mam problem? Z bałaganem w ich pokoju, tak? Z gotowaniem posiłku na czas. Jak będę miał takiego robota, kupię mu w prezencie Thermomix, to po pierwsze i odkurzacz ręczny, nie inteligentny, który teraz mam i który i tak nie robi tego, co bym chciał, bo odkurza pobieżnie, a jeszcze jak mam zwierzęta w domu, to już w ogóle nie daje rady. Więc reasumując, taki robot humanoidalny, który wstawi mi pranie, przygotuje obiad, posprząta pokój dzieci, mój, prawdopodobnie też wyjdzie z psem na smyczy, to będzie jedyny genialny, potrzebny wynalazek dla ludzkości. Co będzie dalej, jeśli dostanie oczywiście, bo dostanie sztuczną inteligencję, jeśli ta sztuczna inteligencja przejdzie w autonomiczną inteligencję, no to już ma

0: mamy wtedy właśnie Jetsonów, albo Terminatora, albo inne filmy.
1: Tak. Maćku, chciałem ci powiedzieć, że Magda Żelazowska, która wydaje Pogadajmy, przed chwilą powiedziała, że jak będziesz miał cynk, gdzie takiego robota kupić, to dawaj znać, bo ona też takiego chce.
0: Wiesz co, myślę, przekaż Madzi, że niedługo będzie w... Moim zdaniem kwestia 10 lat, tak? I oczywiście one będą bardzo fajnym rozwiązaniem. Problem jest tylko w tym, czego się wszyscy boimy, czy one nie staną się autonomiczne, tak? Bo jest takie ryzyko.
1: Ale ja chciałem ci powiedzieć, że mój mózg eksplodował w momencie, w którym powiedziałeś, że ten robot humanoidalny otrzyma od ciebie robota kuchennego i odkurzacz. Takiego połączenia nie mogłem wykminić. Wydawało mi się, że jak jest robot humanoidalny, to on ma te wszystkie, wiesz, przyssawki i wciąga ten kurz, który leży gdzieś na podłodze. W twojej opowieści jeszcze nie.
0: Nie, myślę, że nie. On będzie miał, tak jak w Jetsonach, właśnie takie rączki, nóżki i będzie nimi obsługiwał nasze urządzenia za nas. Znaczy, nie chciałbym dożyć tych czasów. Jednak wolę ten bałagan i tak dalej, ale ten wynalazek To, co oglądamy, wiesz co, to większość to są fejki, tak? Ale to i tak jest zalążek, że te metalowe szkielety zostaną obudowane właśnie jakimś silikonem czy jakąś syntetyczną skórą i one będą nas przypominać i te czynności w domach będą za nas wykonywać. Dzisiaj już chyba wszystko wynaleziono, tak? Mamy elektryczne szczoteczki do zębów, mamy samojeżdżące odkurzacze, mamy inteligentne pralki, suszarki, to autonomiczne samochody, ale ten jeden wynalazek, który zaoszczędzi nam kłótni z powodu bałaganu, stresu z powodu nieugotowanego na czas obiadu i tak dalej, czyli tych najbardziej takich powszechnych, zwykłych czynności, które paradoksalnie wywołują najwięcej stresu, to on będzie tym genialnym wynalazkiem.
1: Bardzo ci dziękuję za ten telefon. Ja chyba zrobię dokładnie tak samo, jak będę miał swojego robota humanoidalnego, to też mu kupię Lidlomixa, Thermomixa albo innego miksa. Niech się nie zmęczy. Wszystkiego dobrego, Maćku.
0: Jest.
1: Wszystkiego dobrego, cześć. 226452100. Pytanie do was, jakiego wynalazku potrzebujecie?
2: Pogadajmy. Pogadajmy.
1: A razem z nami Maciej Gajewski, dziennikarz Spider's Web. Dzień dobry, cześć Maćku.
3: Dzień dobry.
1: Ciekawy jestem, czy twoje oczy też zrobiły się większe w momencie, kiedy usłyszałeś o tym robocie humanoidalnym, który mógłby wysprzątać i ugotować i zrobić absolutnie wszystko w twoim domu.
3: Znaczy, tutaj mój imiennik ma bardzo dobrą intuicję, bo faktycznie tego się doczekamy chyba nawet szybciej niż się spodziewał, ponieważ jest ku temu konkretna potrzeba. My w Polsce dopiero będziemy się mierzyć z tą problemem, ale niektóre społeczeństwa są już tak zwane geriatryczne, czyli tam, gdzie się rodzi mało dzieci, nie ma komu opiekować się osobami starszymi. Na przykład w Japonii rynek takich robotów asystujących, które faktycznie wykonują część obowiązków, w tym prowadzenie seniora do łazienki i tak dalej, on już istnieje i jest wart bardzo dużo pieniędzy.
1: Czyli my się zachwycamy tym, że teraz roboty będą ładować nasze bagaże gdzieś na lotnisku w Tokio, natomiast to się dzieje na zdecydowanie szerszą skalę już teraz.
3: Znaczy oczywiście nie na masową skalę, prawda? No bo to są przede wszystkim bardzo drogie urządzenia nadal. Sztuczna inteligencja, która nimi zarządza, mimo wszystko, choć niezwykle imponująca, jest też zarazem w powijakach, więc to jest dalej troszeczkę przyszłość faktycznie niż już teraźniejszość taka masowa, ale to nie jest tak, że to jest taka przyszłość science fiction, że jakieś plany, wizje, prezentacje jakiejś korporacji, które co będzie za 5 lat, tylko tak jak najbardziej te roboty już się sprzedają, na razie są bardzo drogie i to jest też kolejny problem. No ale no, miejmy nadzieję, że to się w jakikolwiek sposób zmieni, choć tu różne są opinie.
1: Dzisiaj będziemy patrzeć w przyszłość, ale na moment chciałbym też wrócić do przeszłości. Twoim zdaniem najbardziej niedoceniony wynalazek to jaki?
3: O kurczę, teraz mnie zagiełeś mnie pytaniem, bo to wymaga gruntownego przemyślenia. No, myślę, że może ujmę to z innej strony. Zapomnieliśmy, jak bardzo użyteczne są dla nas osobiste komputery. Zakochaliśmy się w telefonach komórkowych, które nam wszystko robią. I wydaje mi się, że przez to nastąpił pewien regres, jeśli chodzi o to, jak konsumujemy różne rzeczy, jak konsumujemy filmy, jak konsumujemy książki, jak konsumujemy rzeczy, ponieważ telefon wymusza na nas krótszą uwagę, a komputer osobisty ma większy ekran, pozwala na więcej kreatywności, prowokuje kwalifikuje nas do pracy. Może w ten sposób chcę odpowiedzieć na to pytanie, ale musiałbym się zastanowić, to nie jest najlepsza możliwa odpowiedź.
1: Czyli nie doceniamy laptopa albo peceta, nawet idąc jeszcze dalej.
3: Wydaje mi się, że za bardzo żeśmy się uzależnili od telefonów.
1: A jeśli chodzi o taki wynalazek, który w ostatnich latach zmienił świat, twoim zdaniem?

0: Oczywiście generatywna sztuczna inteligencja, tu cię nie zaskoczę. Ona już zmienia całe branże, całe zawody, zmienia świat zdecydowanie. Trochę na lepsze, trochę na gorsze. Suma summarum, jeszcze zobaczymy, jak to będzie.
1: Ostatnio byłem w szoku, dlatego że sięgnąłem zresztą chyba po twój artykuł, jeśli nie, to mnie popraw, o ten, który opowiadał o lekarzach i tym, jak medycynę dzisiaj wspierają wynalazki. Jest taki mem, który funkcjonuje w internecie, że idziemy do lekarza, a on diagnozuje nas z czatem GPT i wtedy jesteśmy przerażeni. Natomiast jak się okazuje, według badań Harvardu AI osiągnęła w triażu współczynnik trafności diagnoz sięgający nawet 67%. I ktoś by powiedział, no 67 to nie jest 100, ale lekarze mają 50-55.
0: No tobie tak, to mnie zaskoczyło. Jeszcze dopowiem coś o tej historii. Niedawno byłem na 50-lecie pewnej wielkiej, znanej firmy, która też buduje rozwiązania AI, i był tam kierownik szpitala, który wdrażał rozwiązania AI-owe, no i mówił, że właśnie przez to, że AI pomaga w diagnostyce, ta diagnostyka za sprawą AI sięgnęła 90 paru procent. Ja mogąc zadać pytanie, się spytałem, no ale przepraszam, 90 parę procent, to jest ludzkie życie, jak, no chyba te 5% nie jest warte tych oszczędności. Tak się na mnie spojrzał, powiedział, proszę pana, ale moi lekarze, wybitni specjaliści, mają znacznie niższy współczynnik.
1: Myślisz, że lekarze trochę się boją tego, o czym dzisiaj rozmawiamy?
0: Myślę, że wszyscy się troszkę boimy, bo audycja, z jakich wynalazków potrzebujemy, wydaje mi się, że potrzebujemy wszystkich, prawda? Czy latający samochód, sztuczna inteligencja, to wszystko jest w jakiś sposób przydatne, ale trzeba sobie zadać pytanie, jakim kosztem, w jaki sposób i kto na tym, czy my wszyscy na tym korzystamy, czy też tylko wybrane części społeczeństwa.
1: No wiesz, to, kiedy myślę o medycynie i tym, jak nowe technologie tam wchodzą do gry, no to chyba wszyscy, bo nie wiadomo, czy to nie nam kiedyś będzie potrzebna operacja, która składa się na telemedycynę na przykład.
0: Pewnie, zgadzam się, to jest właśnie piękna technologia, że ona nam ułatwia życie i usprawnia, tylko też trzeba ta nowoczesna, współczesna technologia wymaga olbrzymich, ogromnych nakładów, do których zdolnych są tak naprawdę bardzo nieliczne firmy już na tym etapie i wydaje mi się, że mimo to wszystko warto im patrzeć na ręce, ponieważ te firmy są potężne jak nigdy wcześniej i choć oczywiście dają nam produkty i usługi, które no, w sposób często mniej lub bardziej oczywisty bardzo nam ułatwiają życie, tak no... Różnie bywa, jeśli chodzi o koszty.
1: To żeby domknąć ten wątek medycyny, ostatnio słyszałem taki wywiad z ortopedą, który otrzymał pytanie, jaką specjalizację lekarz powinien dzisiaj wybrać. I on nie powiedział, jaką wybrać, tylko jakiej nie wybrać. I że na przykład nie wybierać radiologii, dlatego że to jest taka przestrzeń, w której nowe technologie odnajdą się znakomicie i będą faktycznie działać jak rasowy radiolog.
0: Lekarze jeszcze będą nam potrzebni przez dłuższy czas, ale są zawody, które faktycznie bardzo, bardzo cierpią. Na przykład instytucja tłumacza. W tym momencie, no wiadomo, przy jakichś bardzo krytycznych, ważnych dokumentach ten człowiek jest potrzebny, prawda, żeby weryfikować pracę maszyny, ale w większości przypadków już no, nie za bardzo.
1: A literaturę piękną też
0: no,
1: tłumaczą?
0: Nie, no jeszcze nie, ale no, literatura piękna, czy takie specjalistyczne przypadki, no to jest mała część tej ogromnej branży, która właśnie w zasadzie znika.
1: Pewnie tak, chociaż mnie się zawsze wydaje, że ten zawód tłumacza będzie, tylko może on będzie takim trochę rarytasem, że będziemy kupować książkę i tam będzie napisane, że tę książkę przetłumaczył człowiek i dla nas to będzie taki dodatek.
0: Tak, no bo to też należy patrzeć z dwóch stron, tak wcześniej powiedziałem, z jednej strony brakuje nam tego czynnika ludzkiego, ale też z drugiej strony nagle może się, okazuje się, że jako początkujący autor bez budżetu mogę mieć wydać swoją książkę w 150 językach, dotrzeć do całego świata momentalnie. Czy to jest złe? No nie. Natomiast faktycznie ten dopisek tłumaczony przez nazwisko autora, myślę, że będzie wartością premium. Więc tak, no to nie jest łatwa dyskusja, no bo to z wszystkiego są wady i zalety.
1: No ale myślę, że to też jest coś takiego, na czym aktorzy na przykład będą bazować, którzy będą chcieli robić karierę międzynarodową i nawet jeśli nie będą w stanie posiąść jakiegoś języka, to tu przyjdzie sztuczna inteligencja chociażby z pomocą. Już nawet przychodzi.
0: Tak, no i właśnie dzięki temu to z jednej strony brzmi fantastycznie, z drugiej strony widzimy też, jak wygląda praktyka, czyli te wielkie wytwórnie telewizyjno-filmowe rezygnują z aktorów dubbingowych. Bo przecież sztuczna inteligencja lepiej brzmi jak niż Johnny Depp, niż jakiś tam lokalny aktor i no po co nam ten lokalny aktor?
1: Ale
0: no,
1: moim zdaniem,
0: nie jestem pewien, czy to dobre.
1: Moim zdaniem niepodrabialny jest nasz słuchacz Sebastian. Halo, halo, cześć Sebastianie.
2: Dzień dobry, witam znowu.
1: Słuchaj, jest taki jeden wynalazek, który sprawia, że zaczynasz o nim marzyć, bo by ci się przydał na co dzień, nie wiem, w pracy, w domu, w samochodzie.
2: Ja powiem tak, ja jestem z racji mojego wieku, doświadczenia i życia, a fajnie rozwijacie temat, mówię, mam milion myśli, ale pociągnę tymi te moje pierwsze, które miałem, jak usłyszałem, o czym rozmawiacie. Ja mam dwa takie wynalazki. Inaczej, uważam, że obecna technologia, obecny rozwój, nawet medycyny, moim zdaniem jest wszystko na tym poziomie, na którym ma być. Moim zdaniem wszystko, co się stworzy ponad to, zostanie stworzone tylko po to, żeby było wygodniej, nie będzie wcale lepiej. Ale co do moich właśnie wynalazków, o których ja marzę o goglach wirtualnych,

0: do codziennego użytku, tylko z taką inną funkcją. Funkcją taką, że założę gogle, one będą mnie prowadzić przez miasto, ale ja będę widział las, będę widział łąkę, będę widział przyrodę, nie będę widział tego, co stworzył człowiek. To jest moje takie marzenie, jeżeli chodzi o technologię.
1: Tylko teraz, słuchaj, tak gogle musiałby się jakoś odnaleźć w tym, jak zbudowane jest miasto, bo kiedy ty widzisz łąkę i nagle wchodzisz pod samochód, sprawa skomplikowana.
0: No właśnie, już są takie, bo słyszałem, że pewien niewidomy pan przebiegł tam maraton za pomocą sztucznej inteligencji, właśnie, że miał gogle, które mu mówiły, gdzie ma biec. Także myślę, że da się przekształcić obraz, który będą widziały gogle, na obiekty, które można spotkać w przyrodzie.
1: A ten drugi wynalazek? Bo jeszcze o drugim powiedziałeś.
0: A drugi wynalazek, to ja się przyznam, że jestem takim bardzo mocnym terrorystą cyfrowym. Ja bym chciał urządzenie, które będę miał w kieszeni i one będzie w okolicy 30 metrów ode mnie wyłączyć całą elektronikę, jak będę przechodził.
1: No słuchaj, ale jak my się spotkamy gdzieś na mieście i będziemy słuchać czwórki, to nas wyłączysz. To tak być nie może.
0: Tak, musisz, ale wtedy zrobić jakieś wyjątki. Rozmawiać.
1: Aha, no wtedy zaczniemy rozmawiać. Chyba że
0: i
1: tak.
0: I 30 metrów dalej z powrotem wszystko się włączy.
1: Zapisuję wszystkie pomysły i bardzo ci za nie dziękuję. Pozdrowienia, Sebastianie.
0: Dzięki serdecznie.
1: A jaki wynalazek przydałby się wam w codziennym życiu? 226452100. Razem z nami Maciej Gajewski, dziennikarz Spiders Web. Jak to skomentujesz? Bo tutaj kilka wątków się pojawiło. Pierwszy jest niezwykle ciekawy, bo Sebastian uważa, że medycyna do pewnej granicy tak, super, niech się rozwija, ale powyżej to już jest trochę taki gadżet.
2: Znaczy ja akurat zrozumiałem, że ogólnie nauka, w sensie nasz rozwój technologiczny jest, że już na odpowiednim etapie i go nie trzeba, natomiast my troszkę, w Polsce wbrew pozorom nam się żyje całkiem fajnie, my jesteśmy całkiem rozwiniętym krajem, ale pamiętajmy, że gdzie indziej bywa gorzej, gdzie indziej dostęp do technologii, dostęp do podstawowych wygód jest trudny i tu byłoby fajnie, jakby świat technologii skupił swoją uwagę, żeby to, co my się cieszymy w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, było też dostępne w południowej Afryce czy w Ameryce Środkowej. Nie, to dalej jest ogromny problem i to jest problem większości globu. Większość globu nie jest tak zamożna jak my. A co do tych samych wynalazków, co wskazał chyba Sebastian się nazywał, tak? No to takie gogle faktycznie istnieją. Ma dobrą intuicję jak najbardziej i to można nawet sobie kupić, choć oczywiście to nie działa jakoś super dobrze i zanurzyć się zarówno w przestrzeń mieszaną, czyli taką wymieszaną z naszą rzeczywistością, jak i kompletnie wirtualną.
1: Słuchaj, czyli że idę przez Warszawę i mam zielono, ale jednak nie wchodzę pod samochód.
2: Natomiast właśnie z tym nie wchodzę pod samochód byłby problem, bo tak, one zamienią, możemy sobie iść przez wirtualny świat pełen wszystkiego, a nawet myślę, żeby te gogle potrafiły zamienić budynki w jakieś skały czy coś takiego, jakbyśmy odpowiednią aplikację do tego napisali. Natomiast no wątpię, że był aż tak zaawansowany, żeby nas ostrzec przed jadącym tramwajem z daleka.
1: Ale to jest ciekawe, że my teraz tak się trochę przed tym bronimy i zastanawiamy, że to może nie wyjść, ale czy jak się spotkamy za 3 lata, to już nie będzie dla nas oczywiste. Że jednak są takie gogle i one nas chronią przed tym, żeby nie wyjść pod tramwaj albo samochód.
2: Są i będą. Raczej z tym trzecim wynalazkiem, raczej tym drugim wynalazkiem, a trzecim podpunktem od Sebastiana będzie problem, okay. Bo nawet jak sobie z tym poradzimy, jakiś impuls elektromagnetyczny czy coś takiego, to myślę, że to będzie po prostu nielegalne. Tak, nie wiem, nie można świecić wskaźnikiem laserowym w te brzydkie samoloty, co wokół nas latają. Po prostu nie można komuś czegoś wyłączać, robić krzywdy. Ale to też nie jest jakieś szczególne wyzwanie.
1: Podejrzewam, że akurat wszystko, o czym powie Tomasz, będzie legitne. Halo, halo, cześć Tomku.
3: Cześć, dzień dobry wszystkim.
1: Jakiego wynalazku potrzebujesz?
3: Ja bardzo bym chciał mieć taki dekoder człowieka, to znaczy tak, no dużo jest fałszu, oszustw, że idziesz na przykład na randkę, też takie zastosowanie i wiesz, czy ta dziewczyna jest do ciebie profilowo dopasowana. Idziesz gdzieś coś załatwiać i on rozkodowuje tego handlowca, czy on dobrą ofertę zrobił, czy chce cię oszukać, czy jest jakiś podstęp. Żeby się nie dać nabierać i zaoszczędzić trochę czasu na nienatrafione decyzje. Coś takiego.
1: Ale to bardzo ciekawa propozycja, natomiast ja widziałem coś zupełnie odwrotnego w serialu Czarne Lustro, Black Mirror, który chyba wyprzedził nasze czasy, bo to, co działo się tam kilka lat temu, teraz już właściwie jest naszą codziennością, chociażby w krajach Azji. No i tam jeden z odcinków opowiadał o tym, że jak kogoś spotykamy, to widzimy obok jego twarzy takiego trochę Facebooka i wszyscy nie zbieraliśmy prawdziwych informacji. Tylko wręcz przeciwnie, wszyscy byli dla nas mili, żebyśmy potem, kiedy się z kimś spotkamy i zakończymy to spotkanie, mogli wystawić jak najwyższą ocenę. Ty mówisz o czymś wręcz przeciwnym.
3: Rozumiem. No ciężko będzie maszyną pokonać człowieka póki co. Być może przetrwamy jako gatunek. No i maszyny nie pokonają nas. W sumie to... No zobaczymy, no ale ja bym coś takiego chciał, że idę na randkę i wiem, czy ta dziewczyna do mnie pasuje, jakaś podpowiedź, no przydałoby.

0: takiego.
1: Jeszcze przed zapłaceniem kolacji już można wiedzieć, czy to na pewno był dobry wybór, czy nie.
0: No tak, na przykład. No fajnie by to było, naprawdę. Pozdrawiam, dziękuję.
1: Trzymaj się, Tomku. Dzięki wielkie za telefon 226452100. Dajcie znać, jakiego wynalazku na co dzień potrzebujecie. Razem z nami Maciej Gajewski, dziennikarz Spider's Web.
2: Pogadajmy. 226452100.
1: Jesteśmy z wami do godziny 18. Z jednej strony rozmawiamy o nowych technologiach, ale nowe technologie pozwalają nam też na to, żeby słuchać nowości, chociażby tych muzycznych.
3: To jest nowość.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: co status, co? Kiedy sprowadziłem sztukę do towaru, żeby się przebić, jak ja spojrzę w oczy bratu. Ja chcę tylko robić rap i środkowy palec światu, Delem.
1: To jest muzyczna propozycja od Delema i nasza nowość na playliście, którą usłyszycie na pewno niejednokrotnie. Jakiego wynalazku potrzebujecie na co dzień? 226452100. Halo, halo, cześć Tomku. Czy jest no, po drugiej stronie Tomu? Jak... O, tak. Halo, halo, słyszymy się. Tak, no, jest wszystko super.
2: Dobrze teraz?
1: Znakomicie.
2: No to super. No moja taka tutaj propozycja jest taka, że żeby można było skopiować naszą świadomość, czy to na jakiś komputer, czy właśnie może na takiego humanoidalnego robota, i spełniłoby się po części marzenie pewnej nieśmiertelności człowieka wtedy.
1: No to ciekawa propozycja. Razem z nami Maciej Gajewski, dziennikarz Spider's Web. Maćku, co ty na to?
3: Autorzy science fiction już często poruszali ten problem, znaczy ten pomysł, tylko że jest takie jedno zasadnicze pytanie. Czy jeżeli skopiujemy siebie do komputera, prawda, i ten oryginał nas umiera, to właśnie, czy to nie jest tak, że to ktoś inny się rodzi, a my tak czy inaczej umieramy? To, że to nie jest nieśmiertelność, tylko tworzy się nowy byt, ale ten stary dalej żyje i umiera?
1: No, trochę taka etyczna rozmowa się robi.
3: No Tomku. Taka całkiem...

0: zawsze taki problem trochę z tym rozwojem, czy on do jakiejś zagłady nas też może prowadzić.
1: No, jeśli chodzi o to serial Black Mirror, który dzisiaj

0: którą można do mózgu włożyć i ona dzięki temu będzie normalnie funkcjonować, tylko że ona może funkcjonować w jakimś takim niewielkim polu, w swoim mieście, właściwie w dzielnicy, i potem musi dokupywać subskrypcję, jeśli chce wyjechać. I nagle się okazuje, że ani jej, ani jej męża nie stać na to, żeby ona żyła, bo nie mają pieniędzy na te subskrypcje, co mnie trochę przeraziło w kontekście rozwoju nowych technologii, ale być może tak złożony jest i tak skonstruowany jest serial, więc nie ma co się dziwić.
1: A tak z takich bardziej codziennych spraw to może jakiś translator, który by nam pozwolił zrozumieć kobiety na to.
0: Wiesz co, myślę, że komunikacja już dzisiaj nam na to pozwala. Myślisz, że potrzebna do tego nowa technologia?
1: A nie wiem, może czasami by to ułatwiło życie.
0: Może czasem rozmowa po prostu. Tomku, wszystkiego dobrego, dzięki za telefon.
1: No, dziękuję, pozdrawiam.
0: 226452100. Ktoś po drugiej stronie, jest to Jarek. Halo, halo, cześć Jarku. Dobrze cię słyszeć, jak zwykle w trasie.
2: Kuba, ja cię przepraszam, ale za chwilę zadzwonię, bo zrywa mi całkiem kontakt, tak?
0: To dzięki za informację. Będziemy czekać. 226452100.
3: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Tworzymy dzisiaj listę wynalazków, których potrzebuje ludzkość, a robimy to razem z Maciejem Gajewskim, dziennikarzem Spiders Web. Maćku, ty widzisz taką przestrzeń, dziedzinę naszego życia, w której to zapotrzebowanie na wynalazki jest największe. To będzie medycyna, czy być może niekoniecznie?
4: Myślę, że wszystko, co jest związane z oczyszczaniem naszego środowiska, bo ja wiem, że ta sprawa jest, wywołuje kontrowersje u części słuchaczy, mimo dowodów naukowych, więc nie zagłębiajmy się, ale nawet sceptycy myślę, że widzą, że no, pogoda jest inna, tak? Że wokół nas jest coraz brudniej, no ale efekty tego też są całkiem wymierne. Żywność drożeje, żywność jest coraz bardziej zanieczyszczona. Mamy rosnące problemy ze zdrowiem, które wynikają właśnie z rozwoju cywilizacji i no, wydaje mi się, że tu nie ma żadnych dyskusji. Musimy z tym jakoś sobie radzić, jak z tym jakoś walczyć, a niestety jest trudno skłonić te wielkie firmy, żeby inwestowały w tym kierunku, bo wielkie firmy robią szybkie zwroty inwestycji, a tu nie będzie szybkiego zwrotu inwestycji. To jest proces na bardzo wiele lat.
0: Czyli nowe technologie bardziej powinny wejść w zmianę klimatu.
4: No nie tylko w zmianę klimatu, no właśnie, nie chcę tutaj antagonizować niektórych słuchaczy, ale w każdym razie na pewno w tym, co się dzieje z naszym środowiskiem. Czy niech każdy sobie myśli, co chce, ale tak czy inaczej jest coraz gorzej i my na to reagujemy. My mamy, nasze dzieci, nasze wnuki będą to czuć bardzo, w sposób bardzo bezpośredni.
0: No dobrze, ale to jest konkret. A czy masz jakiś pomysł, jak mógłby wyglądać taki wynalazek, który jakąś część tego problemu rozwiąże?
4: No, gdybym wiedział, to by tutaj jakiś Nobel pewnie na mnie czekał już niedługo, także pewnie, że nie wiem, no ale na pewno problemem są odpady. W Polsce mamy teraz ten termin, z tymi podpadami ostatnio walczymy na różne sposoby, mniej lub bardziej irytujące, ale te odpady problemem są. Recykling, sprawy emisji gazów cieplarnianych, które ponownie, ja wiem, że niektórzy będą negować dowody naukowe, ale nawet ci, co będą je negować, to i tak widzą, że klimat się zmienia, że powietrze jest coraz brudniejsze i to również wpływa na nasze zdrowie.
0: Czyli taki robot na przykład, który zjadałby te odpady i te odpady nie musiałyby być nigdzie magazynowane, bo on by gdzieś w sobie je rozpuszczał.
4: No na przykład, no, mogłoby to tak wyglądać. Mam niestety, to zachowuje pesymizm, bo to nie jest medialne, to nie jest coś, co zachowuje bardzo wysoką stopę zwrotu, więc nieprędko pewnie takiego wynalazku się doczekamy.
0: Razem z nami cudownie odnaleziony Jarek. Halo, halo Jarku.
2: Cześć, kurwa.
0: No i teraz Żyleta. Dobrze, tak, cię słyszę. Tak.
2: Super, ciebie też bardzo się cieszę. No temat pierwsza klasa, gratulacje. I powiem tak, jeżeli chodzi o dyski wszczepiane w sztuczne kręgosłupy i reinkarnacje, to ja bym zostawił tą reinkarnację. Niech ona będzie taka, jaka jest, magiczna i szalona. To tak z mojej strony, a tak praktycznie to powiem szczerze, ja teraz siedzę w takim robocie, to się nazywa samochód i powiem szczerze, to był chyba taki naprawdę niesamowity przełom w ludzkości, gdzie można było usiąść i pojechać 10 razy szybciej, 10 razy dalej w tym samym czasie. I tak mnie się troszeczkę marzy. Wiem, że prace nad tym trwają, sam w tym troszeczkę uczestniczę, ale te autonomiczne samochody cały czas, no są jeszcze daleko. Wiem, jeszcze w Chinach i w Stanach, ale to jeszcze jest kawałek drogi i myślę, że to wprowadzenie takiego wynalazku do rzeczywistego

0: życia, tak na 100%, tak jak teraz mamy samochody, to jest długa droga. Więc ja powiem szczerze, mnie by naprawdę niesamowicie ułatwiło życie, jakby samochód jeździł sam, odwoził moje dzieci do szkoły, przywoził je z basenu, a mnie wiózł na przykład teraz na spotkanie, na które jadę, a ja mógłbym spokojnie porozmawiać z Kubą bez stresu, że przyjadę jakiegoś człowieka na pasach. I to jest takie moje bardzo, nie, wydaje mi się przyziemne jednak, a jednak odległe marzenie, bo wiem, że to jeszcze dobrych kilka lat.
1: Jarku, ale nie wiem, czy teraz nie będzie na noże, dlatego że Maciej Gajewski, dziennikarz Spiders Web, razem z nami, i kiedy mówiłeś, że to nie jest jeszcze takie powszechne, to zmarszczył czoło i nie wiem, jak to interpretować.
2: Ta technologia generalnie już jest, ona działa. Problemem jest legislacja, prawda? No bo wspominałeś, że chciałbyś odwozić nas swoje dziecko, więc chciałbyś tej maszynie zaufać, więc musimy najpierw ją sprawdzić na 1000 różnych sposobów, czy ona pokona wszystkie pułapki polskich drogowców, zanim ją faktycznie homologujemy. Ale ta technologia sama w sobie w zasadzie no, nie jest jeszcze doskonała, ale jest bardzo blisko do czego. To już jest kwestia naprawdę nie tak długiego czasu.
1: Czyli bardziej legislacja, mniej nowe technologie.
2: Testowanie, jeszcze raz testowanie, bo sama technologia jest już naprawdę prawie dobra i to prawie jest naprawdę malutkie.
1: Jarku, a ty jesteś u mety już, czy jeszcze nie?
0: Ja jeszcze nie, ale ja powiem w odpowiedzi na to, ja wiem, bo pracuję przy tym i wiem, jak daleko jest technologia, to znaczy w pozytywnym słowa znaczeniu, że jesteśmy naprawdę o krok, a praktycznie jesteśmy gotowi, ale właśnie mówię o tym, jak daleko mimo wszystko jesteśmy, bo no musimy to, nazwijmy to, certyfikować. I teraz chciałem to przełożyć i bardzo się cieszę, że o tym powiedzieliśmy dokładnie. Teraz przełożyć to na robota, robota. Nie musi być humanoidalny, ale na robota, któremu pozwolimy pracować przy swojej mamie. Jeżeli nie potrafimy wprowadzić samochodu, który w sumie jest już gotowy, możemy go no, tak naprawdę puścić na drogę i on sobie poradzi, my to wiemy. Ale jednak no, brakuje nam kawał drogi do tego, żeby go puścić na tą drogę. To tak samo popatrzmy teraz na robota, który będzie pracował przy mojej, twojej, naszej mamie, czy żonie, czy córce. I no, gdzie jest ta droga, prawda? Jak daleko jeszcze mimo wszystko jesteśmy? Tu chciałem zwrócić uwagę na to, że technologicznie jesteśmy blisko, ale tak jakby mentalnie no nie wiem jak to ująć, formalnie, tak? Jesteśmy daleko. To jest jednak ta droga, którą musimy jeszcze przejść.
1: Słuchajcie, a może my w przyszłości będziemy robić prawo jazdy na robota humanoidalnego, bo wtedy będzie trochę łatwiej. Jakieś kompetencje mimo wszystko będą potrzebne do tego, żeby go obsłużyć.
0: Oj, powiem wam, że długa droga przed nami.
1: Mam nadzieję,
0: że technologia jest bliska, rzeczywiście, i ja mam z tym styczność na co dzień i mogę powiedzieć, że rzeczy, które są możliwe, są bardzo blisko i są niesamowicie blisko. Natomiast wprowadzenie tego w życie to jest bardzo trudne, o tak bym powiedział.
1: Będziemy się temu przyglądać i jesteśmy cały czas na łączach. Wszystkiego dobrego, Jarku, szerokości.
0: Trzymaj się, Kuba, cześć.
1: 226452100. Razem z nami Maciej Gajewski, dziennikarz Spiders Web. A nie jesteś trochę rozczarowany, tak myśląc o sobie sprzed 20 lat, kiedy ty myślałeś o przyszłości? Bo ja trochę jestem. No, marzyłem, że ci Jetsonowie, to już będzie rok 2030, będziemy w statkach powietrznych, te statki będą nas wozić między domkami na takich długich nogach gdzieś w kosmosie.
2: No nie, wręcz przeciwnie. Ja tak byłem tak zwanym nerdem, więc może jakoś nawet jak za dzieciaka miałem jakieś takie no, wyobrażenie, co by jest możliwe, a co nie. Wręcz jestem zaskoczony, że to wszystko się tak szybko dzieje. No, my sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale cofnijmy się nawet głupie 10 lat. Głupie 10 lat temu nasze gadżety, nasz świat wyglądał, nasza codzienność, przynajmniej ta tak zamożniejszych, wielkomiejskich miejscach, zupełnie inaczej. Dużo rzadziej sięgaliśmy po telefony, dużo mniej polegaliśmy na social mediach, nasza konsumpcja mediów mediów się zmieniła. Teraz na przykład wchodzi AI, które jest niezwykle powszechne. To nie jest zabawka dla jakichś nerdów czy entuzjastów. Wszyscy z tego korzystamy. Także według mnie ten postęp jest niezwykle szybki. Jestem rozczarowany może tym, że nieco więcej wierzyłem w tę taką ideę, że ku lepszemu

0: dobru to wszystko zmierza, prawda, ku naszemu wielkiemu interesowi. No tymczasem niestety okazuje się, że brutalnie jest tak, że to zmierza ku interesowi akcjonariuszy największych firm korporacyjnych. No i cała reszta z nas na tym korzysta w innym stopniu, niż spodziewałem się, że będziemy korzystać.
1: 226452100 to nasz numer telefonu, który jest do waszej dyspozycji, a pytanie brzmi, jakiego wynalazku wam potrzeba, tak na co dzień, którego być może jeszcze teraz nie ma. Halo, halo, kto po drugiej stronie? Halo, halo.
2: Halo, halo.
1: Dzień dobry, kogo witam, kogo goszczę?
2: Dzień dobry, z tej strony. Przepraszam, tak się jazdy jestem... Ale czy mnie słychać? Halo?
1: Słychać cię znakomicie, opowiadaj. Czy jest taki wynalazek, którego ci brakuje?
2: Tak trochę mi natchnął słuchasz poprzednio. Tak sobie myślę, z czym mamy problem jako ludzie obecnie? No chyba opieka nad starszymi osobami plus zawody, gdzie młodzi ludzie albo w ogóle ludzie nie chcą pracować. Ja tak sobie myślę o całym choreku w chwili obecnej i opiece nad starszymi ludźmi. No, to jest takie miejsce dla tych... Znowu się czepią tych robotów humanoidalnych, ale chyba w tym kierunku powinniśmy jako ludzkość też pójść, moim zdaniem, skromnie.
1: To jest bardzo ciekawa obserwacja, pewnie Maćku się z tym zgodzisz, że jak tworzymy jakieś nowe technologie, to warto też zbadać nasze potrzeby, ale chyba to się dzieje.
0: Czy ja wiem, niestety pewien... Dawno, dawno temu pewna firma z owocem nauczyła, w logo nauczyła kreować potrzeby, tak? Że on, my nawet nie wiedzieliśmy, że tego potrzebujemy, a wykreujemy jakąś potrzebę. Czy ta potrzeba faktycznie istniała, czy też właśnie została sztucznie wykreowana, no to zależy od przypadku do przypadku, także w każdym razie... W kapitalizmie chodzi o zysk. Chodzi o to, żeby jak najwięcej sprzedać tych nowych produktów, nowych usług, nowych rzeczy. Niektóre są super, niektóre są super przydatne. No, korzystamy z nich i się z nimi cieszymy, przynajmniej ja na pewno. No, a niektóre to są, ileż było takich wynalazków, które sprzedały się, były hitem rynkowym, a potem się okazały chwilową modą, która nigdy więcej nie wróciła.
1: Zbyszku, jesteś jeszcze po drugiej stronie? Nie ma Zbyszka, ale powiedział o jednej kluczowej rzeczy, że trochę nawiązaniu do tego, o czym ty wspominałeś, że społeczeństwo Japonii dzisiaj się starzeje, nasze też. Więc nasze też będzie wymagało bardzo konkretnych potrzeb i być może właśnie tutaj przyjdą nam z pomocą te roboty humanoidalne, kiedy będzie trzeba się kimś zająć.
0: My ogólnie powinniśmy bardzo pilnie obserwować Japonię, bo tak troszkę zbaczając minimalnie z naszego tematu, wystarczy spojrzeć na dzietność w Polsce. Mamy bardzo, bardzo niską dzietność i to będzie wielki problem dla mnie i dla ciebie, w osób w naszym wieku, na naszych emeryturach, bo nie będzie miał kto płacić na te emerytury, nie będzie właśnie osób z pomocy, które będą nam pomagać. Więc tak, to jest problem też Polski, którym Polska powinna się interesować, którym nawet polscy obywatele powinni się interesować, bo czy ja wiem, czy zawsze możemy polegać na naszych politykach, niezależnie od tych, czy po lewej, czy po prawej, no różnie z nimi bywa. Więc trzeba myśleć o swojej starości, bo rodzi się nas bardzo mało.
1: Chciałem ci powiedzieć, że ostatnio czytałem twój artykuł, właściwie zrobiłem to dzisiaj, a tam taki tekst, twój następny kolega z zespołu to będzie AI. I nie wiedziałem, czy się uśmiechnąć, czy się jednak przerazić.
0: To był artykuł dotyczący konkretnej firmy, w której faktycznie to już się dzieje. I ta firma poszła akurat fajną drogą, bo nie postawiła na coś takiego, AI już jest dostatecznie zaawansowane, więc zwalniamy ludzi i zastępujemy algorytmami. Nie. Zróbmy taką AI, która faktycznie ułatwia tym ludziom życie, a nie tylko sprawia, że to życie jest łatwiejsze. No i faktycznie ci ludzie z tego, chodzi o firmę software'ową, hardware'ową, o firmę informatyczną, więc chodzi też przede wszystkim o programistów. Już teraz znaczna część kodu programistycznego jest tworzona przez maszyny. I to akurat nie jest tak do końca złe, bo to nie jest tak, że programistów ubywa, tylko tym programistom ubywa tej takiej roboty żmudnej, powtarzania w kółko tych samych algorytmów, które już zostały wynalezione 100 tysięcy razy, których naprawdę nie trzeba tworzyć na nowo. To niech robi maszyna. Programista niech się skupia na tym, żeby wprowadzać innowacje, jakieś ulepszenia i tak dalej. I to jest jeden z przykładów pozytywnych rozwoju sztucznej inteligencji i technologii jako całość.
1: Ale ja rozumiem, że ty jesteś raczej entuzjastą, a nie kimś takim, kto będzie przestrzegał i mówił, że ta sztuczna inteligencja zabierze nam pracę, jak nawet te wynalazki, o których my się tak tutaj, nad którym się rozpływamy, one będą już funkcjonować na co dzień, no to traktujemy je jako zło konieczne.
0: Znaczy tu akurat trafiasz w taki dziwny moment, bo pytasz się troszeczkę woźnicy, czy automobile są fajne, tak? No niestety muszę powiedzieć, że są fajne, ale też trzeba sobie zdać sprawę, że media, tak jak wiele innych zawodów, się zmienią. Ty mówisz w radio, ja się trudnię pisaniem. Ciebie można zastąpić syntezatorem mowy już teraz. Mnie, jak widać, różne produkty typu chat w pewnym sensie też mogą zastąpić i trzeba wynajdywać się na nowo, prawda? Ja i ty musimy znajdować nowe pomysły, żeby dalej być dla naszych czytelników i słuchaczy po prostu interesujący. Nie wszyscy się w tym odnajdą.

0: Część niestety będzie musiała poszukać jakiegoś innego sposobu na rozwój, więc no, rozwój technologii jest super. Tylko oczywiście, nie wszyscy na tym korzystają i trzeba się nauczyć z tym żyć.
1: No ale wiesz, może się okazać, że nagle otworzą się przed nami nowe przestrzenie i będą roboty humanoidalne i pojawi się taki zawód, który jakoś będzie wyposażał te roboty w jakieś inne urządzenia, nie wiem czy oprogramowanie, ale nawet tak jak dzisiaj wspomnieliśmy, że temu robotowi będzie trzeba kupić odkurzacz, to żeby on pasował, był sparowany, sprzężony, to też będzie jakaś przestrzeń do zagospodarowania.
0: Dlatego należy być czujnym i cały czas nawet z jakimś tam średnim i późniejszym wieku nie zamykać się na naukę, na uczenie się nowych rzeczy, bo nigdy nie wiadomo, kiedy nam się to może przydać. A po drugie też... W zasadzie to jest najlepszy wniosek, już nie będzie żadnego po drugie. Bądźmy aktywni, interesujmy się, nie zamykajmy się w jakiś tam marazmie z rutyny, tylko cały czas patrzmy, co jest dla nas możliwe. Bo dziś na przykład jesteśmy świetni w tłumaczeniu, a jutro się okazuje, że nasza miłość do gotowania nagle zaczyna mieć sens, bo fajnie jest otworzyć budkę z fast foodem, tak? Cały czas się uczmy nowych rzeczy.
1: Z twojej perspektywy człowieka piszącego, który sięga po różne nowości i nowinki ze świata technologicznego, to jest tak, że codziennie pojawiają się nowe wynalazki, czy jednak to jest tak, że na coś dużego to my czekamy tygodniami, miesiącami, czasem latami?
0: Codziennie pojawiają się nowe wynalazki, tylko większość z nich nie ma sensu.
1: Czyli to nie są, znaczy może i są wynalazki, ale bardziej gadżety?
0: Czasem, znaczy no właśnie, to zależy właśnie od definicji. Myślę, że wielu z naszych słuchaczy bywało na jakichś targach różnych produktów motoryzacyjnych, technologicznych, komputerowych, są w Poznaniu, są w Berlinie i tak dalej, może odwiedził. No i widział na pewno mnóstwo jakichś śmiesznych robocików, wynalazków, nawet czasem całkiem fajnych, a potem nic z tego nie ma na rynku. Bo się okazuje, że to się jednak nie opłaca, że to nie ma sensu, że to nie ma ekonomicznego sensu, na przykład taki produkt byłby absurdalnie drogi, że nikt by tego nie kupił, więc ja jako dziennikarz technologiczny zdecydowanie mam o czym pisać codziennie, się dzieje coś super, tylko no czasem mogę sobie pozwolić na nieco prześmiewczy ton, bo często te rzeczy są nastawione po to, żeby jak najszybciej wyciągnąć pieniądze od inwestora, no i sobie uciec.
1: Czyli rozumiem, piszesz i jednocześnie myślisz sobie, fajne, fajne, ale w perspektywie lat to nie przetrwa.
0: No, aż tak daleko, no staram się oczywiście, no ale od tego są analitycy, którzy są zatrudnieni w ogromnych firmach, a nie tylko zwykli dziennikarze.
1: Maciej Gajewski, dziennikarz Spider's Web, był gościem czwórki. Dzięki wielkie.
0: Dzięki również.
1: Pytanie do was, jakiego wynalazku potrzebujecie, jakiego wynalazku potrzebuje ludzkość? Ja wspominałem dzisiaj wielokrotnie, że byłem kiedyś jako młody chłopak zafascynowany Jetsonami, więc trudno powiedzieć, że byłem nerdem, bardziej dzieckiem, które ogląda bajki, ale jednak to, co widziałem tam, wydawało mi się już naszą rzeczywistością niemalże w perspektywie kilkunastu lat. Dużo się zmienia, te wynalazki cały czas się pojawiają, chociaż jeszcze to nie jest świat z Jetsonów. A wy macie jakieś swoje jedno marzenie? Jeśli tak, złapcie za telefon i dajcie znać, jakiego wynalazku na co dzień potrzebujecie. 226452100.
2: Pogadajmy. 226452100.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
8: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka z o.

0: To już godzina 17.
1: Pogoda.
0: Coraz więcej węży w polskich lasach. Na ten narastający problem zwracają uwagę leśnicy. Kiedy widzimy węża w lesie, można z daleka zrobić zdjęcie, ale należy zostawić go w spokoju. One nie czyhają, żeby ukąsić człowieka, tłumaczy Jacek Boczar, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Opole.
2: Jeżeli chodzi o ukąszenia, chociażby taki żmij, to jest reakcja obronna. Zdarza się, że możemy nadepnąć, bo nie zauważymy gdzieś w trawach. Uratuje nas wysoki but, natomiast najczęściej okazuje się, że te ukąszenia są, kiedy zbieramy grzyby, jagody, albo odkładamy gdzieś rower, kask, później z trawy chcemy go zabrać, no a tam była żmija i przez przypadek ukąsiła nas, dlatego że myślała, że chcemy ją zaatakować.
0: Jak podkreślają leśnicy, nie każde ukąszenie ma w sobie jad, ale za każdym razem trzeba to sprawdzić w szpitalu. Mamy tak zwane 2 złote godziny żmij. Podkreśla Jacek Boczar.
2: Żmija nam daje taką szansę, tak żartobliwie można powiedzieć, bo możemy czuć się świetnie przez 2 godziny po ukąszeniu, możemy pomyśleć, że jesteśmy super ekstra odporni, a później po 2 godzinach ta toksyna zaczyna działać. No i może być zagrożeniem dla naszego zdrowia, ale także i życia, jeżeli dotyczy to osób starszych, czy dzieci, czy chociażby też naszych czworonogów.
0: Zarówno żmija zygzakowata, jak i gniewoż plamisty to w Polsce gatunki pod ochroną. A jeśli chodzi o pogodę, w środę zachmurzenie na ogół duże, jedynie na południowym wschodzie kraju okresami większe przejaśnienia. Może też popadać, więc warto mieć ze sobą coś od deszczu. No i temperatura, którą się ostatnio zachwycamy. Ta maksymalna wyniesie od 10 stopni na północy, około 20 w centrum, do 27 na południowym wschodzie. Nieco chłodniej będzie nad morzem i na Kaszubach, około 8 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
3: Kto stoi za przewozem dzieł sztuki w muzeum? Jak wygląda ściąganie zagranicznych artystów na polskie festiwale? I w końcu, czy z zawodu artysty można wyżyć?
4: Nie zniechęcaj się.
3: Odpowiedzi na te i więcej pytań znajdziecie w audycji Backstage w każdy wtorek od godziny 18. Do usłyszenia. Dominika Płonka.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na

0: naszych relacjach.
1: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Czwórka. Polskie Radio.

0: Metronomy. Tak otwieramy muzycznie w czwórce drugą godzinę naszego spotkania. To jest Pogadajmy. Kuba Jamrozek, jestem z wami do godziny 18.
1: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Wspominałem kilka razy, że wkrótce na lotnisku Haneda w Tokio pojawią się humanoidalne roboty i to nie będzie żadna turystyczna atrakcja, to będą pracownicy prawdziwi obsługi naziemnej przede wszystkim, w której niedobór siły roboczej od lat jest poważnym problemem właśnie w kraju kwitnącej wiśni, więc wydawać by się mogło, że pewna potrzeba zostanie zaspokojona. Natomiast to jest Japonia i kiedyś to wszystkich dziwiło, a dzisiaj standard. Słyszymy taką informację i myślimy sobie, no spoko, pewnie przyjdzie też do Polski. Ale nawet jak kilka lat temu oglądaliśmy seriale mówiące o przyszłości, to mogliśmy myśleć, no nie, to jest science fiction, to się nigdy nie wydarzy. A jednak się wydarza i to, co widzieliśmy, ja dzisiaj przywoływałem chociażby wspomnieniami serial Black Mirror, to się dzieje, to jest nasza rzeczywistość. Kiedyś był taki odcinek, który nawiązywał do bijatyki z lat 90. Tekena. No i nagle tu okazuje się, że w czarnym lustrze dwóch kolegów mogą wszczepić sobie specjalne diody w skronie i nagle przenoszą się niejako do tej gry, tylko że tam wcielają się w różne postaci. Do końca nie wiedzą, czy są mężczyznami, czy kobietami, więc nagle okazuje się, że te nowe technologie, wynalazki zaczęły budzić też różne wątpliwości natury etycznej. Ale mimo wszystko ja chciałbym spytać dziś was o to, jakiego wynalazku wam brakuje. Jakiego wynalazku chcielibyście używać na co dzień, choć jeszcze go nie ma? 226

0: 2-2-6-4-5-2-1-0-0.
1: Pogadajmy. 2-2-6-4-5-2-1-0-0.
0: A gadać będziemy do godziny 18. Magda Żelazowska, Maciek Załęcki, Paweł Worobiej i Kuba Jamrozek.

0: To Arlo Parks, a ten kawałek to Get to Go. 12 minut po godzinie 17, tak gramy specjalnie dla was. Jednocześnie pytamy, jaki wynalazek przydałby wam się w codziennym życiu? No ja jednak wciąż mimo wszystko marzę o tych latających samochodach, trochę jak z bajki Jetsonowie. Być może wtedy zrobiłbym prawo jazdy. 226452100.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: A razem z nami profesor Politechniki Łódzkiej Marek Małolepszy z Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki, juror konkursu Explory, ale też multizwycięzca, jeśli chodzi o tytuł najlepszego nauczyciela na Politechnice. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Ośmiokrotny zwycięzca.
2: To prawda. Udało się 8 razy zdobyć, ale to dzięki studentom, tylko i wyłącznie.
0: No i jeśli chodzi o studentów, do nich na pewno też nawiążemy, bo chcemy porozmawiać o młodych ludziach, którzy dzisiaj wynalazki tworzą. Ale zanim to, czy pan ma jakieś takie jedno marzenie odnoszące się do wynalazków? Być może takiego wynalazku, który mógłby ułatwić panu życie.
2: Tylko jedno marzenie to trochę za mało.
0: No, mogą być dwa. Umówmy się na dwa.
2: Zdecydowanie więcej mam marzeń i trudno mi jest powiedzieć, które byłoby tym pierwszym. Pan powiedział o latających samochodach. To nie jest moim marzeniem z tego względu, że jestem głęboko przekonany, że w najbliższych latach

0: będą latające samoloty, samochody, przepraszam. I to będzie coś naturalnego dla nas wszystkich. Pewne powietrzne taksówki w pewnej wersji już istnieją, więc to nie jest jakaś mrzonka. Natomiast to, co mnie by bardzo, bardzo interesowało, to z pewnością wiele odpowiedzi na pytania czysto matematyczne, czyli taka maszyna, która by mnie bardzo mocno wspierała. Ale także myślę, że coś, co chyba wszystkich bardzo interesuje, tych młodszych, a tych starszych słuchaczy, chyba bardziej, to taki monitoring zdrowia, który ma swoje plusy, ale ma minusy. Być może będzie okazja, żebyśmy o tym, ich plusach i minusach, porozmawiali.
1: Monitoring zdrowia rozumiem, a nie boi się pan, jeśli chodzi o te kwestie matematyczne, że wynalazek, który pomagałby w pracy matematykom, ale pewnie też ludziom matematyki się uczącym, sprawiłby, że matematyka przestałaby być królową nauk? Nie trzeba byłoby się jej uczyć, bo ktoś zrobiłby to za nas?
0: Matematyka jest królową nauk i pozostanie królową nauk. Królową nauk w tym sensie, że praktycznie do każdej nauki jest ona potrzebna, jest w mniejszym lub większym stopniu wykorzystywana. W tych technicznych naukach, gdzie ja pracuję, wykorzystywana jest zdecydowanie bardziej. Ja nie boję się tego zdecydowanie. Interesuję się sztuczną inteligencją i już dzisiaj wiele modeli językowych jest w stanie rozwiązać bardzo zaawansowane zadania matematyczne. Takie studenckie zadania matematyczne te modele rozwiązują poprawnie.
1: Zadań matematycznych na pewno nie będzie musiała rozwiązywać nasza słuchaczka Iwona, która z tego co wiem jest zafascynowana wynalazkami, chociaż być może to prawda tak do końca nie jest. Halo, halo, cześć Iwono.
2: Cześć, cześć. Przysłuchujemy się jadąc samochodem z moim 12-letnim synem. On po
0: uzyskaniu
2: tego pytania. Dzień dobry. Tego pytania powiedział, że takim urządzeniem fajnie by było, gdyby było takie urządzenie, które jak komputer wczytuje do mózgu człowieka wiedzę.
1: A, rozumiem. No z perspektywy 12-latka to jest takie narzędzie pierwszej potrzeby.
0: Ja tak, myślę, że to z perspektywy nie tylko 12-latka.
2: Dziękujemy ślicznie za uwagę.
1: Bardzo ciekawa propozycja. Jak się syn nazywa?
2: Cezary,
1: ty tam jesteś w samochodzie? Czy mama tak naprawdę powiedziała, że jesteś, a chciała sama zadzwonić?
3: Jestem.
1: Jesteś, no. Udowodnił, że jest. Życzę ci tego, żeby taki wynalazek, słuchaj, powstał i żeby przydał ci się na co dzień w szkole.
3: Też taką mam nadzieję.
1: Chociaż jakby powstał, to w ogóle szkoła byłaby potrzebna. To jest zupełnie inne pytanie. Wszystkiego dobrego, szerokości. Pytanie do was o to... Jaki jest wynalazek, o którym marzycie, który przydałby wam się na co dzień? 226452100, czekamy na telefony. Razem z nami profesor Marek Małolepszy. Panie profesorze, pan wspomniał o tym, że to nie jest marzenie wyłącznie 12-latków.
0: Zdecydowanie, to żeby się lepiej uczyć. Ja myślę, że ja też bym chciał mieć i podejrzewam, że nie tylko ja, takie urządzenie, maszynę, coś, dzięki czemu bym więcej, lepiej, szybciej, efektywniej mógł się nauczyć. Ja myślę, że w pewnym sensie, w pewnym stopniu już takie narzędzia coraz bardziej się będą pojawiały, coraz częściej i coraz więcej. Nie takie idealne, nie takie rewelacyjne, jakbyśmy chcieli, żeby w ciągu minuty poznać wiele, wiele, wiele nauk od razu, ale takie, które będą nas wspierały w procesie uczenia, jestem głęboko przekonany.
1: Podejrzewam, że jest wynalazek, który też mógłby nas wspierać w codziennym życiu, a jego pomysłodawcą jest Bartek, który jest po drugiej stronie. Halo, halo, słyszymy się, Bartku?
4: Tak, to znowu ja. Bardzo mi miło i tak jak przedmówcy, a właściwie przedmówczyni i syn próbowali jakby na nowo wymyślić Johnego Mnemonika, to ja mam pomysł na bardziej przyziemne rzeczy, bo mamy takie domowe udogodnienia, o których kiedyś można było tylko pomarzyć. Deska do prasowania, żelazko czy zmywarka. Natomiast my robimy tylko połowę roboty, a właściwie te roboty robią za nas połowę roboty, albowiem wkładamy, to się myje, bo pomaga gdzieś tam przy prasowaniu. Natomiast ja bym marzył o takiej opcji, że po włożeniu do zmywarki naczynia potem same trafiają na swoje miejsce w szafce i podobnie tutaj z elementami do prasowania, że z jednej strony dużej szafy ubrania by zjeżdżały, a z drugiej od razu trafiałyby na swoje miejsce u prasowania.

0: zdecydowany.
1: O, ja myślę, że niejedna relacja domowa zostałaby dzięki temu wynalazkowi naprawiona. Myślę, że to jest znakomity pomysł.
0: Ja już widziałem i czekam, jestem nawet, można powiedzieć, na liście oczekujących właśnie do takiej półautomatycznej prasowalni, nazwijmy to w ten sposób. Niestety termin oddania jej tak się przesuwa i przesuwa, no i zobaczymy, kiedy to się faktycznie uda zrealizować.
1: Ja jeszcze bym chciał, żeby było takie urządzenie, które by zdejmowało pranie z suszarki, bo czasem to smutne pranie wisi tam kilka lat i jest tak trochę zapomniane, a może warto by było do niego wrócić. Więc kupuję ten pomysł.
0: Świetnie.
1: Bartku, dzięki za telefon. Wszystkiego dobrego, dobrego popołudnia. 226452100. Czekamy na wasze telefony. Jaki wynalazek taki w codziennym życiu mógłby to życie wam ułatwić? Czekamy do godziny 18. Razem z nami profesor Marek Małolepszy z Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki, juror konkursu Explory. Panie profesorze, jakie problemy dzisiejszego świata chcą rozwiązać młodzi naukowcy, bo chcą, młodzi polscy naukowcy w dużej mierze?
2: Młodzi polscy naukowcy są rewelacyjni i to trzeba otwarcie, śmiało i głośno mówić, i rozwiązują problemy, powiedziałbym, z każdej dziedziny życia. Trudno jest mi wskazać taką dziedzinę, której by nie dotknęli. Jeżeli chodzi o konkurs Explory, w którym mam przyjemność być jurorem, to są prace, projekty, bardzo dużo informatycznych projektów jest, ale także projektów z pogranicza biologii, medycyny, nauk medycznych, szeroko rozumianej medycyny, farmacji, ale także projekty dotyczące, chociażby był projekt, gdzie jak sprawić, co zrobić, żeby osoba niesłysząca mogła poczuć muzykę. Nie usłyszeć, ale poczuć ją całym ciałem. Była koszulka, na której się były odpowiednie elementy, które powodowały, że te drgania się pojawiały i całym ciałem ten ktoś słuchał, czy właściwie czuł muzykę. Rewelacyjna sprawa, niesamowity pomysł. Mnóstwo właśnie projektów także, które dotyczą osób niepełnosprawnych, znakomite projekty.
1: Ale to też jest, panie profesorze, to też jest bardzo ciekawe, dlatego że czasem ludziom pełnosprawnym trudno jest docenić wartość jakiegoś projektu, ale kiedy tę koszulkę, jak pan wspomniał, założy ktoś, kto nie słyszy i on faktycznie może całym ciałem poczuć muzykę, to wartość tego wynalazku wzrasta pewnie po stokroć.
2: Oczywiście, bo to jest coś, czego do tej pory nie mógł doświadczyć i nagle zaczyna doświadczać całym sobą, w zupełnie inny sposób. Mnie się podoba to, że młodzi ludzie nie mają ograniczeń. Oni nie wiedzą, że czegoś nie da się zrobić i to po prostu robią.
1: I o tych młodych wynalazkach i młodych wynalazcach na pewno dziś jeszcze porozmawiamy, a razem z nami wynalazca Michał. Halo, halo, cześć Michale.
3: Cześć Jakubie, cześć, słychać mnie dobrze, cześć.
1: Słychać cię bardzo dobrze. Rozmarzyłeś się trochę, kiedy zacząłeś myśleć o wynalazku, który mógłby ci ułatwić życie, czy nie?
3: Tak, troszeczkę tak. Właśnie jadę autem i taki wynalazek, który wpadł mi do głowy, to taki w 100% autonomiczny samochód, który sam by jeździł, ja tylko bym sobie wsiadał. Niczym bym się nie musiał martwić, ale nie tylko, żeby sam jeździł, ale też komunikował się z innymi autami, tak aby nie było żadnych wypadków, żeby wszystko było skomunikowane ze sobą i każdy następny ruch byłby przewidywany. Taki, tak jak jazda na autostradzie, wymijanie się, ale szczególnie w miastach i jakby przekazywanie wszystkich informacji przez auto, które już tą drogę przez nami przejechało. I uważam, że to by było naprawdę super, gdybyśmy wiedzieli, że na przykład gdzieś tam stoi jakiś kot albo gdzieś tam leży jakiś element na drodze dosyć niebezpieczny.
1: Muszę ci powiedzieć, że możesz spokojnie przybić sobie piątkę z Jarkiem, który też dzisiaj mówił o takich właśnie samochodach.
3: Przepraszam,
1: ale
3: nie
1: masz za co przeprawia, nie masz za co przepraszać, dlatego że to jest dowód na to, że faktycznie taka rzecz by nam się przydała. Jarek wtedy nie wspominał jeszcze o tym zakresie komunikacyjnym, więc jest to taki dodatkowy bajer do tego samochodu, który mógłby się pojawić.
3: Można by było na przykład później, odstawiając auto do domu, wykorzystywać je, żeby jeździło na taksówce samo, jakby korzystać z tego, żeby zarabiało w międzyczasie, jeżeli ktoś ma taką ochotę i nie martwiłby się o jakby uszkodzenia samochodów przez osoby, które by po prostu wynajmowały twoje auto, w ramach tego, że ja

0: jakby oddajesz na taksówkę, tak?
1: Popatrz, a ja zastanawiałem się, jakby tu w życiu zostać rentierem. Ja przecież mogę mieć taki samochód i go wynajmować, niech na mnie zarabia. A co?
0: No właśnie, właśnie. No to może to jest pomysł na biznes.
1: Zapisuję. Zapisane. Michale, dzięki. Chyba, że masz jeszcze jeden.
0: A korzystając jeszcze... Nie pana Marka, bo mi się wydaje, że ja jestem absolwentem byłem z Politechniki Łódzkiej.
2: To wspaniale.
0: Poznałem chyba po głosie bardzo panu. Dziękuję panie Marku, zaszczepił pan we mnie po Politechnice Łódzkiej. Oby takich wykładowców więcej, panie doktorze, dziękuję.
2: Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę.
1: Michale, wszystkiego dobrego. Razem z nami profesor Marek Małolepszy z Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki, profesor Politechniki Łódzkiej, a także juror konkursu Explory. A z nami Michał. Halo, halo, cześć Michale.
3: Halo, halo, witam.
1: Kolejny Michał i kolejny, rozumiem, rozmarzony, jeśli chodzi o taki wynalazek, który mógłby zmienić jego życie.
3: Tak, zdecydowanie. Jestem kierowcą już od wielu lat i takim wynalazkiem, który by mi się przydał, i myślę, że wielu kierowcom też, którzy na przykład mają auta mało zaawansowane technologicznie, to okulary, które by pokazywały, bo wiem, że są już okulary typu AR, ale przydałyby się też okulary, które by pokazywały chociażby prędkość, nawigację, a jeszcze lepiej jakby miałyby filtr światła podczerwieni i można byłoby dojrzeć gdzieś czarne w krzakach.
1: Panie profesorze, myśli pan, że to się będzie działo w najbliższych latach?
2: W pewnym stopniu to już się dzieje. Jeżeli chodzi o samochody autonomiczne, to takie pojazdy już istnieją. One nie są... Są różne poziomy tej autonomiczności, więc tutaj trzeba by to, o czym państwo tutaj mówili, to ten właściwie najwyższy poziom i tutaj jeszcze tak nie ma, ale są samochody, które są, jeżdżą bez kierowcy, w pewnej ograniczonej strefie. One bardzo dobrze sobie radzą, także w ruchu miejskim sobie całkiem nieźle radzą. Jeden z gości mówił, że żeby nie dochodziło do stłuczek, żeby nie dochodziło do kolizji. Proszę państwa, testy pokazują, że samochody autonomiczne, kiedy się spotykają, kiedy poruszają się tylko samochody autonomiczne, do tych stłuczek praktycznie nie dochodzi. Najgorzej, jak tam wpadnie człowiek z jakimś autem, to wtedy jest niestety gorzej.
1: Mam nadzieję, że te gogle też dojdą do skutku. Michale, jesteś jeszcze po drugiej stronie?
3: Jestem, ale właśnie nie chodziło mi o autonomiczne auto całkowicie, tylko o okulary, które by wspierały auta starsze, które nie mają dostępu do takich technologii i które byłyby dla każdego po prostu.
1: Muszę ci zdradzić, że jutro w Pogadajmy będziemy rozmawiać o świętej wojnie pomiędzy kierowcami samochodów a rowerzystami, więc podejrzewam, że jednym i drugim by się takie gogle przydały.
3: Zdecydowanie.
1: Wszystkiego dobrego, dzięki za telefon.
3: Dzięki, wzajem, pozdrawiam.
1: 226-45-2100. Pytanie do was brzmi, jaki wynalazek przydałby się wam na co dzień? Być może taki, którego jeszcze nie ma, a chcielibyście, żeby powstał. Jestem tego bardzo, ale to bardzo ciekawy. Podejrzewam, że pan profesor też. A do rozmowy wrócimy za kilka minut.
4: Pogadajmy. 226-45-2100.

0: Sokół o tym, że chcemy być wyżej, no i chyba na tym też stoi świat wynalazków, a o wynalazki was dziś pytamy, czy jest taki jeden, który mógłby zmienić waszą codzienność, gdyby powstał? 226452100, co by to było, co by wam pomogło, jeśli chodzi o wynalazki?
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Razem z nami profesor Politechniki Łódzkiej Marek Małolepszy z Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki, juror konkursu Explory. Panie profesorze, jeśli chodzi o Explory i te pomysły, które do konkursu trafiają, młodzi ludzie tworzą je i to wynika raczej z pasji, czy jednak z realnych problemów, które oni widzą wokół siebie? To znaczy oni chcą coś stworzyć, bo tak, czy jednak chcą rozwiązać jakiś problem?
2: Szczerze mówiąc, to myślę, że to jest połączenie obu tych kwestii. Czyli pasjonują się nauką, dostrzegają wokół siebie problem, który dzięki tej pasji chcą rozwiązać. Tak naprawdę tylko wtedy ten projekt, którym się zajmą, ma szansę realizacji, ma szansę być wykonany, bo bez pasji nie ma szansy zrobienia czegokolwiek.
0: A to są raczej opowieści globalne czy lokalne? Czy cały przekrój, cała paleta różnych pomysłów?
2: Jak zawsze w tak ogromnym konkursie, a konkurs jest naprawdę potężny, ogólnopolski i tych projektów są na początku setki, dosłownie setki, jest ogromny przekrój różnych pomysłów, które co roku spodziewam się projektów z różnych dziedzin, bez wątpienia, ale co roku pojawiają się projekty, których się w ogóle bym nie spodziewał. Także zaskoczenie jest zawsze. Zawsze jest zaskoczenie.
0: I warto wspomnieć, że to nie jest tak, że ci młodzi ludzie, którzy biorą udział w konkursie Explory, to są ludzie, którzy zostali jako niemowlęta wysłani gdzieś do Doliny Krzemowej, żeby tam wyrastać i napawać się różnymi pomysłami, tylko oni się uczą często w polskich szkołach, potem na polskich uniwersytetach. Oni te pomysły mają mieszkając tu.
2: Zdecydowanie tak. To są, no, używając kolokwializmu, normalni uczniowie, normalni, wspaniali skądinąd młodzi ludzie, tylko mają tę iskierkę, mają to coś, a mianowicie zainteresowanie. To zainteresowanie, z niego rodzi się pasja, z pasji rodzi się dostrzeganie problemów dookoła siebie, no i tworzenie projektów, które są naprawdę znakomite, bo zrobienie nowego procesora zupełnie od zera, od podstaw, no nie jest czymś banalnym.
0: A oni to robią, oni to robią.
2: A oni to robią, dokładnie tak.
0: Razem z nami też normalny, wspaniały, młody człowiek, nasz słuchacz Marcin. Halo, halo, cześć Marcinie.
3: Cześć, chyba.
0: Wszystko się zgadza. Opowiadaj, jaki jest wynalazek, o którym marzysz, żeby można go używać na co dzień, jeśli takie marzenie masz?
3: Ja mam takie trzy wynalazki. Pierwszym to coś, co

0: pamiętam problem transportu. Mam do tego zdanie, czy jeszcze do bliska z tym związane. I teleport.
1: Teleport.
0: Dość bardziej z serialu Star Trek, tak?
1: Mhm.
0: Drugą rzeczą, nie wiem, czy dobrze kojarzę filmu Equilibrium, kapsuła

0: najpierw na nasz NFZ. No a trzecią rzeczą, nad czym pracował Tesla, generator mocy, który mógłby posiadać każdy w domu.
1: No i wszystko zapisałem. Mam teleport, mam kapsułę do skanowania organizmu i z tego co wiem, generator mocy, tak przynajmniej usłyszałem. Panie profesorze, który z tych wynalazków ma szansę na sukces i czy te wszystkie trzy wynalazki to jest nasza przyszłość?
2: To jest, mam nadzieję, że to jest nasza przyszłość. Bardzo trudno jest na razie mi sobie wyobrazić ten teleport i to może być bardzo trudne, ale nie mówię, że nigdy się nie wydarzy. Ja myślę, że jeszcze 500 lat temu osobom, gdybyśmy powiedzieli, że można porozmawiać sobie tak, jak my teraz rozmawiamy, to też byłby problem dla nich to zrozumieć. Więc teleport może być możliwy w nie wiem jak dalekiej przyszłości. Ta kapsuła, w której by człowieka się leczyło, myślę, że to może być bliższe. Nie wiem, czy na wszystkie choroby. A generator mocy, nie wiem, czy chodzi o... Nie wiem, co pan rozumiał przez ten generator mocy. Czy tutaj chodzi o energię elektryczną, czy o coś innego. Czyli taką moc, która by nas... jeżeli chodzi o energię elektryczną, no to myślę, że to zdecydowanie jest możliwe.
1: Marcinie, dzięki za tę propozycję. No jeśli chodzi o teleport, wyobraziłem sobie taką sytuację, że jest student, który studiuje różne kierunki na trzech różnych politechnikach, bo wchodzi przez takie specjalne wrota i nagle jest w Łodzi, potem w Szczecinie, a potem w Rzeszowie.
2: Proszę zwrócić uwagę, że w pewnej wersji ten teleport już mamy, bo ja jestem w jednym miejscu, pan w zupełnie innym, słuchacze jeszcze w innym, a jednak razem rozmawiamy. Co więcej, są sytuacje, w których możemy się zobaczyć nawet, a jesteśmy naprawdę oddaleni setki, czasem tysiące kilometrów. Ja wiem, fizycznie tam nie jestem, ani pan przy mnie, ani żaden ze słuchaczy, ale jednak w jakiś sposób możemy się komunikować, możemy się zobaczyć. Być może kiedyś będzie szansa na teleport, nie wiem.
1: Panie profesorze, jeśli chodzi o tych młodych naukowców, z którymi spotyka się pan przy okazji konkursu Explory, przychodzi mi do głowy kilka dziedzin, które mogą być najbardziej palące, jeśli chodzi o nowe wynalazki. Z jednej strony to pewnie będzie medycyna, ale z drugiej dostęp do wody, do żywności, energia, zmiany klimatu. Faktycznie ci młodzi ludzie to obserwują, czy wykraczają ich pomysły też poza te dziedziny? Jak pan to widzi?
2: Zdecydowanie młodzi ludzie zwracają na to uwagę i problemy związane z ekologią, ze środowiskiem są przez nich brane i podejmowane są próby, by rozwiązać te problemy. To jest tak, że tak jak powiedziałem wcześniej, młodzi ludzie nie są niczym ograniczeni. Medycyna jest czymś, co dotyka wszystkich, i młodych, i starszych, i tych seniorów także, bo z tej grupy, dla tej grupy skierowane są też niektóre projekty, więc odnośnie medycyny znakomity projekt, który dotyczący magnesów zachowujących kształt, który może mieć zastosowania także w dziedzinie medycyny, w ubiegłym roku wygrał Explory na przykład, więc tutaj naprawdę i to projekt, który uważam jest świetny i ma chyba nieograniczony potencjał, nie potrafię go ograniczyć.
1: Magnes zachowujący kształt.
2: Tak. No, nie mogę bardzo dużo o tym opowiedzieć z tego względu, że jestem związany tajemnicą jako juror, więc wybaczą państwo, ale zbyt wiele nie mogę zdradzić. Natomiast jest to pomysł taki, aby drukować pewien rodzaj magnesu, drukować, podkreślam, przy użyciu drukarki. Chłopak wykombinował, jak to zrobić przy użyciu zwykłej drukarki 3D. Ten magnes można drukować w dowolnym kształcie praktycznie. On jest może być elastyczny, może nie być elastyczny, może być elastyczny, tak jak sobie chcemy, ale ma pewne dodatkowe właściwości, odpowiednio jego pola są ustawione, no i pewne inne rzeczy, które no w tym momencie muszą pozostać jeszcze tajemnicą.

0: głos, który słyszycie, należy do profesora Politechniki Łódzkiej Marka Małolepszego z Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki, który jest także jurorem konkursu Explory. A my pytamy was o wynalazki, które chcielibyście mieć w swoim życiu, a tych wynalazków po prostu jeszcze nie ma. 226452100.
1: Pogadajmy. 226452100.
0: No nie wiem jak wy, ja się trochę rozmarzyłem, przynajmniej jeśli chodzi o tego robota, który mógłby swobodnie wyciągać naczynia ze zmywarki. Jakie to piękne życie by było, gdyby coś takiego powstało. Ale zakładam, że tych pomysłów może być zdecydowanie więcej i wy je macie, co dzisiaj udowodniliście. Zresztą to już będzie ostatnia szansa na to, żeby złapać za telefon i dać znać, jaki wynalazek ułatwiłby wam życie. Czekamy na telefony.

0: To MJ Cole. Sprawdziłem rocznik 73, więc jest szansa, że oglądał Jetsonów. W nawiązaniu oczywiście do wynalazków, o których dzisiaj rozmawiamy. Czy jest taki jeden wynalazek, o którym marzycie? Żeby on powstał i żeby ułatwił wam życie. 226452100. Czekam na telefony.
1: Pogadajmy.
0: Razem z nami profesor Politechniki Łódzkiej Marek Małolepszy z Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki, juror konkursu Explory. Panie profesorze, czy łatwo być dzisiaj w Polsce młodym naukowcem?
2: Oj, to jest trudne pytanie. Nie jestem młodym naukowcem, więc nie wiem, czy jest łatwo, czy trudno. Spotykam się z młodymi naukowcami. Ja myślę, że każdy czas ma swoje zalety, ale ma też swoje wady. I każdy z młodych ludzi, którzy nas słuchają, będzie trochę reklamy, warto, żeby pomyślał, że to jest ten najlepszy dla niego czas, bo ten czas już nigdy się nie wróci, tak? Więc może nie jest super łatwo być młodym naukowcem, ale ja myślę, że starszym naukowcem też nie jest super łatwo być, ale warto być naukowcem.
0: Bo nie chciałbym nikogo jakoś specjalnie zniechęcać, ale zakładam, że jest pomysł fantastyczny. On może być rewelacyjny, może zmienić życie wielu ludzi, przynajmniej w teorii, ale potem przychodzi praktyka, bo raz trzeba to stworzyć, trzeba mieć na to pieniądze i trzeba to wdrożyć.

0: Owszem, ale jeżeli ma się dobry pomysł, można się zwrócić do wielu miejsc, na przykład wziąć udział, zainicjować, przedstawić ten pomysł, opowiedzieć o nim, może zrobić jakiś prototyp i czy początek tego, jakąś pierwszą wersję, zgłosić się do programu, chociażby Explory, do konkursu Explory i tam, jeżeli jury uzna, że jest wart rozwoju ten pomysł, jeżeli zdobędzie się nagrodę, to zdobędzie się także pieniądze, które mogą finansować ten projekt, ale także można uzyskać wsparcie naukowców z różnych uczelni, dzięki czemu będzie można rozwijać się dalej. Co więcej, można otrzymać wsparcie przedsiębiorstw, firm, które będą, z którymi można nawiązać współpracę i wtedy są także pieniądze na wdrażanie, na tworzenie nowych wariantów, nowych wersji i prowadzenie badań. Czyli, także możliwości są.
1: Czyli jak jest pomysł, jest nadzieja na to, że on zostanie zrealizowany. To my w takim razie bardziej potrzebujemy dzisiaj genialnych pomysłów, czy jednak ludzi, którzy potrafią te pomysły wdrożyć w życie?
0: Ja myślę, że jednego od drugiego nie da się oddzielić. Bo sam pomysł to za mało. Sam człowiek, który będzie w stanie wdrożyć pomysł, jeżeli tego pomysłu mieć nie będzie, to nie będzie miał czego wdrażać. Więc to trzeba połączyć. Ale pamiętajmy, że takie projekty to bardzo często, to zwykle jest praca zespołowa. Jedna osoba ma świetny pomysł, a inna wie, jak go wdrożyć.
1: Panie profesorze, rozmawialiśmy przez 40 minut bite o tym, co przed nami, o nowościach, o wynalazkach, które mają zmienić nasz świat. A gdybyśmy spojrzeli w przeszłość, jest taki jeden wynalazek, którego trochę nie doceniamy, a szkoda, bo warto by było, pana zdaniem?
0: O, to jest trudne pytanie, nie wiem. Zapewne jakby tak się zacząć zastanawiać, to pewnie tak. Ja myślę, że niektóre wynalazki niekoniecznie dobrze wykorzystujemy. Moglibyśmy lepiej je wykorzystywać, czyli nie kwestia tego, że je nie doceniamy, tylko może trochę marnujemy ich potencjał. I mam tu na myśli chociażby internet. Trochę jest marnotrawiony na... Ja nie mam nic przeciwko platformom społecznościowym, no może trochę, ale wiele energii można by zużyć na coś zupełnie innego. Ja myślę, że generalnie pytał pan o te wynalazki słuchaczy. Ja myślę, że to, o czym myślano, o czym marzono 100 lat temu czy 50 lat temu, dzisiaj już jest. No, Julius Verne, Nautilus. Dzisiaj mamy okręty dużo bardziej zaawansowane niż był Nautilus.
1: Lem, kolejny przykład, napisał, a my to mamy.
0: Ja pamiętam, drodzy państwo, jak uczyłem się w szkole podstawowej, jedna z bajek Lema, gdzie była biblioteka, przepraszam, książka, która mieściła się w takim maleńkim, cała książka, potężna encyklopedia, w maleńkim kwarcu, który był mniejszy od paznokcia. Ale dzisiaj w karcie pamięci SD, która jest mniejsza od paznokcia, microSD, mieści się cała biblioteka, a nie tylko jedna książka.
1: No
0: jesteśmy dużo dalej. Myślę, że to, o czym dzisiaj marzymy, będzie za 10, 20, 30 lat, może za rok, a to, co będzie za 50 lat, to my nawet nie potrafimy o tym marzyć.
1: Powiedział profesor Politechniki Łódzkiej Marek Małolepszy z Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki, a także juror konkursu Explory. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego i wielu wspaniałych pomysłów od młodych ludzi. Tego panu również życzę.
0: Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
2: Pogadajmy. 22 645 2100.

0: 9 minut pozostało do godziny 18. Dzień dobry, cześć, Dominika Płonka razem z nami.
1: Dzień dobry, cześć, bardzo mi miło.
0: No, ty zawsze masz fajne pomysły, jeśli chodzi na przykład o temat przewodni, pogadajmy.
1: Zastanawiałam się dzisiaj rzeczywiście nad tymi wynalazkami i tutaj myślałam coś o ubraniach, ale wiem, że tematyka ubrań już jest wyeksplorowana. Ja pomyślałam o po prostu telefonie komórkowym, którego nie trzeba ładować. Co ty na to? Ja wiem, że taki wynalazek pewnie istnieje, ale niestety korporacje i wielkie firmy, tak przynajmniej mi się wydaje, po prostu gdzieś tam stopują nas przed posiadaniem sprzętu, którego po prostu... Nie wiem, ja jestem osobą, która wszędzie zawsze ze sobą ma 3 ładowarki i po prostu mam obsesję na punkcie tego, że mój telefon musi być naładowany.
0: Biorę ten pomysł i biorę też tego robota, który wyciąga naczynia ze zmywarki. A co po 18?
1: Po 18 backstage festiwalu Up to Date, który odbędzie się już 28 do 30 maja. Białystok. Co tam zobaczymy? Jak wygląda organizacja takiego festiwalu od kuchni? O tym porozmawiamy już po 18.
0: Wynalazczyni Dominika Płonka przejmuje stery w czwórce.
2: No nareszcie. Koniec dnia.
0: Magda, Paweł, Maciek, Kuba. Dziękujemy wam za ostatnie 2 godziny i słyszymy się jutro w Pogadajmy od godziny 16.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gang Otwartych Serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
4: Gang Otwartych Serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
3: 16 maja o 12:00. Koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: Minęła 18.
1: Pogoda.
0: Pomimo upalnej i słonecznej majówki początku tygodnia, w nadchodzących dniach przez kraj przemieści się strefa opadów deszczu. Pojawią się też burze, którym towarzyszyć będą silne porywy wiatru. Zmianę pogody zauważą przede wszystkim województwa położone na zachodzie kraju.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: Backstage.
1: Na zegarze 4 minuty po godzinie 18, a to oznacza, że czas na backstage, jak pięknie Jingle powiedział. Przy mikrofonie Dominika Płonka, jest mi bardzo miło dzisiaj z wami rozmawiać tutaj na antenie czwórki. Powodów do rozmowy mamy wiele. Zaczniemy od tego, który już za moment tak naprawdę, bo zaczniemy od naszych gości. Już za chwilę porozmawiamy o backstage'u festiwalu, dlatego że sezon festiwalowy się zaczął tak naprawdę. Mieliśmy już kilka showcase'owych, mniejszych, większych festiwali w Polsce, ale też za granicą. Mieliśmy Coachella. No i również mapa Polski obfituje w naprawdę dużo świetnych wydarzeń. Jednym z nich jest festiwal Up to Date, który już za 3 tygodnie, a dokładniej od 28 do 30 maja, przyciągnie tłumy słuchaczy do Białegostoku. I tu, co ciekawe, jest to festiwal grający od 2010 roku, czyli naprawdę staż ma dosyć spory, promujący nie tylko scenę muzyki elektronicznej, ale też kulturę Podlasia Białegostoku. O tym wszystkim porozmawiamy już za chwilę z Pauliną Żaczek, dyrektorką komunikacji Up to Date Festiwalu, i z Mateuszem Sokołowskim oraz Tomkiem Grycelem, którzy w ramach projektu Transit and Wireframe zagrają podczas festiwalu. Jak tworzy się festiwal? Jak tworzy się festiwal po 16 latach? I o czym na festiwalu się rozmawia i co się gra? O tym wszystkim już za moment. Zostańcie z nami.

0: 14 minut po godzinie 18, a ze mną w studiu Paulina Żaczek, znana jako Paulina Granko, bo chyba tak cię prędzej poznałam niż po nazwisku, to muszę przyznać. Dyrektorka komunikacji Up to Date Festiwalu. No i Mateusz Sokołowski i Tomek Grycel, chłopaki z projektu Transit Wireframe, którzy grają również w ramach festiwalu w tym roku. Cześć.
1: Tak. Cześć, witamy serdecznie.
2: Witamy.
0: Bardzo mi miło, że możemy trochę o festiwalu porozmawiać, o festiwalu, który jednocześnie brzmi, ale też smakuje trochę kulturą. Jest to taka mieszanka miejsca, w którym się odbywa i jednocześnie tego, co się podczas tego festiwalu gra. Zapytam na początku tak rozgrzewkowo, jak w ogóle emocje i siły na 3 tygodnie, można powiedzieć, przed samym festiwalem? Czy to już wszystko jest podopinane, czy raczej jest gonitwa myśli i zarówno w kontekście grania, jak i w kontekście organizacji? Może Paulinę pierwszą zapytam.
1: Jak to odpowiedzieć? Mamy bardzo dużo rzeczy gotowych, ale też dużo rzeczy dzieje się na bieżąco i niestety mamy bardzo kreatywny team i potrafimy na właśnie 3 tygodnie przed festiwalem wymyślić dodatkowe aktywności, które będziemy jeszcze ogłaszać. I właśnie dzisiaj wróciłam z Białegostoku, gdzie dograliśmy to, że będziemy mieć biuro festiwalowe w trakcie festiwalu, bo pierwsze są w ogóle w historii festiwalu w showroomie Górna Półka.
0: Czym jest w ogóle biuro festiwalowe? Bo myślę, że samo to stwierdzenie, no, wielu słuchaczy może nie wiedzieć, o co chodzi.
1: Biuro festiwalowe to będzie takie miejsce, w którym każdy uczestnik festiwalu, zarówno publiczności i artysta, będzie mógł przyjść, odebrać swoje opaski, poznać się z nami na spokojnie, napić się kawki, posiedzieć w bardzo pięknej przestrzeni showroomu Górna Półka, który jest naszym partnerem od wielu lat. To jest lokalny producent bardzo pięknych mebli. No i stwierdziliśmy w tym roku, że dobra, zróbmy coś nowego, to oni mają nową przestrzeń i tam będziemy ulokowywać właśnie nasze biuro festiwalowe, które będzie działało przez cały tydzień festiwalowy, w sensie od 25 maja, ale sam festiwal startuje 28 maja, więc będzie można też przyjść wcześniej, trochę się z nami poznać.
0: Czyli trochę taki sekretariat, można powiedzieć,
1: tak,
0: festiwalowy.
1: Tak, tak. Myślę, że może tak to nazwiemy, więc myślę, że sekretariat jest to bardzo piękna nazwa. Dziękuję ci za to. Więc ogólnie jesteśmy w ogóle w bardzo dobrym miejscu, zarówno produkcyjnie, jak i programowo, bo program już mamy cały ogłoszony. Chyba pierwszy raz też, odkąd ja pracuję od 2023 roku, był program zamknięty w lutym, więc na dużo czasu przed festiwalem. Trwają już pierwsze prace na terenie Parku Lubomirskich. To jest nasze nowe miejsce. Festiwal od 2023 roku bardzo podróżuje po przestrzeniach Białegostoku, bo byliśmy i w industrialnej przestrzeni na Fastach. W zeszłym roku byliśmy na wspaniałej przestrzeni toru wyścigowego Universal, gdzie odbyła się edycja pełna piachu i ze złomowanych samochodów posprejowanych. Trochę był taki to białostocki Mad Max, a w tym roku przenosimy się do zieleni i to też jest takie trochę spełnienie naszych marzeń, żeby zrobić festiwal outdoorowy pod koronami drzew. Okolica jest piękna, są tam też stawy, więc będzie wiaterek wiał i bryza na wszystkich naszych tutaj gości i gościnie. Nie wolno się kąpać w tych stawach, od razu daje znać, że będziemy wyciągać z wody. A może być gorąco, więc naprawdę jest bardzo dobrze, zapraszamy. Nie możemy się doczekać już tak naprawdę. Już odliczamy, ale jednocześnie jesteśmy przerażeni, że za 3 tygodnie jest festiwal.
0: No właśnie, czy odliczają również osoby występujące? Tutaj patrzę w stronę chłopaków, Tomek i Mateusz. Jak to wygląda od strony przygotowywania się do setu, do wydarzenia, do live actu?
2: Tak, z naszej strony praca wre, ponieważ też jest nas 7 osób, które będą występować i musimy spiąć w 3 godziny i live act, i 5 DJ setów, także jest trochę tego i przygotowujemy się, natomiast myślę, że przede wszystkim przeważa ekscytacja w tym momencie, mimo wszystko.
0: Widzę, że merch na przykład już macie przygotowany, że cieszę się, tak, że was jest. Nie pomylę na pewno, patrząc w waszą stronę tutaj, jeżeli ktoś nas nie ogląda na streamingu, to chłopaki mają po prostu podpisane swoje projekty po prostu na t-shirtach. Na piersiach, dokładnie.
2: Paulina również.
1: A, ja też.
0: A, właśnie, no Paulina, no to ja to rozumiem. Dzisiaj jestem akurat

0: merchu Tonfy, więc tutaj właśnie reprezentuję coś
1: pytać,
0: innego
1: bo jest
0: zupełnie.
1: Świetny napis na plecach.
0: Ja bardzo, bardzo lubię ten t-shirt. A co ciekawe, zauważyłam pierwszą osobę w tym t-shircie, słuchajcie, na Off Festiwalu w Katowicach, więc to wędrują te t-shirty i ściągają kolejnych. Powiedzcie mi, jak to jest z tym Podlasiem i z tym Białymstokiem, z którym tak nierozerwalnie jest złączony up to date? Jak ważne jest dla festiwalu promowanie, dalej pielęgnowanie tej kultury Podlasia i gdzie się ono przejawia w tej już 16, 17 edycji?
1: 17
0: edycji festiwalu.
1: To jest bardzo ważne. Festiwal jest od 17 lat właśnie zakorzeniony bardzo głęboko w lokalnej, w lokalności zarówno Białegostoku, jak i województwa podlaskiego, bo głównym partnerem festiwalu jest właśnie województwo podlaskie, które wspiera nas od wielu lat, oraz także partnerem jest miasto Białystok. Dzięki tym współpracom możemy sobie na bardzo wiele pozwolić i przede wszystkim możemy też mieć dostęp do tych pięknych przestrzeni, o których wcześniej wspomniałam. To też przejawia się w line-upie, bo festiwal jest mocno zakorzeniony zarówno w jakby terenowo, ale jak i w scenie lokalnej. My bardzo staramy się, żeby co roku pojawiały się osoby, które pochodzą z Białegostoku lub okolic i bardzo chętnie dajemy im przestrzeń do tego, żeby pokazać, że właśnie w tej części Polski też są twórcy i twórczynie, na które warto zwracać uwagę. Też bardzo często, co roku właściwie podkreślamy lokalną kuchnię, która jest przepyszna i ja osobiście nie pochodzę z Białegostoku, więc zaraz też oddam tutaj osobom lokalnym głos, ale jeżdżę tam od lat i jak byłam pierwsze moje edycje na Up to Date, to nie pracowałam jeszcze w tym festiwalu i dla mnie po prostu Białystok i Podlasie i województwo podlaskie z całą swoją paletą krajobrazów i przekrojem kulinarnym to jest po prostu jakiś raj na ziemi i jest po prostu tam, jak jedziesz na Up to Date'a, to masz taki total full doświadczenie, które jest jednocześnie relaksujące, mega inspirujące i takie w ogóle nakręcające energetycznie. Też ludzie, którzy mieszkają w tym mieście i w tych okolicach, są tak mega pozytywni i mega ciepli.
0: To prawda, to chyba każdy o tym mówi, że jak się wybiera do Białegostoku, to czuje tą gościnność na zupełnie innym poziomie, mimo tego, że polska gościnność jest już bardzo ciepła i otwarta. O dania i o to, co warto spróbować w ramach festiwalu Up to Date, zapytam cię, Tomku, za chwilę, a tymczasem zagrajmy. Zagramy 2K88, a to dlatego, że wystąpi w ramach festiwalu, więc tutaj w ramach promocji, teraz w czwórce.
2: Przerwy nie ma, muzyka płynie przez miasto jak hajs w obiegu, wasz na szczegół każdy. Przerwy nie ma, muzyka płynie przez miasto jak hajs w obiegu, wasz na szczegół. Tak.

0: 24 minuty po godzinie 18, a ze mną cały czas Paulina, Tomek i Mateusz, ekipa z Up to Date Festiwalu, który już od 28 do 30 maja w Białymstoku, a tak od jest. 25 maja sekretariat działa. Dokładnie. I można już wymieniać opaski. Jeżeli Dokładnie. Ktoś jest na przykład z okolic, to myślę, że to jest spoko opcja, żeby nie stać w kolejkach, nie czekać. No ale my wracamy w takim razie do atrakcji Białegostoku, jeszcze na momencik, zanim porozmawiamy o samym line-upie festiwalu. Tomek, trzy potrawy, które warto zjeść, będąc w Białymstoku. Co trzeba spróbować?
1: Co prawda nie w samym Białymstoku, ale nieopodal są świetne kartacze w Supraślu. Naprawdę zawsze tam się stołuje.
2: Baria Rzębinka.
0: Baria Rzębinka. No dobrze, to zapisujemy wszyscy Baria Rzębinka. Co jeszcze warto?
1: Tak bardziej pod ręką mamy mnóstwo barów mlecznych. Po prostu PSS... Tam jest multum tego. Na każdym osiedlu sobie strasznie zachwalam taką tą kuchnię.
3: Ja polecam naleśniki z serem z tego miejsca.
1: Tak, są genialne.
0: Właśnie miałam pytać o słodycze i czy jest coś takiego. Sękacz chyba jest takim
2: ulubioną rzeczą. Sękacz, oczywiście król wszystkich po prostu słodyczy. Mrowisko też. We wspomnianych barach PSS z Połem jest też bardzo pyszny omlet za 10 zł wielkości głowy dwóch dzieci. A jak komuś się chce prosto z imprezy w soboty na niedzielę, to jest ta giełda na północy Białegostoku i tam są takie pączki wielkości głowy dziecka, one są takie mega wielkie, ale są
0: lubię bardzo, że wszystko mierzysz, Paulina, w głowach dziecka.
2: Tak, bo moja przyjaciółka właśnie Karolina, która też pracuje już w festiwalu, zebrała mnie na tą giełdę i jak zobaczyłam ten pączek, to tak przyłożyłam do głowy jej dziecka i mówię, zobacz, to jest pączek wielkości głowy dziecka. Ale widzisz, też przy jedzeniu chciałam też od razu ogłosić, że od jutra oraz od 10 maja w dwóch zaprzyjaźnionych knajpach w Białymstoku, w MNC Concept, który jest takim pierwszą matcha place w Białymstoku,
0: okay,
2: będzie można zakupić dedykowaną festiwalowi fioletową matchę lawendową, która jest też zrobiona na bazie lokalnie zbieranej przez Kasię z Podlasia lawendy. Jest mega pyszna. Oraz w Ramen Julek Sushi Bar i Pizza Majstry, czyli miejsce, które łączy sushi i pizzę, będzie fioletowa pizza i fioletowe rolki, więc można sobie po prostu odkręcić wszystko na fioletowo i przez cały miesiąc jeść właśnie dedykowane up-to-date'owi jedzenie.
0: Połączenie idealne.
2: Tak, będą też tam zniżeczki lokalne, no i też właśnie tutaj pytałaś wcześniej, dlaczego kochamy Białystok, powiedziałam, czym kocham Białystok, ale też dajemy dla Białegostoku i okolic, oddajemy naszą miłość. Jest też bilet białostocki wprowadzony w tym roku, który ma bardzo atrakcyjną, cytując szefa Ditka, bezczelnie niską cenę, też do dostania w tych dwóch miejscówach.
0: No dobrze, brzuchy nakarmione, lokalsi wiedzą, co robić, żeby tym bardziej wpadać na festiwal, bo cena jest bezczelnie niska. Yeah. To jak w takim razie nakarmić się muzycznie? To już bardziej chyba duszę się karmi w takim razie muzyką. Jakim szyfrem czy kodem dobieraliście line-up w tym roku?
2: Ja tu po prostu zabiorę krótki głos w imieniu moich serdecznych przyjaciół z zespołu, czyli dyrektora programowego Jędrzeja Dędziło-Ditka oraz Szymona Baczyńskiego, aka Glasz, którzy właśnie tworzą program festiwalu. Mamy też ciało doradcze składające się z trzech kobiet: Antoniny Ulatowskiej, Daisy Cutter, Sylwii Gozdowskiej oraz Joasia Pyrczyńska. Więc dziewczyny też tam nam doradzają, ale głównie takim korem festiwalowym jest to, że my

0: obracamy się wokół niezależnej, nieszablonowej muzyki elektronicznej, czyli głównie techno, elektro, ambienty. Będzie trochę house'u w tym roku, są też eksperymenty. Generalnie festiwal składa się z 3 dni i otwiera je wydarzenie Into the FOMO, które jest takim wydarzeniem dosyć specyficznym na terenie w ogóle Białegostoku. Jest bardzo dużo, będzie tam bardzo dużo muzyki eksperymentalnej. Przyjedzie super, ja nie mogę się doczekać na 2 artystów, właściwie wszystkich oczywiście, którzy tam wystąpią. Aleksander Sujusz też jest przecież wspaniałą artystką, którą też serdecznie pozdrawiam, jest ekstra. Ale przyjeżdża do nas do Białegostoku irański perkusista, który myślę, że po prostu will blow minds wszystkich.
1: Zrobi show.
0: Tak, zrobi super show. I Paul, ja mówię Jebanasam, a Ditek Jebanasam, który jest takim
1: mamy
0: dronowym.
1: Go tutaj na playliście, więc słuchacze też będą mogli
0: wspaniale,
1: posłuchać.
0: Wspaniale.
1: Możemy nawet go tutaj wrzucić po tym wejściu. Be Earth Now, utwór Paula.
0: Serdecznie polecam właśnie przyjechać już w czwartek, bo to jest takie wydarzenie wizualno-dźwiękowe, które naprawdę pozostaje na długo w pamięci, a z Warszawy jest bardzo blisko, więc wystarczy do nas wpaść i od piątku rano jeść kartacze na śniadanie. No i wystąpią na naszych scenach dedykowanych ekipom, bo też działamy w taki sposób, by łączyć scenę. Ta scena, też mogę premierowo powiedzieć, że będzie nazywać się Mrowisko. Podjęliśmy decyzję.
1: Świetna nazwa. To w ogóle cały czas też chcę zwrócić na to uwagę, że i mam wrażenie, że to w ogóle występuje w społeczności muzyki elektronicznej, którą obserwuję, aczkolwiek jestem troszeczkę z innej bańki, ale że wśród was jest niesamowite poczucie takiej wspólnotości, wspólnotowości. Wiecie, wspólnota, gramy razem, wspieramy się wzajemnie. Ostatnio też miałam okazję być na takim beneficie w Gdyni też, gdzie grały DJ-ki, streamy miasta, które też wybierają się na ten festiwal, z którymi się znacie, i mam wrażenie, że po prostu w żadnym innym gatunku, przynajmniej w Polsce, nie ma takiej ekipy. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie.
0: To mega miłe. Myślę, że to jest na pewno tożsame dla nas i życzymy, żeby inne gatunki muzyczne też tak miały. Więc na pewno my mocno się tutaj trzymamy w community i ja już oddam głos chłopakom, żeby mogli opowiedzieć właśnie o tym, co zagrają i jak to fajnie jest być kolegami w tej scenie.
2: Tak, my właśnie będziemy iść w tą kolektywną współpracę i podczas naszego wystąpienia będziemy się bardzo dynamicznie zmieniać między sobą. Każda osoba będzie grać z 2 innymi osobami. Zaczynamy od live actu, będzie dużo basu, przesterowanego basu, będą połamane rytmy, ale również też bardziej harmonijne brzmienie. Myślę, że trochę wszystkiego i... Myślę, że będzie bardzo
1: na ile w takich live aktach można w ogóle mówić o freestylu i o jakiejś spontaniczności, a na ile to jest jednak mimo wszystko trochę bardziej wszystko zbliżone do koncertu? Jestem zawsze ciekawa, bo raczej jestem od tej strony zawsze koncertowej, a mało od tej DJ setowej. I jak słyszę B2B, to mimo wszystko nadal nie wiem, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko podzielić. Jaka energia się tworzy, kiedy grają 2 osoby równocześnie?
2: Względem B2B jest to rzecz... myślę, trochę bardziej właśnie freestyle'owa. Zależy, jak się umówi jedna z drugą osobą, natomiast wydaje mi się, że zawsze to jest trochę taka walka energii i taka współgra. Natomiast względem live actu, tutaj akurat Tomek będzie grał live acta, myślę, że to już jest bardziej takie doświadczenie, które jest raczej zaplanowane i odgórnie jest ustalone. Oczywiście jest
1: ale to jest
2: tam
1: piękne właśnie, że w tej muzyce jest ta konekcja wtedy. Wy musicie mimo wszystko być razem, być teraz, tu i teraz i bardzo skupieni na sobie, żeby to właśnie brzmiało.
2: Tak, tak, na pewno trzeba być cały czas, trzymać nad tym kontrolę, także nie ma tutaj mowy o tym, żeby wybić się z rytmu w żadnym momencie. Także na pewno trzeba być cały czas w tym flow.
1: To powiedzcie jeszcze, którego dnia festiwalu gracie w takim razie?
2: My gramy w sobotę i przejmujemy scenę po kolektywie Natur, który również pochodzi z Warszawy. Także tego dnia scena będzie w pełni warszawska.
1: Do rozmowy
0: warszawsko-białostocka.
1: Właśnie, warszawsko-białostocka, bo tu też miks, który warto podkreślić. Do rozmowy wracamy jeszcze za moment, bo Up to Date to nie tylko granie, ale też rozmawianie o wielu ważnych tematach. A tymczasem zagrajmy utwór, który już wcześniej zapowiadaliśmy. Paul Jebanasam, albo Jebanasam.
0: Albo Jebanasam.

0: 18.37 na zegarze, a ze mną cały czas Paulina, Tomek oraz Mateusz, Up to Date Festival, organizatorzy, grający, ekipa, która może opowiedzieć o tym festiwalu tak naprawdę od każdej strony. Festiwal już 28 do 30 maja w Białym Stoku. No dobrze, ale właśnie Up to Date, to co wyróżnia też ten festiwal, to to, że nie tylko gracie, ale też rozmawiacie ze sobą na ważne tematy, między innymi o zdrowiu psychicznym, ale również o tym, że no właśnie, jak to jest z tym graniem i spaniem, będąc DJ-em. Tutaj też pytanie kieruję w stronę chłopaków, bo często mam o tym rozmowy z moimi przyjaciółmi, znajomymi DJ-ami czy DJ-kami. No i rzeczywiście ja sobie nie wyobrażam czasami, jak to jest nastawiać dobrze zegar biologiczny, żeby jednocześnie grać fajne sloty, ale też mieć życie prywatne i mieć 7 godzin snu. Czy na to w ogóle jest jakieś lekarstwo?
1: Myślę, że my generalnie z natury jesteśmy nocnymi markami. Dokładnie. I też chodzimy po prostu spać trochę później zazwyczaj. Natomiast myślę, że jak już się gra trochę, to każdy ma wypracowany taki swój własny proces rekonwalescencji po graniu i po prostu ten kolejny dzień zarezerwowany na odpoczynek. I też sport jest zdecydowanie dobrym rozwiązaniem. Ja na przykład personalnie biegam i jest to dla mnie też coś, co mnie relaksuje i pozwala mi wrócić do tego ładu sprzed.
0: Reguluje. Czyli rozumiem, że dla was to prawie poranek, godzina 18 troszeczkę. Czy nie aż tak?
1: Nie, aż co dzień. Aż tak może nie, natomiast w zależności od przypadku.
0: Rozumiem. A Paulina, jak jest ze strony organizacyjnej? Czy jest w ogóle szansa na spanie przed samym festiwalem? Czy to jest mit taki, że organizatorzy festiwalu na kilka dni przed wydarzeniem nie śpią? Czy jednak jest to prawda?
2: To jest prawda, ale my też bardzo mocno

0: no, pracujemy nad tym, żeby, żeby tak nie było. I akurat w ogóle fajnie, że o to pytasz, bo ja jestem w branży tak 15 lat, pracowałam wcześniej przy innym festiwalu i myślę, że też bardzo długo też pracowałam w klubie jako PR-owczyni, co ja osobiście nigdy nie grałam, więc nie znam tego uczucia, jak stoisz za DJ-ką i masz taką mega adrenalinę z grania, ale i tak zawsze stałam z tą DJ-ką, bo kręciłam różne rzeczy, albo siedziałam do końca imprez, więc ilość zerwanych nocy w moim życiu naprawdę jest bardzo duża. Więc byłam z tymi DJ-ami, producentami do końca i często też zamykam obiekt, wychodzę ostatnia. Związane jest to z tym, że puszczamy różne rzeczy też właśnie związane z pracą PR-owca, musisz być jednak na nogach do końca albo się wymieniać w zespole. Jak masz taki komfort, że zespół jest duży i możecie robić zmianki, to się robi zmianki, ale my nie mamy dużych zespołów. I akurat jeśli chodzi o up-to-data, no to my od wielu lat pracujemy nad tym, żeby otwarcie rozmawiać o zdrowiu psychicznym i to jest mega ważny link ze spaniem. Jakby spanie jest ważne i trzeba spać. I tutaj staramy się otwarcie rozmawiać o swoich potrzebach i o wyzwaniach, jakie też ta branża niesie. Zeszły rok był u nas pod znakiem rok liczony od edycji do edycji, nie kalendarzowy, pod znakiem wielu wyzwań. Mieliśmy tu zmianę też we współpracy ze sponsorem, co też się przekłada na możliwości zespołowe, jak i w ogóle organizacyjne. I też mieliśmy dużo zmian różnych wewnątrz festiwalu, które były też i tym spowodowane oraz tym, że odkąd ja pracuję od 2023 jest ciągło, organizacja jest ciągle w procesie zmian, które w tym roku bardzo jasno dostrzegłam, że przynoszą pozytywne skutki. Widać, że jest, no mamy właśnie te 3 tygodnie do festiwalu i jest nerwowa, no bo jest to naturalne, że się stresujemy i mamy dużo rzeczy, które możemy tylko dopinać na tym etapie. Ale ja personalnie nie zarywam nocy, a był taki okres w moim życiu, że już na tym etapie bardzo mało spałam. I jestem bardzo dumna z tego, że zarówno jako zespół doszliśmy do tego momentu, w którym właśnie stawiamy swój komfort psychiczny na, jednak na tym pierwszym albo topowym miejscu. Jednocześnie też dbamy o swoich współpracowników i współpracowniczki, rozmawiając o tym, jak pracujemy, co się dzieje. To też jest ogromny proces i dużo mega soul searching oraz wychodzenia z takiego strefy komfortu, często przyznawania się do różnych błędów, do zawalenia czegoś, bo organizacja festiwalu to jest taka maszyna, która jest po prostu mega połączona. Jak coś nie działa, to nie działa bardzo dużo rzeczy.
1: Jest to sieć, tak.
0: Tak, więc żeby ona działała jak bardzo dobrze naoliwiona maszyna, to wymaga bardzo wielkiej pracy oraz też takiego trochę wyciszenia ego i bycia team playerem i dbania o ludzi dookoła, a żeby móc dbać o ludzi obok, to też musisz dbać o siebie. Musisz najpierw umieć zadbać o siebie, a my też tego jako społeczeństwo nie jesteśmy uczeni i to jest bardzo trudne we współczesnym kapitalizmie, gdzie jesteśmy bombardowani informacjami od samego rana i ciągle mamy poczucie, że musimy coś osiągać. No i to też był taki problem przez chwilę w festiwalu, że robiliśmy ogrom projektów i zeszły rok nas jakby przedfestiwalowy, przed edycją 2025 bardzo, bardzo, bardzo zmęczył. Mamy super zespół, super wydajnych ludzi, bardzo kreatywnych i też, żeby móc to dalej robić, to musieliśmy zrobić krok do tyłu, spojrzeć trochę z góry i generalnie poodmawiać różnych współprac i coś sobie odpuścić, co w dzisiejszych czasach jest często, jak mówisz o odpuszczaniu, to aż ludziom po prostu gęsia skórka
1: tak,
0: staje,
1: tak,
0: jak można.
1: Była to porażka, a właśnie tak. Jest to sukcesem, potrafić
0: to
1: sobie odpuścić.
0: Sukces.
1: I ja mam wrażenie, że w branży rozrywkowej, branży muzycznej się o tym bardzo, bardzo mało mówi i jednak gloryfikowane jest to jak największe natężenie grania setów, kto ma większą listę tego, gdzie i kiedy się pojawi, a te przerwy rzeczywiście są dla nas bardzo ważne i to dobrze, że o tym mówimy i tutaj, i że o tym mówi sam festiwal i że festiwal na przykład mówi słuchajcie, zrobiliśmy w tej edycji krok do tyłu, żeby każdemu żyło się lepiej i każdej osobie, która się przyczynia też do tego festiwalu. Słuchajcie, na sam koniec jeszcze chciałabym was zapytać, co warto, z racji tego, że to jest audycja backstage, mówimy o festiwalu od kuchni, co warto zabrać jakiegoś

0: że nieoczywistego ze sobą na teren festiwalu czy na festiwal, jeżeli na przykład śpimy też pod namiotami albo nie wiem, jesteśmy na festiwalu do 3 w nocy i nie wiemy, jak to będzie. Czy macie jakieś takie rzeczy, które są przetestowane po jakiejś konkretnej ilości festiwali, edycji festiwalu?
1: Tak, no, także też wyprostuję, na UpToDate nie ma pola namiotowego, więc
0: to,
1: musicie...
0: Okej, to cofam w takim razie.
1: Tak, musicie bukować hotele i apartamenty, jest ich na szczęście sporo. Ja mogę tutaj powiedzieć, że no, powerbank jest to podstawa, żeby mieć go ze sobą, aczkolwiek też zachęcamy do wylogowania się do życia, cytując klasyka i nie kręcąc storek i rolek.
0: Tak,
1: ja ze sobą zawsze mam tubkę taką z musem owocowym.
0: Jak dla sportowca po prostu, żeby w razie momentu, gdzie osłabniemy trochę to.
1: Tak, tak. To jest taki posilić. Mój właśnie, jeśli chodzi o taką jakby produkcyjny backstage, co zawsze sobie wrzucam do torby, to jest właśnie taka tubka z owsianką i mam ich jakieś 10, bo rozdaję je właśnie kolegom, koleżankom i znajomym.
0: To też jest dobry.
1: Bo jest też taki moment na festiwalu, że po prostu trzeba coś zjeść, ale są kolejki albo, tak, albo po prostu jest taki stres, że jesteś w stanie zjeść tylko tubkę.
0: Chłopaki?
2: Ja bym chciał powiedzieć, żeby każdy zabrał ze sobą zatyczki do uszu, ponieważ musimy dbać o nasz słuch. I jest
0: super
2: to bardzo
0: ważne.
2: Istotne, a decybole są bardzo wysokie na festiwalu.
0: Tomek, podpisujesz się, czy jeszcze coś dodajesz?
3: No, ja uważam, że to, co najważniejsze tam jest, czyli muzyka, ludzie, ale trzeba pamiętać, żeby w tym jakby szale imprezie też pamiętać, żeby nawadniać się, bo tańcząc po prostu też wypacamy to. Jesteśmy w tym...
0: W dużym ruchu,
3: tak, i po prostu pamiętać o tym.
0: No to w takim razie woda, musy z owsianką, zatyczki do uszu i będzie okej.
1: Okay.
0: I plastry nas również.
1: Tak, na przetarte stopy.
0: 28 do 30 maja w Białymstoku wpadajcie na UpToDate Festival. Paulina Żaczek, Mateusz Sokołowski i Tomek Grycel z projektu Transit and Wireframe byli moimi gośćmi w backstage'u. Bardzo wam dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia. Zapraszamy.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Przerwy nie ma. Muzyka płynie przez miasto jak hajs w obiegu. Ważna szczegół każdy. Przerwy nie ma. Muzyka płynie przez miasto jak hajs w obiegu. Ważna szczegół. Tak.

0: Autopromocja.
1: Przed nami święto filmu dokumentalnego. Rusza festiwal Millennium Dogs Against Gravity.
2: Będziemy na gali otwarcia i w błysku fleszy porozmawiamy z twórcami, organizatorami i gośćmi.
1: Opowiemy o niesamowitych filmowych historiach i ich bohaterach.
2: 7 i 8 maja od 18 do 20.
1: Słuchajcie i wpadajcie na festiwal. Na czerwony dywan w audycji Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity zaprasza Kasia Dydon.
2: A w audycji Co oglądać z repertuarem w dłoni zaprasza Marcin Radomski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej

0: wyjść nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

0: Minęła 19.
1: Pogoda.
0: Pomimo przepięknej, upalnej i słonecznej majówki, w nadchodzących dniach przez kraj przemieści się strefa opadów deszczu. Pojawią się też burze, którym towarzyszyć będą dosyć silne porywy wiatru, więc tutaj na najbliższe dni musimy uważać. Zmianę pogody zauważą przede wszystkim województwa położone na zachodzie kraju.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.

Lukman i utwór Mad w backstage'u. Druga godzina audycji, a na zegarze 4 minuty po godzinie 19:00. Przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. W zeszłej godzinie, w poprzedniej godzinie rozmawialiśmy o festiwalu Up to Date, festiwalu, który już 28 maja potrwa do 30 maja w Białymstoku. Świetny festiwal elektroniczny. Jeżeli zachęciliśmy was razem z ekipą z Up to Date'a do tego, żebyście wpadli na ten festiwal, no to ja mam karnety, słuchajcie, do rozdania właśnie na to wydarzenie. Wystarczy, że zadzwonicie teraz pod numer 226452100, a karnety mogą powędrować w wasze ręce. A co w drugiej godzinie backstage'u? No słuchajcie, jako iż dzisiaj 5 maja i jest to nie tylko meksykańskie święto Cinco de Mayo, ale również moje urodziny, a backstage jest audycją autorską, to z tej okazji stwierdziłam, że zagram wam część moich ulubionych albumów, a do tego kilka opowieści o tym, jak powoli od 1998 roku zakochiwałam się w muzyce i wylądowałam i zanurkowałam w niej całkowicie. A zaczynamy od krążka, tak naprawdę od środka opowieści, bo od krążka Muramasy, czyli mojego ulubionego producenta. Jeżeli ktoś zadałby mi pytanie, z kim chciałabym zrobić utwór, wybrać sobie jednego producenta z całego świata, to wybrałabym na pewno poza moim bratem Alexa właśnie. I wybrałam dwa utwory z jego krążka RYC z 2019 roku. To był taki krążek nazwany Raw Youth College, czyli taki kolaż młodzieńczych lat, który ma w sobie dużo elektroniki, ale jednocześnie punk rocka. Mówi, opowiada o tym, jak ciężkie jest czasami dorastanie i bycie tym nastolatkiem, dwudziestokilkulatkiem. Zagramy utwór In My Life, In My Mind, a później No Hope Generation od Muramasy. Teraz backstage'u.

0: Backstage.
1: Kwadrans po godzinie 19, a to był Muramasa i utwór No Hope Generation. No właśnie, generacja ludzi, w których nie ma nadziei. I zawsze się zastanawiam, czy rocznik 98 to jest generacja Z, czyli te Zetki tak zwane, czy to jest już millennials? To możecie też zadać sami sobie w głowie to pytanie, a to wszystko dlatego, że dziś 5 maja, wypadają moje urodziny i dużo muzycznych rozkminek na temat tego, jaka muzyka ukształtowała mnie i chcę się z wami troszeczkę tą historią podzielić. No i teraz przechodzę do momentu, w którym po raz pierwszy, tak mi się wydaje, tak świadomie zderzyłam się z muzyką elektroniczną, ale taką lżejszą. Był to album od duetu braci Disclosure, album Caracal z 2015-16 roku, gdzie na fitach same gwiazdy, między innymi Sam Smith, Lord. Ja pamiętam, że ten album jeszcze miałam, słuchajcie, w takiej wersji zgranej, a na MP3 albo na moim telefonie, ale to było jeszcze w formie plików, jeszcze streaming i wtedy mam wrażenie, że wchodziły, jeszcze nie działały tak w 100%. No i z racji tego, że tych albumów na tym telefonie zgranych miałam niewiele, no to rzeczywiście potrafiłam je zapętlać w kółko i chyba podobał mi się też na ten moment, albo dzisiaj z perspektywy czasu może bardziej podoba mi się fakt, że wtedy ta liczba albumów była ograniczona i mogliśmy się bardziej skupić na poszczególnym krążku. Być może tutaj wychodzi już ze mnie taka starsza pani, tudzież ciotka. Dlatego kończę gadanie i zagram wam teraz dwa utwory właśnie z albumu Disclosure Caracal, Holding On, a później Super Ego.

26, 27 w zasadzie minut po godzinie 19, a wy cały czas słuchacie backstage'u przy mikrofonie Dominika Płonka. Dziś gramy albumy, utwory z albumów, które ukształtowały mnie, a wszystko z racji tego, że mam dzisiaj urodziny i gram to, co kocham, to, co lubię, to, co ukształtowało mój gust muzyczny. Przed nami French Pop w najlepszym wydaniu tak naprawdę, przynajmniej moim uchem. Jest to album Brawl od Angèle, francuskiej, w zasadzie belgijskiej wokalistki, ale działającej dużo bardziej na rynek francuski. Dlaczego o nim mówię? Dlatego, że moment, w którym wyjechałam za granicę, w zasadzie nie do Francji, a do Amsterdamu, to był moment, w którym czerpałam dużo inspiracji od sąsiadek z mojego bloku, z mojego akademika, od moich współlokatorek, które rzeczywiście otwierały mnie z jednej strony na muzykę elektroniczną, a z drugiej strony na przykład na artystów właśnie z ich kraju. I tutaj miałam taką sąsiadkę, tudzież współlokatorkę z Paryża, która pokazała mi Angèle, pokazała mi, że muzyka w języku innym niż angielski też może świetnie brzmieć dla osoby, która tego języka nie zna. Angèle do dziś świetnie działa, nie tak dawno wydała singiel z zespołem Justice, który też często gramy na antenie, ale chciałam dzisiaj wrócić się do właśnie roku 2018 i albumu Brawl. Z tego albumu zagram wam dwa utwory. Jedno to Balance Tonkwa, który mówi o akcji Me Too, którą możecie pamiętać też sprzed kilku lat, a drugie to Jalousie, które jest o zazdrości. Posłuchajcie.

0: Backstage.
1: Piosenka o zazdrości, czyli jalousie w języku francuskim od Angèle, a na zegarze za 23 minuty godzina 20. Ja dla was kilka jeszcze muzycznych propozycji dzisiejszego wieczoru mam, takich urodzinowych, bo dziś Cinco de Mayo, meksykańskie święto, ale również moje urodziny i stąd postanowiłam podzielić się taką bardziej prywatną, bliską playlistą. Następny wybór to artysta, którego bardzo dobrze możecie znać z czwórkowej playlisty, ale też nie niedawno dopiero co grał w Gliwicach. Na moich słuchawkach gra niezmiennie od 2015-16 roku, coś takiego. Ale mówię o nim dlatego, a mowa o Tame Impali, że jego album The Slow Rush to, z tego co pamiętam, był pierwszy album, który otrzymałam na winylu, czyli taki album, który można było dotknąć, którego można było posłuchać trochę w innej gęstości, innej jakości. Z tego albumu wybrałam wam dwa single, ale jednocześnie moje ulubione utwory Lost in Yesterday i Is It True. Teraz będzie trochę żywiej w backstage'u. Posłuchajcie, Tame Impala.

Tylko kwadrans dzieli nas od godziny 20, a ja cały czas dziś w backstage'u gram wam albumy, które inspirowały mnie całe moje życie. To wszystko z racji tego, że dzisiaj urodzinowy specjał, 5 maja. Moje urodziny, nie powiem które, bo w zasadzie chyba zaczynam wkraczać w taki wiek, że może się nie mówi. Nie wiem tak naprawdę, to wszystko zależy od punktu, w którym siedzimy. Graliśmy przed chwilą Tame Impale, a teraz przechodzimy na moment do klimatów trochę bardziej rockowych. I tutaj cofnę się do moich lat nastoletnich, gdzie nie pamiętam już w jakich okolicznościach, wydaje mi się, że to już były jakieś czeluści internetowe. Znalazłam album I'm With You, album od zespołu Red Hot Chili Peppers i też do nich podeszłam trochę od takiej dziwnej strony, nie od takich największych hitów, a od najnowszego wtedy krążka. Wydaje mi się, że to był 2012 czy 13 rok. Zagram wam utwór Factory of Fate, trochę w imię tego, że nastoletni czas to często taki moment, kiedy ta muzyka, chcemy się tą muzyką wkleić w jakieś konkretne grupy społeczne, czy przypodobać jakiemuś chłopakowi. I ja jestem zdania, że to jest jak najbardziej okej. I dzięki temu, że chciałam być fajna w klasie, chciałam być cool, chciałam się przypodobać, to poznałam na pewno dużo świetnych, bardziej cięższych, chociaż nie mówię tego w kontekście Red Hotów, ale na pewno innych brzmień niż do tej pory słuchałam. Red Hot Chili Peppers i Factory of Fate teraz w czwórce.

Za 10 minut godzina 20, a to byli Red Hoci i utwór Factory of Fate. Backstage powoli dobiega końca. Bardzo Wam dziękuję za dziś. Słyszymy się już jutro od godziny 7 w poranku czwórki. Mówiła Dominika Płonka. Trzymajcie się ciepło. Cześć.

0: Autopromocja. Kto wymyśla rozwiązania, które zmieniają świat?
1: Jak będzie wyglądała praca, podróż i życie za 10, 20 i 30 lat?
0: Kto już dziś wykonuje zawody przyszłości, zmienia nasze miasta i wyznacza nowe kierunki rozwoju?
1: Świat pędzi do przodu, jedni za nim gonią, inni już tam są. W audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości spotkamy się z innowatorami, wizjonerami i praktykami jutra.
2: Poznawaj z nami tych, którzy wiedzą, jak będzie wyglądał świat jutra.
1: Wszyscy Ludzie Przyszłości. W każdą środę o 18:00. Zapraszają Marta Zinkiewicz
0: i Bartek Czarkowski.
1: U nas spotkasz jutro, już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Po reklamie.

0: i minęła 20.
1: Pogoda.
0: W większości kraju pogodnie lub z niewielkimi zachmurzeniami. Na północy i miejscami na zachodzie możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura od około 10 na wschodzie do nawet 16 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Warto już ubrać jakąś kurteczkę.
1: Reklama.
2: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.

No witam, akurat nie numer, a Adrian Suma, nasz kolega redakcyjny, szanowny pan numer jest chory, więc życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, więc no ja dzisiaj poprowadzę audycję, mam nadzieję, że również was zadowolę. Myślałem, czym mogę was zaciekawić, jaką muzykę puścić. Wybrałem raczej jakieś takie bardzo przyjemne, trochę starsze rzeczy. Będziemy się kręcić dzisiaj wokół takiego tematu odpoczynku, chillu i luzu. Także będzie dużo jazz rapu, soul rapu, takiego bardzo z zachodniego wybrzeża. Będziemy sobie zwalniać i odpoczywać. Tak pomyślałem po prostu, że w te ciepłe dni i dużą ilość słońca ta muzyka was idealnie przygotuje do snu wieczorem. A że już 5 minut po 20, no to możemy zaczynać i na sam początek posłuchajmy utworu od Ice Cube'a It Was a Good Day.

Kendrick Lamar ADHD, czyli dosyć no stary utwór jeszcze z początku lat 2000 i kariery, no 2000 to przesadziłem, 2011 bodajże, i z albumu Section 80, czyli jeden z pierwszych albumów w ogóle Kendricka Lamara w historii, a przynajmniej na pewno pierwszy legalny album. Kendrick no chyba już teraz wydaje się być takim ogranym raperem, strasznie bym powiedział mainstreamowym, i bardzo ogromny hype na niego panuje. Jednakże ja zdecydowanie doceniam te jego starsze wydawnictwa. Faktycznie może dzisiaj ten przeciętny słuchacz Kendricka trochę przypomina kolegę twojego księgowego, ale ostatecznie no wydaje mi się, że nie sposób negować jego literackie popisy w tekstach. Zresztą

0: bootlegging, fake hustling nigga.
1: MF Doom, Mr. Fantastic z utworem Rap Snitch Snitches. Wydaje mi się, że MF Doom no to jeden z najbardziej enigmatycznych raperów i postaci w hip-hopie. Jego znak rozpoznawczy, metalowa maska, no, inspirowana złoczyńcą z komiksów Marvela, doktorem Doomem. I co ciekawe, wynikła z tego kiedyś sprawa, ponieważ nie spodobało się do twórcom komiksu Doktor Doom, iż MF Doom tworzył bardzo podobne plakaty koncertowe, które bardzo to nawiązały do komiksów. No i w drodze polubownego rozwiązania, jeszcze niesądowego, MF Doom musiał to zdecydowanie zmienić i stało się to troszkę, wyglądało to trochę już zdecydowanie inaczej, bez tych takich nawiązań do komiksów. Też jako ciekawostka mówi się o tym, że MF Doom przez to, że iż wykorzystywał tą swoją maskę do swojej kreacji wizerunku, no to niejednokrotnie podobno nie pojawiał się na koncercie, a robili to jego jacyś bliscy znajomi, inni artyści, których wybierał, i mogli to czynić właśnie dzięki tej masce. Nawet widziałem jakieś filmy, w których to właśnie nagrania z koncertów są porównywane z głosem MF Dooma. Sprawę całą utrudnia, że zdecydowana większość tych koncertów no to jednak to są stare archiwalne nagrania, które w których to jakość dźwięku pozostawia wiele do życzenia, więc raczej zostanie to tylko teorią, a teraz posłuchamy sobie Mos Def, Mrs. Fat Booty.

Atmosphere, czyli z utworem Sunshine, czyli duet, który udowadnia, że hip-hop może być bardzo intymny i bardzo osobisty. Bardzo zresztą pozytywny utwór za nami. Przełomowy album God Loves Ugly stał się takim undergroundowym klasykiem. No i co ciekawe, tytuł odnosi się do takiej akceptacji własnych wad. Temat, który w sumie przewija się przez ich całą twórczość. Bardzo polecam. Często pomijani, trochę mniej znani, a bardzo fajne chłopaki. Duet oczywiście składa się z producenta i rapera. Teraz totalny klasyczek. Myślę, że nikogo nie zaskoczę, ale na pewno dalej będziecie się wciągać w ten wir odpoczynku. The Roots, Cody Chesnów z utworem The Seat.

0: Public Enemy, Stephen Stills. Public Enemy, no to chyba jedna z najbardziej wpływowych grup w historii hip-hopu. A za nami utwór He Got Game. Bardzo dużo takich wokali gospelowych, bardzo dużo śpiewu, wszystko bardzo powolne. Ogólnie Public Enemy powstało w latach 80. i od początku stawiali na bardzo polityczny przekaz, komentując rasizm, nierówności, no i systemowe problemy w Stanach Zjednoczonych. Liderem grupy był Chuck D, no, którego często głos jest nazywany rapowym CNN. Wiecie, to były czasy, w których ci ludzie nie mieli szans wypowiedzieć się w żadnym internecie, na żadnym TikToku, na żadnym Instagramie. Ta muzyka dawała im jedyną szansę przekazania swoich przemyśleń, swojego punktu widzenia i zwrócenia uwagę na rzeczy, na które inne media nie zwracały tej uwagi. No i ostatecznie ich album It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, no, jest uznawany do dziś za jeden z najważniejszych w historii gatunku i cała ta produkcja była bardzo intensywna, chaotyczna i pełna sampli. Bardzo typowo brzmi jak na okres, w którym powstawała, czyli te lata 80. Jednocześnie wydaje mi się, że ten chaos trochę przy okazji bardzo dobrze oddaje napięcie tamtych czasów. Teraz natomiast posłuchamy sobie utworu Tupaka dla jego mamy, a dokładnie Dear Mama.
1: Czwórka Polskie Radio.

Zaszła mała zmiana za nami teraz. Tupac, Dear Mama, wcześniej niestety, albo raczej stety, no bo utwór bardzo dobry, usłyszeliście Kendricka Lamara z utworem Siege, Don't Kill My Vibe, tak to może ujmę, będzie łatwiej. Natomiast wróćmy do tego Tupaca, no bo Tupac, czyli Tupac Shakur, chyba jeden z najbardziej ikonicznych raperów w historii. Co ciekawe, zanim w ogóle został gwiazdą rapową, uczęszczał do szkoły artystycznej, gdzie uczył się aktorstwa i, uwaga, baletu. Dokładnie tak. Jeden z najbardziej gangsterskich raperów, który poniósł, no, jeden z najbardziej gangstersko-rapowych śmierci, w młodości uczył się baletu. Co prawda to jego aktorstwo zaowocowało, bo wystąpił w wielu filmach, w wielu bardzo lubianych filmach. Jeszcze z takich ciekawostek na pewno, no to mama Tupaca była związana z Black Panther Party, co miało w sumie ogromny wpływ na jego światopogląd, no i jego tekstach i chociażby przed chwilą wspomnianej Dear Mama mamy poruszony ten temat nierówności, przemocy i tego życia w trudnych warunkach hoodu. A teraz posłuchajmy innego rapera również z hoodu Los Angeleskiego, a mianowicie Q-Tip z utworem Getting Up.

0: Minęła 21.
1: Pogoda.
0: W kraju przeważnie spokojnie, zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy i północnym zachodzie możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura spada do około 8 stopni Celsjusza na wschodzie i nawet 12 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr słaby, zdecydowanie musicie się już cieplej ubrać.
1: Autopromocja.
2: Przed nami święto filmu dokumentalnego. Rusza festiwal Millennium Dogs Against Gravity.
3: Będziemy na gali otwarcia i w błysku fleszy porozmawiamy z twórcami, organizatorami i gośćmi.
2: Opowiemy o niesamowitych filmowych historiach i ich bohaterach.
3: 7 i 8 maja od 18 do 20.
2: Słuchajcie i wpadajcie na festiwal. Na czerwony dywan w audycji Czwórka na Millennium Dogs Against Gravity zaprasza Kasia Dydon.
3: A w audycji Co oglądać z repertuarem w dłoni zaprasza Marcin Radomski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek.
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
1: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.
6: I sit alone in my four-cornered room, staring at candle. Well, that shit is on? Let me drop some shit like this here.

My mind playing tricks on me, Ghetto Boys, czyli pionierzy południowego rapu, którzy wywodzili się z Houston i no, pomogli wynieść ten region na hip-hopową mapę USA, zdecydowanie przed Travisem, czyli zanim stało się to modne. Najbardziej znany skład grupy tworzył Scarface, Willie D oraz Bushwick Bill, bo ten skład się zmienił prawie trzykrotnie. Każdy z nich moim zdaniem wnosił zupełnie inny styl i tą energię do zespołu i to moje ulubione wydanie Ghetto Boysów, a ich utwór, czyli właśnie ten Mind Playing Tricks on Me, to jeden z pierwszych kawałków rapowych, który tak otwarcie w ogóle poruszał temat zdrowia psychicznego, paranoi, stresu i życia pod tą presją ulicy i tej przemocy. Wcześniej takich tematów poważnych raczej się nie poruszało. Cała grupa słynęła z takich kontrowersyjnych i bardzo brutalnych tekstów, co wielokrotnie prowadziło do konfliktów z mediami, no i tych słynnych prób cenzury, które to w Stanach są obecne, czy to w przypadku gier, filmów, czy właśnie muzyki, ale no nigdy się to nie kończy, bo pamiętajcie, wolność słowa w Stanach Zjednoczonych jest podniesiona do jakiegoś poziomu absurdu i praktycznie można wam tam powiedzieć wszystko. Posłuchajmy teraz jednego z moich ulubionych raperów, czyli J. Dilly z utworem So Far To Go.

The Game, 50 Cent, Hate It or Love It. Wydaje mi się, że duet zdecydowanie bardziej znany z, no akurat w tym przypadku, trio, czyli G-Unit. No ale zostaniemy przy tym duecie. Jeśli chodzi o 50 Centa, no to oczywiście Curtis, jego, co ciekawe, jego pseudonim podchodzi od brooklińskiego gangstera, przestępcy lat 80. Z tym pseudonimem chodziło o to, że nie odpuszczał nawet właśnie połowy dolara. Jeśli chodzi o The Game'a, no to The Game był wielkim fanem hip-hopu, zanim w ogóle zaczął samemu rapować. I po postrzeleniu, czyli po podobnej historii jak 50 Centa i wybudzeniu się ze śpiączki, postanowił całkowicie poświęcić się muzyce, no i jak widać wyszło. Co prawda od początku miał wsparcie raperów, bo jego debiutancki album The Documentary, z którego pochodzi również ten utwór, powstał przy wsparciu Doktora Dre, no i stał się w sumie jednym z najważniejszych wydawnictw Wybrzeża lat 2000. Aktualnie teraz posłuchamy Naughty by Nature w filmie Flow.

0: Aini Dollar Alloy Black, czyli chyba taki klasyczny utwór, który na pewno znacie i słyszeliście nieraz, samplowany na milion wersji, a samemu również ma tutaj wiele sampli, dokładnie tak jak kiedyś hip-hop po prostu posiadał. Troszkę zmienimy teraz punkt odniesienia, troszkę zwiększymy tempo, ale nie do końca, może takie lekkie rozbudzenie wieczorne. Przed nami Famous Dex z utworem Japan.
1: You know what I'm saying? That's how I like to do it, you know what I'm saying? Dexter. My real name is Dexter. I got a lot of more diamonds too. I just got new diamonds, by the way. Oh, whoa. Dexter. Baby girl, what you doing with your man? I just popped a Zan, 50,000 in Japan. Hey, you know what I'm saying? I ain't doing no plan, baby. You did it. Dexter. Dexter. Oh.

0: around, ayy.
1: Czwórka, radio i podcast.
2: Fuck a protest.

0: Moshpit od Kodaka Blacka na ficie Juicy WRLD. No i Kodak Black chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych, ale jednocześnie jeden z najbardziej kontrowersyjnych raperów współczesnego hip-hopu. Mam nadzieję, że się nie wystraszyliście jego piskliwego, spiczowanego głosu, no ale tak właśnie często potrafi brzmieć Kodak. Dla wielu kompletnie postać niesłuchalna, dla wielu przyszłość hip-hopu. Ja raczej nie zaliczam się do tych drugich, nie twierdzę, że to przyszłość, ale na pewno jakiś ciekawy element, który zagospodarował jakąś potrzebną sferę. Kodak Black no, wielokrotnie trafiał na nagłówki mediów, niestety szczególnie nie przez muzykę, ale przez problemy z prawem, z używkami, był skazywany w wszelakich sprawach, no bardzo to budowało taki wizerunek problematycznego artysty. A teraz posłuchamy wcale nie łatwiej, ale wydaje mi się, że na pewno ciekawego artysty na tle dzisiejszych czasów z utworem Designer od Lil Pumpa. You can see Lil Pump wandering the halls of a school carrying huge bags of pot. Turns out that school is a local Catholic elementary school.
1: A teacher gets slapped with a bag of marijuana in this video.

0: Lil Skis z utworem Last. No i wydaje mi się, że ogólnie warto coś by wspomnieć podczas tej audycji o chili rapie, czyli odmianie hip-hopu, która no, stawia zdecydowanie na spokojny klimat, luźne bity i bardziej refleksyjne teksty lub wręcz takie teksty o niczym, które za bardzo nie zajmują naszej głowy. I zamiast typowej agresji dla hip-hopu i głośnych, rapowych produkcji, no znajdziemy tutaj taką bardzo leniwą energię, idealną do słuchania w tle i mam nadzieję, że dokładnie takim właśnie utworem będzie Słang od Szremunda.
1: Oh. That's nasty.

Nav z utworem Champion, a na ficie Travis Scott. No i Nav to artysta, który wyrobił sobie taki rozpoznawalny, minimalistyczny styl oparty na takich mrocznych, trapowych bitach i tym ciągnącym się autotunie. Zanim zaczął rapować, był producentem i współpracował z wieloma artystami właśnie tam zza kulis i tak też się poznał z Travisem Scottie. W numerze Champion, w którym się pojawia Travis Scott, no dodaje tej charakterystycznej, kosmicznej energii. Travis Scott jako chyba taki artysta, który do perfekcji opanował.

te autotuny i właśnie ślizganie się wokalem po tym wszystkim, wprowadzając słuchacza w stan hipnozy. Teraz posłuchamy kolejnego utworu, w tym przypadku akurat... Ojej, tutaj się zgubiłem, nie widzę, jaki następny będzie utwór. Momencik, muszę do tego dojść. Dobrze, już do tego doszedłem. Wiz Khalifa w utworze Freaky Freaky na ficie Lil Skies.

Freaky Freaky Wiz Khalifa i tym utworem jestem zmuszony się z wami pożegnać. Numer Raz na Fali to była właśnie ta audycja. Ja go, mam nadzieję, że godnie zastąpiłem. Jeśli chodzi o to, kiedy słyszycie się ze mną, no to jeśli was zainteresowała muzyka, ze mną się słyszycie w czwartek o 20 w audycji W Sumie Rap, a z numerem jak tylko wyzdrowieje. Dziękuję wam za dzisiaj i zostawiam was z świetnymi utworami od Younglina, trochę mniej rapowymi, trochę bardziej rockowymi, ale na pewno to będzie ciekawa podróż. Dzięki i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
2: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
1: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.

0: Everybody play the tough guy to shit, right. Minęła 21.
1: Pogoda.
0: Temperatura w centralnej Polsce około 18 stopni Celsjusza, na północy około 12, a na południu około 8. Niebo raczej w nocy będzie bezchmurne, nie zapowiadamy żadnych opadów deszczu. Przed Wami audycja Najlepsze z Najlepszych.

Beztroskie marzenia, świat się ciągle zmienia, kręci się ziemia. Spocone moje ciało, wiatru ma za mało. Wszystko to sprawiło, że w duszy mi zagrało. Ciepło, ciepło, ale nie za gorąco. Nigdy więcej zimno na stojąco, mówię to, bo rapuję, protestuję i manifestuję.

0: Czas najwyższy, by podsumować to, co działo się przez cały dzień w czwórce. Kamil Jasiński, zapraszam na audycję Najlepsze z Najlepszych.
1: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
2: Amen. Amen. Amen.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Co prawda jest już po 22, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by przypomnieć sobie dzisiejszą poranną audycję. Już teraz w czwórce usłyszycie fragment rozmowy z poranka.
3: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
4: Mateusz Holak, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Przyszedłeś z nowym wydawnictwem zatytułowanym Emo 2, ale co generalnie u ciebie? Cały czas w studiu, czy robisz sobie jakieś wolne? Bo przy twoim tempie wydawania i zaangażowania w różne projekty mam wrażenie, że ty siedzisz cały czas w studiu i cały czas coś nagrywasz i cały czas coś komponujesz.
5: Jest w tym dużo racji. Faktycznie lubię sobie zająć czas pracą i wydanie tej epki nie spowodowało, że przestałem pracować nad muzyką. W sumie to traktuję to jako taki lekki pit stop i myślę, że jak ktoś posłucha sobie całego tego albumu, to może odnieść wrażenie, że to jest jakiś moment nagrywania czegoś większego. Ja też zresztą traktuję tak epki, więc strzeliłeś w dziesiątkę.
4: Ale to poczekaj, bo brzmi trochę niepokojąco. Lubię sobie zająć czas pracą. A czemu musisz sobie zajmować czas pracą? Bo jesteś pracoholikiem muzycznym? Albo niemuzycznym nawet?
5: Na pewno jestem i przyznaję, że tak sobie poukładałem sprawy w życiu, że często granica pomiędzy pracą i niepracą jest niewidoczna.
4: A studia masz w domu?
5: Nie, mam teraz
4: studia. Czyli na szczęście musisz wyjść z domu, tak?
5: Oddzielasz
4: miejsce zamieszkania od miejsca pracy.
5: Ale też nieźle, że zwróciłeś na to uwagę, bo wyremontowałem sobie przestrzeń na ulicy Brzeskiej, czyli tam, gdzie kiedyś razem z Bartkiem pracowaliśmy.
4: Tak było.
5: I
4: może bardzo źle zabrzmieć, że pracowaliśmy we dwóch na ulicy Brzeskiej, ale nie robiliśmy tego, o czym można pomyśleć w kontekście warszawskiej ulicy Brzeskiej.
5: Dokładnie, wszystko było legalne i mamy na to potwierdzenie.
4: Umowę o pracę na to mamy.
5: Dokładnie. W każdym razie zrobiłem sobie przestrzeń, żeby nie pracować w domu i okazało się, że doskonale można podzielić swoje narzędzia na te, które mogą leżeć w studio na stałe i te, które mogą być w domu, jakby się zechciało pracować na przykład późnym wieczorem.
4: No dobra, ale na razie ominąłeś bardzo ładnie pytanie o pracoholizm. Jakaś terapia by się przydała, czy jest ci z tym dobrze i nazywamy to pracoholizmem, ale to jest po prostu zajawka nadal?
5: Kurczę, no wracając do tego, że razem pracowaliśmy, to ja już przywykłem do tego, że twoim narzędziem, Bartek, jest shocking value, ale pytanie o terapię o 9 to jest mega ciężkie.
4: No wiesz, ktoś pisze maturę z matematyki teraz, ktoś ma pytania od prowadzącego trudne.
5: No kurde, na pewno mi się nie zamienił.
4: Na pewno mi się nie zamienił.
5: Przy okazji, jak już poruszyłeś ten temat, to chciałbym życzyć wszystkim maturzystom.
4: Oni już nas nie słyszą. Już są, wiesz, wyciszonych salach gimnastycznych.
5: No wiesz, życzenia to jest coś takiego.
4: Poświęcania zbyt wiele czasu tej treści zawodowej swojego życia.
5: Nie, myślę, że nie. I myślę, że te rzeczy związane z własną twórczością powinny być intuicyjne. I myślę, że gdyby ktoś powiedział mi o moim przypadku, to jedyne co bym mu polecił, to częstsze wakacje.
4: Nie, dużo gadaliśmy o tym ADHD muzycznym, o tym pracoholizmie, dlatego że, no słuchaj, ty ledwie co, 2 miesiące, 3 miesiące temu byłeś w studiu czwórki z Wężami, czyli ze swoim, chyba nie mogę tego nazwać pobocznym projektem, tylko kolejnym z twoich muzycznych wyzwań, z którymi stajesz na co dzień. Po prostu dużo jest tego Matiego. Jak się prześledzi twoją dyskografię, to właściwie nie ma rocznika, w którym nie ukazał się jakiś album podpisany albo twoim imieniem, albo składem, albo pseudonimem, w który jesteś zaangażowany.
5: To prawda. Co do tych węży, to

0: ja też nie nazwałbym tego jakąś działalnością poboczną, bo wydaje mi się, że jak ktoś sobie spojrzy na to z boku, to może uznać, że ta moja rola w zespole Węże jest po prostu mniej zobowiązująca, no bo nie jestem frontmanem i że to, że dlatego mniej poważnie do tego podchodzę, ale absolutnie tak nie jest. Bycie gitarzystą to jest mega fajna sprawa, a szczególnie w takim dużym zespole.
1: Mati, posłuchajmy sobie chociaż pierwszego utworu, bo się rozgadamy na dobre, pierwszego utworu z twojej nowej epki, która ukazała się kilka dni temu, w piątek, półtora tygodnia temu. Na strzał pierwszy wybieramy Emo Sapiens. Gościnnie jest tutaj z tobą Maciek z Lordofonu.
0: Nie tylko Maciek.
1: Po prostu
0: cały
1: Lordofon,
0: Lordofon,
1: tak?
0: Cały Lordofon zrobił ten numer za mną.
1: Wspólnie to zrobiliście. Myślałem, że tak się podpisują, ale że słyszymy Maćka, to jest jego sprawczość.
0: Pozdrawiamy Jurka.
1: Pozdrawiamy też cały Lordofon. Mateusz Holak w naszym studiu. Emo Sapiens już teraz na antenie czwórki.

0: Emo Sapiens Holak z gościnnym udziałem Lordofonu z epki Emo 2. No dobra, to poświęćmy teraz kilka minut temu wydawnictwu, które przywiodło cię dzisiaj rano do studia czwórki. To była naturalna konsekwencja i kontynuacja Emo 1 z 2023. Czy trochę tak wyszło i postanowiłeś ten projekt po prostu zatytułować Emo 2, ale nie należy łączyć tego jakoś bezpośrednio z tym materiałem sprzed 3 lat?
1: Myślę, że należy łączyć ten materiał bezpośrednio i właśnie przewrotnie postanowiłem być pierwszy raz konsekwentny i wydłużyć jakiś swój projekt, dać mu numerek i pójść w tą stronę. Przyznaję, że jestem z tego mega zadowolony.
0: Z tej konsekwencji swojej, tak?
1: Tak, z tej konsekwencji. Nigdy tego nie próbowałem, a teraz spróbowałem i czuję, że już w trakcie pracy nad tą płytą miałem więcej takiego takiego impaktu, że ktoś, kto że ktoś będzie mógł już szukać analogii. No i uważam, że bardzo łatwo je znajdzie.

0: Dzisiaj jadąc rano do pracy metrem odpaliłem sobie w serwisie streamingowym Emo 1, żeby nabrać jakiegoś takiego kontekstu i wydaje mi się, że tamta płyta jest bardziej o smutnym Mateuszu, a ta jest o takim Mateuszu, który nabiera, chociaż no oczywiście jest Niech to boli z Kubą Karasiem, ale mam wrażenie, że tutaj jesteś bardziej pozytywny, że jesteś takim zakochanym Mateuszem, Mateuszem z większymi pozytywnymi emocjami. A jaki jest dla ciebie wspólny mianownik pomiędzy tymi dwoma epkami, Emo 1 2023 i Emo 2 Anno Domini 26?
1: Myślę, że najfajniejsze, co już zdążyłem zauważyć na temat tych dwóch wydawnictw, to jest to, że można je w jakiś sposób interpretować, bo moja mama ostatnio, jak byłem odwiedzić rodziców po wydaniu płyty, powiedziała mi, że jest zaskoczona, że ta muzyka jest taka smutna i że to nie do końca chyba koreluje z tym, jaki ja mam ostatnimi czasy vibe.
0: Twoja mama uważa, że masz dobry vibe, tak? I że jesteś w dobrym punkcie swojego życia.
1: Tak, i że te piosenki są bardzo smutne, no nie? Ja też to tak postrzegam, to znaczy ja bardziej bym się utożsamiał z twoją obserwacją, czyli że tam, że to jest jakiś proces gojenia i że idzie w dobrą stronę.
0: Tak myślę.
1: Natomiast już abstrahując od tego, co moja mama ma powiedziała, to już kilka razy słyszałem, że ej, jednak zacząłeś na poważnie zajmować się pisaniem smutnych piosenek, no bo wcześniej od tego totalnie stroniłem, więc wydaje mi się, że być może jest już weselej na drugiej części, ale i tak te tematy są, no wiesz, raczej od tej smutnej strony kąsane, no bo jak generalnie na płytach uważam siebie solowo za bardzo pozytywne.
0: Ale to poczekaj, wejdę głębiej. Jeśli uznasz to pytanie za zbyt prywatne, to oczywiście możesz ominąć odpowiedź, ale czy Emo 1 i Emo 2 łączy jakaś postać ważna w twoim życiu i to jest ta sama postać przed laty i dzisiaj?
1: Powiem tak, że raczej nigdy mojej muzyce nie towarzyszy żadna konkretna osoba. I
0: no co ty?
1: Tak. I to jest może zaskakujące, bo te piosenki raczej brzmią jak coś prywatnego i to chyba zależy od tego, na jakiej zasadzie selekcja w trakcie pisania zachodzi. Czyli ja czuję potrzebę, żeby czegoś nie wykreślić z tekstu, to czuję silną potrzebę utożsamiania się, a jednocześnie na przykład na tej płycie pierwszy raz jest tak, że mam gościa, który jest ukryty i to ukryty podwójnie, bo oprócz tego, że na tej płycie breloczku masz płytę, to masz też bonusowy track i tam jest piosenka z Bartusiem 419. No i Bartuś napisał dużą część.
0: Ja jestem Bartusiem 420.
1: A, to nie ma co żartować, bo żeby być 20, to trzeba chyba mieć więcej tatuaży na twarzy niż on. Ja w ogóle bardzo polecam twórczość Bartusia, bo
0: Bartuś był gościem też na pierwszym Emo.
1: Bartuś był gościem na pierwszym Emo, ale jest też właśnie na tej płycie, tylko ukrytym we wspomnianej piosence W lustrach. Bartuś napisał lwią część tekstu, nie zaśpiewał jej, bo jakoś uznaliśmy w pewnym momencie, że to musi zostać moja piosenka, ale tak generalnie na tej płycie nawet częściowo podzieliłem się tą częścią, czyli ta piosenka brzmi bardzo prywatnie i też słyszałem takie opinie, że to taka osobista piosenka, bo tam śpiewam coś o córce i w ogóle, ale proszę nie dać się zwieść.
0: Masz fantastyczny wers, że wyobrażasz sobie, jak będzie wyglądała nasza córka.
1: No właśnie, i to jest to nie jest mój wers.
0: Jestem trochę, Mati, zbity z pantałyku, bo byłem przekonany, że to jest bardzo twoje emocje, bardzo twój tekst, świetnie zaśpiewany, może trochę zarapowany. No i dobrze, że są wywiady w czwórce, bo można pewne konteksty nagle wyłapać i wyjaśnić je publicznie.
1: Te wątki autobiograficzne należy totalnie schować na jakiś trzeci plan.
0: Okej, to nieźle mi się Mati zawaliła część wywiadu, bo byłem przekonany, że ty wykorzystujesz muzykę, pisanie tekstów jako coś bardzo takiego autoterapeutycznego.
1: Moja mama też tak myśli.
0: I też to tempo, do tego, że twoja mama myślała, że na smutno, a ja myślałem, że na wesoło. Tym się różnimy. Zresztą pozdrawiam serdecznie panią mamę, jeśli słucha teraz poranka czwórki. Mateusz Holak cały czas w studiu czwórki. Emo 2, nowy materiał od tego artysty. Słuchaj, czy ty jesteś dzisiaj bardziej po stronie alternatywnej polskiej sceny muzycznej? Czy jesteś po mainstreamowej stronie? Czy jesteś takim fajnym łącznikiem, za jakiego ja cię mam od dobrej dekady.

0: mi, że powiedziałeś, że jestem łącznikiem, bo chciałbym się tak widzieć, natomiast jeśli chodzi o skalę działań i to, co mnie najbardziej wciąga, to uważam, że jestem niestety żołnierzem Niezalu. Mhm.
1: Dlaczego niestety?
0: Bo kurczę, wcale nie lubię tego elementu takiego jakby pozowania, że o, robię jakąś muzykę, ale ona się nie przebija, dlatego nazywam się siebie alternatywnym artystą. A absolutnie tak nie jest. Ja staram się mówić jak najprościej zawsze i po prostu dochodzę do wniosku, że przez te wszystkie lata, przez które tworzę, raczej zawsze moje piosenki skręcają w taką stronę, że gdzieś plasują mnie w muzyce alternatywnej bardziej. Nie wiem, na czym to polega. Cecha wpisana we mnie, że lubię czasami zakombinować, jeśli chodzi o to, co mnie interesuje. Mnie osobiście to dużo bardziej interesuje mnie pop. Tak, do słuchania i do obcowania. Wiesz, o co chodzi?
1: Wiem, ty tylko dlaczego w tak... Znaczy, trochę na to odpowiedziałeś, ale nie jesteś w stanie usiąść w studiu i nagrać perfekcyjnej piosenki popowej, którą kupią radia, wyślesz pitching na serwisy streamingowe, dostanie się wysoko ta piosenka na playlisty, ktoś to tam podchwyci, viral na TikToku pójdzie i wyświetlisz to 15 milionów razy?
0: Nie, i uważam, że coś takiego trochę nie istnieje. To znaczy, znam osoby, które łączą te światy tak na zasadzie 1:1. Pomyślałem sobie o Faustie, którego wspólnie w ogóle znamy, mm-hmm. czyli producencie, który z jednej strony potrafi zrobić projekt łobuzy, disco-polowa jazda.
1: Klasyczne disco polo, tak.
0: A z drugiej strony potrafi tworzyć bardzo artystyczne projekty. Ja tego switchowania nie opanowałem. Takie sytuacje, w których ktoś próbował zrobić jakąś muzykę disco polo, ale tak naprawdę nie jest disco polowcem, zazwyczaj postrzegam jako źle przeznaczony czas w studio, mhm. i to jest tak jak po prostu w funkcjonowaniu zawodowym, no, że robisz to, co możesz zrobić, tak obiektywnie, a wcale nie widzę w tym elementu takiej gierki, w której można by było się przeswitchować i zrobić coś profesjonalnie, a jednocześnie dostarczyć temu tyle autentyzmu, żeby to pojechało. Nie wierzę w to.
1: No dobra, to może się tak nie da zrobić, ale chciałbyś mieć na swoim koncie swój własny solowy utwór, który ma miliony wyświetleń i jest rodzajem twojej emerytury i takim pewnikiem, że będziesz miał ten pasywny wpływ z AX-u i z serwisów streamingowych na kilka lat do przodu, bo po prostu ten utwór się będzie cały czas słuchał.
0: Możemy to zmienić w życzenie dla mnie od ciebie, bo to, co powiedziałeś, to jest na pewno...
1: Chciałeś życzenie na koniec, a ponieważ zbliżamy się do finału naszej rozmowy, to tak, niech to będzie życzenie.
0: Właśnie. To może być życzenie, bo ja uważam, że na pewno, że może już w ogóle mam taką piosenkę, nie wiadomo tego. W sensie nie mówię, że nie jestem tego świadomy, tylko w tej chwili muzyka żyje bardzo dziwnym życiem, że to być może ta piosenka już nawet została wydana, ale jeszcze potrzebuje jakiegoś boostu. Ja wierzę, że ogólnie dobre piosenki
1: zawsze się obronią.
0: Się obronią.
1: I wrócą nawet w drugim cyklu.
0: Tak, i też przyznaję, że miałem wiele takich momentów zaskakujących w swoich muzycznych przygodach, że coś wracało z punktu okej, zrobiłem coś szybko i nie bardzo w to wierzę, do punktu to jest moja najpopularniejsza piosenka teraz. Niewykluczone, że to się wydarzy, natomiast na pewno nie jestem tą osobą, która by w tej chwili zainwestowała swoją energię, całą energię twórczą, żeby w to wycelować. No i też, kurczę, nie będę chyba tutaj odkrywał żadnych tajemnych przejść, jak powiem, że to nie zależy tylko od muzyki już od dawna i obydwaj dobrze o tym wiemy, co nie?
1: Mateusz Holak, polecam wam nową epkę, nowy materiał tego artysty MO2, dostępne w serwisach streamingowych. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online.
3: Czwórka.online.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce. Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Zastanawiacie się, co w sieci piszczy? Nie mogło dzisiaj oczywiście zabraknąć także gościa prosto z internetu. W mojej autorskiej popołudniowej audycji. Fragment już teraz.
3: Popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
2: Mateusz Szygielski w Studiu Czwórki, znany w internecie jako Rączka. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: Cześć Mateusz, bardzo się cieszę, że wpadłeś do naszego studia, do naszych słuchaczy, którzy być może ciebie nie widzą, chociaż ty aż tak dużo siebie nie pokazujesz w mediach społecznościowych, raczej z takiej swojej POV perspektywy pokazujesz wszystko, co się dzieje przed tobą. Możesz powiedzieć nam trochę, czym ty właściwie się zajmujesz, bo jest to ciekawy pomysł.
4: To na samym początku pozdrawiam właśnie słuchaczy. Czym się zajmuję? Po prostu wygłupiam się trochę w internecie, co zrobiłem wcześniej. Zawsze w szkole się wygłupiałem. Miałem taką rolę trochę klasowego klauna. Lubiłem to i teraz jakby...
2: No ale wygłupy to jest takie duże uproszczenie, bo z jednej strony zajmujesz się gotowaniem i gotowaniem nie byle jakim, bo robisz to w miejscu publicznym. Tak,
4: tak. Odkąd zacząłem gotować na ulicy, właśnie śmieję, że skończyłem na ulicy, więc jakby mocno to wystrzeliło. Jakby na przestrzeni roku widać jakby ten taki skok wyświetleniowy, odkąd gotuję na ulicy.
2: A co robiłeś przed gotowaniem na ulicy?
4: Gotowałem w domu, właśnie jakieś takie szybkie cięcia, sobie robiłem kamerę tu stawiałem, żeby po prostu kadry różne łapać, bo tego w Polsce nie było, nie widziałem, żeby ktoś tak prowadził po prostu taki content. Bardziej to były takie, że przepisy do miski, wrzuć to, wrzuć tamto, wszystko tak na jedno kopyto, więc znalazłem taką lukę i też mi dobrze szło. A później robiłem właśnie przepisy, aczkolwiek no nie podobało mi się to za bardzo, bo jakby to tak na jedno kopy to wszystko było, nie wyróżniało się to niczym od pozostałych twórców.
2: Bo mówisz też o takim specyficznym montażu, bardzo, bardzo dynamicznym. Trochę mi się tak kojarzy dawny Casey Neistat. Nie wiem, czy kojarzysz jego.
4: Nie, chyba nie.
2: YouTuber, który on wprowadził taki dynamiczny montaż, takie vlogi, prowadził daily vloga kiedyś i z różnych takich perspektyw nagrywał, bardzo fajnie to montował. No tylko to były czasy parę ładnych lat temu, teraz jest wszystko krótsze i w formie rolkowej.
4: Tak, to prawda. Właśnie starałem się tak po pół sekundy kadr każdy łapać, na przykład nie wiem, z daleka, jakieś jedzenie, później z bliska, tu jak coś wlewam z daleka, później z bliska, więc jakby fajnie. Cieszył mnie ten montaż w ogóle, jak robiłem, bo czułem, że jakby rozwijam się też w tym jakby doskonale swoje techniki i montażu.
2: Mhm. Mateusz, a możesz nam opowiedzieć też swoją historię, bo jest jedna rzecz, która ciebie bardzo wyróżnia na temat, na tle wszystkich innych twórców, nie tylko jedzeniowych. Nie masz jednej dłoni i nazywasz się w internecie Rączka, czyli domyślam się, że masz ogromny do tego dystans. Możesz nam trochę o tym opowiedzieć?
4: Tak. Lubię sobie z tego pożartować. Właśnie urodziłem się, tak? Moi rodzice dowiedzieli się dopiero po porodzie, że nie mam ręki. Dopiero chyba mam po dwóch dniach, jak mnie wzięła na ręce, bo jak się urodziłem, to byłem taki zawinięty i dopiero miała szok dwa dni po porodzie, jak zobaczyła, że nie mam ręki. Więc jakby to było takie duże zaskoczenie w rodzinie.
2: Jak ty się z tym oswajałeś? Jak doszedłeś do takiego momentu, że teraz starasz się robić z tego swój taki największy atut, mam wrażenie, bo i nagrywasz tak, pokazujesz swoją całą rękę, więc wykorzystujesz to, mam wrażenie, i ludziom się to podoba, chyba ten taki dystans, to jest najważniejsze.
4: Tak, mam duży właśnie dystans do siebie, plus jakby wyznaję taką zasadę, że jakby ograniczając to tylko w głowie, jakby też staram się pokazywać i motywować innych ludzi, żeby się po prostu nie poddawali, że ktoś może mieć gorzej w życiu. Ja na przykład się cieszę, że jakby to jest tylko lewa ręka, tak? Na przykład nie noga, jakby, że aż tak mnie nie wyklucza z codziennego życia. Mogę grać w piłkę, uprawiać sport, chodzić na siłownię. No, oczywiście na jakimś tam patencie delikatnym zawsze sobie radzę. I fajnie, że jakby mi to wychodzi. Wyszło mi to właśnie w internecie właśnie dzięki temu prawdopodobnie, że nie mam ręki, jakby, że zwróciłem na siebie taką większą uwagę.
2: A czy tego dystansu musiałeś się nauczyć, czy od zawsze to miałeś? I to był taki sposób jakiś radzenia sobie z tą rzeczywistością?

0: No na pewno największym takim zderzeniem to było pójście do szkoły, gdzie zderzyłem się z rówieśnikami, bo wcześniej byłem po prostu gdzieś na swoim podwórku albo tak ze znajomymi, a jak doszło więcej osób, więcej jakby po prostu w szkole, no to tam były delikatne szpileczki, ale ja tu byłem takim bardziej zadziernym, jakby starając
1: się
0: tam
1: jakby... Czyli nie dawałeś się?
0: Nie dawałem się. Moja mama na pewno to bardziej przeżywała, tam ganiała niektórych, że jak mnie wyzywali, na przykład, w sensie wyzywali, mówili do mnie rączka, a teraz śmieszne, bo jakby rączka to jest jakby mój taki, taka ksywa w internecie po prostu.
1: Ale inaczej pisana, bo przez dwa O, tak?
0: Tak.
1: Ale wcześniej zamiast dwóch O były dwa zera, tak?
0: Tak.
1: To, właśnie. Bo to możesz wyjaśnić ksywkę, bo no, tam
0: jestem,
1: też jest...
0: Jestem rocznik właśnie 00 i dlatego też jakby...
1: Okej, dobra. Ale teraz to jest OO.
0: Czyli... Tak, bo właśnie widzowie do mnie pisali, że nie mogą mnie wyszukać albo coś, żeby po prostu jakby zmienić. Po prostu poszedłem widzom na rękę, że tak powiem.
1: Mateusz, jeszcze rzecz bardzo ciekawa i interesująca. Czy miałeś styczność z innym twórcą internetowym pod nickiem Rączka Gotuje?
0: Tak, słyszałem coś. O tym znajomi w ogóle mi wysyłali i moi widzowie też, że mam audycję w telewizji. Mówię, nie, to chyba taki starszy pan, który coś tam gotuje w telewizji.
1: To może z nim jakieś kolabu mógłbyś nagrać? To byłoby to Rączka Gotuje.
0: Nie wiem, może moglibyśmy zrobić jakieś zawody.
1: On, wiesz, do swojego programu też zaprasza różne osoby gotujące, mniej lub bardziej, więc może się uda.
0: Ja to pamiętam, że w dzieciństwie oglądałem właśnie w niedzielę chyba, jakby leciał
1: Rączka Gotuje.
0: Tak, bardzo był taki chwytliwa muzyka, w ucho wpada.
1: Dobra nutka, bardzo fajnie. Mateusz, a jakie rzeczy ty gotujesz?
0: Bardzo lubię makarony. No i w sumie też, no nie będę ukrywał, nie jestem jakimś specjalistą od gotowania i teraz tak to poszło w tym internecie mocno, że pora chyba się zapisać na jakiś kurs gotowania, doszkolić się, bo jestem bardziej takim samoukiem. Pasję do gotowania odkryłem jakoś z 5 lat temu, to też jest śmieszna historia, właśnie przez moich współpracowników. Uprzedłem do Warszawy na studia, podjąłem pracę i zawsze przez jakieś 3 miesiące po prostu, nie wiem, zachodziłem do Żabki, brałem jakiś gotowy produkt, jakieś gotowe spaghetti, pierogi, wrzucałem do mikrofali, a u mnie w pracy sobie gotowali zawsze takie obiadki, tu zdrowe, tutaj do mnie wiesz, Boże, i znowu już tu chemię, bla, bla, bla, jakieś takie rzeczy. Ja mówię, że dajcie mi spokój. Mówię, ja nie mam czasu po prostu na jakieś gotowanie, ja po prostu po pracy idę sobie, nie wiem, znajomi się spotkać w Warszawie, gdzieś zjeść coś itp. I nie mam czasu, żeby gotować i tak przez te 3 miesiące cały czas można powiedzieć, że mnie tak dwijali mi szpileczki i mówię, dobra, wróciłem raz z pracy, dzwoniłem do siostry na kamerce i mówię, słuchaj, jakby chciałbym zrobić to i to, a moja siostra jest w ogóle właśnie chyba po profilu gastronomicznym. No i pierwsze danie jako student w Warszawie zrobiłem z siostrą właśnie na kamerce.
1: I co to było zadanie?
0: Spaghetti bolognese.
1: Tak. Czyli to, co kupowałeś w sklepie, tak?
0: Tak.
1: I co, było warto?
0: Nie, no warto, bo jakby to jest przepaść między takim studenckim spaghetti, a takim zrobionym samemu.
1: No takie, a teraz zdarza ci się czasami chodzić na skróty? Jakieś takie gotowce kupujesz, czy już nie?
0: Bardzo często.
1: Bardzo często?
0: Bardzo często.
1: Okej. Okay. A masz jakieś swoje popisowe danie?
0: Właśnie chyba to spaghetti bolognese, tak za każdym razem udoskonalam. Jakby no, jest tak, że ten sos potrafię gotować przez godzinę, żeby po prostu takimi armatami przesiąkł i wtedy jest naprawdę petarda.
1: No i to jest właśnie, może nie tyle, że pracochłonne danie, co czasochłonne, bo tak, jednak tak. Ten smak musi się przegryźć. Tak. No a ty gotujesz na ulicy, chyba takiego spaghetti bolognese za bardzo nie ma jak zrobić. Chyba, że takie ekspresowe.
0: Ja staram się gotować tak, że na przykład mięso zrobię w domu do pojemnika i później wrzucam na ulicę już jakby z takich gotowych praktycznie produktów i taką finalną wersję robię już.
1: To jakie właśnie makarony najczęściej gotujesz? Bo to jest stosunkowo łatwe, prawda? Do gotowania
0: tak,
1: na ulicy.
0: Ale moją też... kuchnią w ogóle jest ulubiona kuchnia włoska, czyli jakby no nawijanie makaronu na uszy.
1: Powiem ci, chyba nie jesteś w odosobnieniu. My Polacy uwielbiamy włoską kuchnię. Ale tak jak sobie myślę, też masz bardzo ciekawy taki secik do gotowania, bo ty gotujesz na desce do prasowania?
0: Tak.
1: I jak to się sprawdza?
0: Sprawdza się to bardzo dobrze. Jakby
1: nie lata?
0: Właśnie to zależy, w jakim miejscu się ustawię też. Właśnie staram się, żeby ta powierzchnia była równa. A na ten pomysł padłem właśnie z moim współlokatorem, bo w poprzednim mieszkaniu, jak mieszkaliśmy, kiepsko było mi łapać kadry. I mówię, że musimy wyspę kupić tutaj po prostu, żeby POV było lepsze. Mówi, to na razie wysyć deskę do prasowania postaw. No i tak jakieś przemyślenia, taka burza mózgów i stwierdziliśmy, że pójdziemy krok dalej i wyjdę z tym na ulicę po prostu.
1: A czy byli jacyś twórcy, którzy bezpośrednio cię zainspirowali do tego, żeby robić coś takiego na ulicy?
0: To znaczy ja od każdego twórcy gdzieś z zagranicy sobie czerpię, załóżmy jakiś dany pomysł, później jak go udoskonalam, to dodam coś swojego i popodmieniam, więc jakby... No, inspiracja, tak? Nikt nie wymyśli koła na nowo.
1: No i zastanawiam się, z jakimi reakcjami ludzie się spotykają. Jak ty do nich zagadujesz, czy oni sami do ciebie podchodzą?
0: To jest tak w sumie pół na pół. Jak widzę, że na przykład ktoś się tak patrzy, to pomacham, on odmacha, zaraz podejdzie, więc jakby staram się wchodzić właśnie w interakcję z ludźmi. Właśnie to jest fajne w tym gotowaniu, nie tak jakby w zaciszu domowym.

0: to, że mogę właśnie wejść w interakcję z ludźmi. Ludzie lubię wchodzić w interakcję z ludźmi. Reakcje są dziwne, ale jestem do nich przyzwyczajony w sumie, bo no całe życie ludzie na mnie patrzyli przez to, że nie mam ręki, więc jakby jest okej.
1: Okay, ale to okay. Reakcje są dziwne właśnie przez to, że nie masz ręki, czy po prostu obcy tym?
0: Nie, że ktoś po prostu gotuje na ulicy, ale ja po prostu pierwszy filmik był taki tragiczny, w sensie tragiczny, pod takim przełamaniem się. Ja mówię, nie, no nie wytrzymam, ale mówię, muszę wchodzić z swojej strefy komfortu, jakby cały czas staram się to robić.
1: Ale co było najbardziej niekomfortowe właśnie na samym początku? To, że stajesz na ulicy i coś tam odstawiasz, jakąś szopkę, czy że jednak gotujesz i to wymagało też zaangażowania?
0: Najbardziej niekomfortowe? Właśnie bałem się jakichś służb, może policji albo jakichś straży miejskiej, zaraz przyjdą, wlepią mi mandat za coś, jakby i mnie przegonią. Ale no jeszcze nie trafiłem w taką sytuację, gdzie po prostu żeby ktoś wlepił mi mandat. Wiadomo, że ktoś mnie tam przegoni gdzieś, gdzie na przykład nie wiem, takiego chodnika, żebym stanął metr dalej. To jakby to jest, jestem z tym okej, okay, no bo każdy wykonuje swoją pracę i nie chce nikomu też jakby uprzykrzać.
1: Mateusz, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłeś do naszego studia. Mateusz Szczygielski, Rączka był razem z nami. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Wielkie dzięki.
0: Ja dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: To był gość. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka.online.

0: Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Kolejne wydanie audycji Najlepsze z Najlepszych już jutro po 22 w Czwórce. Do usłyszenia. Kamil Jasiński.
1: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

Za kawę dużo chcą pieniędzy. Weź bierz to, będzie hit. Razem z chłopakami.

0: telefon tam dzwoni.
1: Pana to?
0: To jest proszę pana przekaz.
1: Przekaz, tak?
0: Przekaz, tak.
1: Aha, a na jakiej zasadzie jest taki przekaz, jeśli można wiedzieć?
0: Myśli.
2: Ej, mam déjà vu.
0: Pan sobie myśli, że pan dzwoni, a ja myślę, że odbieram.

0: O nie, nie na telefon pan dzwoni.
1: A na co?
0: To jest, proszę pana, przekaz.
1: Przekaz, tak?
0: Przekaz, tak.
1: Aha, a na jakiej zasadzie jest taki przekaz, jeśli można wiedzieć?
0: Myśli.
2: Ej, mam déjà vu.
0: Pan sobie myśli, że pan dzwoni, a ja myślę, że odbieram.

tutaj za kawę. Dużo chcą pieniędzy. Weź, bierz to, będzie hit.

0: telefon tam dzwoni.
1: A na co?
0: To jest, proszę pana, przekaz.
1: Przekaz, tak?
0: Przekaz, tak.
1: Aha, a na jakiej zasadzie jest taki przekaz, jeśli można wiedzieć?
0: Myśli.
2: Ej, mam déjà vu.
0: Pan sobie myśli, że pan dzwoni, a ja myślę, że odbieram.

Daj mi się pośmiać, ja bosa chcę chodzić. Pani pan, ile można wyswobodzić się muszę z tej powagi sztucznej, co nam kradnie duszę. Uszę, mam swoje własne, słucham siebie zanim zasnę.

0: Cała czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki. Tu czwórka Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.

0: brand new Cadillac for you, baby.
1: Furka, Polskie Radio. Gramy!